bez trosko rósł. Zaśpiewaj jeszcze mi do snu. Niech Bóg dobry czuwa nad nami, nawet jak nie zawsze daje to, co chcielibyśmy sami, najlepiej na

0: Klasyczne radio. Gramy, bo kochamy muzykę. Tydzień w regionie.
1: Wzmożone kontrole osób wchodzących do szkół, Straż Miejska i Policja patrolująca ich okolice i podwyższony alert bezpieczeństwa w mieście. Tak w piątek rano wyglądała szkolna rzeczywistość w Wałbrzychu. Materiał Jacka Zycha.
2: Tak, chociaż w Wałbrzychu nie zdecydowano się na odwołanie w tym dniu zajęć szkolnych, to te wszystkie wyjątkowo zaostrzone środki bezpieczeństwa są pokłosiem wydarzeń, do jakich w ostatnich kilku dniach doszło na terenie kraju, a mam na myśli brutalne ataki, do jakich doszło na terenie szkół na Mazowszu. Służby w Wałbrzychu reagują na masowo powielane w mediach społecznościowych niezweryfikowane, to bardzo ważne, doniesienia o rzekomym krwawym piątku. Pogłoski sugerowały zorganizowaną serię ataków mającą być internetowym wyzwaniem, czyli challenge'em.
3: Pod szkołami jest policja i pod szkołami są patrole Straży Miejskiej. Policjant będzie wchodził do placówki, będzie rozmawiał z uczniami, informując o odpowiednich procedurach bezpieczeństwa. Będzie to oczywiście robił w porozumieniu z dyrektorem placówki. Szkoły wprowadziły ewidencję wyjść i wejść do szkoły. Żadna osoba postronna nie może w dniu dzisiejszym wejść do środka, do placówki. Jeżeli chce w konkretnej sytuacji porozmawiać na przykład z dyrektorem, musi ta komunikacja nastąpić poprzez pracownika, który stoi przy drzwiach. Wszędzie działają domofony, wideofony i generalnie na dzień dzisiejszy szkoły zgodnie z alertem ogłoszonym w całym kraju są zamknięte.
2: Powiedziała Anna Elżbieciak-Stec, odpowiedzialna za edukację wiceprezydent Wałbrzycha, chociaż policja nie potwierdza niczego, co mogłoby sugerować taki ciąg zdarzeń w Wałbrzychu, służby wolą dmuchać na zimne.
4: Wałbrzyscy policjanci robią wszystko, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom Wałbrzycha, powiatu wałbrzyskiego, a także uspokoić tą sytuację. Jesteśmy obecni tak naprawdę przed każdą placówką oświatową w Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim. Nasze działania mają charakter prewencyjny i oczywiście zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, nauczycielom, a także uspokojenie rodziców.
2: Ja przypomnę, że w środę, 7 października, rany nożem zadał uczniom w Ostrołęce 19-latek, a dzień później, w czwartek, w szkole w Leszczydole Nowinach 15-latek śmiertelnie ugodził też nożem pracownicę placówki. Do sprawy będę wracał. Wałbrzych

0: Jacek Zych, Muzyczne Radio.
1: Także w każdej legnickiej szkole pojawili się policjanci, a placówki zostały zamknięte dla osób postronnych. To działania prewencyjne podjęte w związku z niepokojącymi informacjami krążącymi w internecie.
2: Władze miasta zapewniają, że nie ma potwierdzenia zagrożenia w legnickich szkołach i apelują o niepowielanie niesprawdzonych wiadomości. Maciej Kupaj, prezydent Legnicy.
3: Tak, normalnie działają, normalnie funkcjonują. Mogę Państwu powiedzieć wprost, że moje dzieci też na pani poszły do szkoły. Uważam, że naprawdę nic się nie dzieje oprócz paniki, tak? Dlatego też ta prewencja jest odpowiedzią na panikę, która zapanowała.
2: Policja patroluje okolice szkół, a działania wspiera Straż Miejska. Miasto apeluje również do rodziców o sprawdzanie, co dzieci przynoszą do placówek i o rozmowy na temat bezpieczeństwa. Aleksandra Krzeszewska, zastępca prezydenta Legnicy.
4: Prosimy o to, żeby nie powielać informacji niesprawdzonych. Komunikaty zostały wystosowane do dyrektorów szkół w związku z zamknięciem placówek, ze szczególnym monitoringiem tej sytuacji, która ma miejsce w placówce, zgłaszaniem do organu prowadzącego wszelkich informacji, które mogą potwierdzać ewentualne zagrożenie i prośbę o współpracę z Komendą Miejską Policji w Legnicy.
2: Samorząd podkreśla, że doniesienia o planowanych atakach w legnickich szkołach nie zostały potwierdzone. Władze proszą, by nie rozpowszechniać pogłosek i korzystać wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji.
3: Te wszystkie działania, których Państwu dzisiaj opowiadamy, zostały wprowadzone tak naprawdę już wczoraj w godzinach późno wieczornych i nocnych. Także chcemy, żeby po prostu rodzice byli pewni, że ich dzieci mogą czuć się bezpieczne.
2: Szkoły i przedszkola pracują normalnie. Miasto zapowiada analizę procedur bezpieczeństwa oraz rozważenie dodatkowych działań profilaktycznych. Przypomina też, że dzieci i młodzież potrzebujące rozmowy mogą skorzystać z telefonu zaufania pod numerem 116-111, a w sytuacji bezpośredniego zagrożenia należy dzwonić pod numer alarmowy 112. Legnica, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
1: W piątek rano policja w Legnicy zatrzymała nastolatkę, która miała zamieszczać w sieci niepokojące treści, choć tłumaczyła, że był to żart. To policja podkreśla, że na każdy taki sygnał reaguje natychmiast i z pełną powagą. Sprawą zatrzymanej 16-latki zajmie się teraz sąd rodzinny. Relacjonuje Anna Tersa, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.
5: Dziś rano policjanci zatrzymali 16-letnią mieszkankę Legnicy, która za pośrednictwem komunikatora internetowego kierowała groźby. Jak przyznała, chciała w ten sposób zrobić żart. Na szczęście nie stwierdzono realnego zagrożenia. Policja na każdy taki sygnał reaguje natychmiast i z pełną powagą. Każda informacja mogąca wskazywać na zagrożenie bezpieczeństwa, szczególnie w kontekście placówek oświatowych, jest dokładnie sprawdzana. Nie lekceważymy żadnego zgłoszenia. Chcemy wyraźnie podkreślić, że żarty dotyczące gróźb i bezpieczeństwa w szkołach nie są niewinną zabawą i mogą nieść za sobą poważne konsekwencje prawne. Każda taka sytuacja będzie spotykać się z natychmiastową reakcją policji. W sprawie 16-latki zostaną sporządzone materiały, które następnie zostaną przekazane do sądu rodzinnego. Mając na uwadze dobro nieletniej oraz innych dzieci, nie ujawniamy nazwy szkoły ani szczegółowej treści zamieszczonych gróźb. Apelujemy do rodziców i opiekunów, aby rozmawiali z dziećmi i młodzieżą o odpowiedzialności za publikowane treści oraz o konsekwencjach pozornie niewinnych żartów.
1: I powracamy do Wałbrzycha, gdzie w czwartek po południu ogłoszono wyniki tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Niemal wszystkie zwycięskie projekty to remonty ulic.
6: Rzeczywiście remonty ulic lub projekty infrastrukturalne zdominowały tegoroczną edycję Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego. Wzbudziły jednocześnie już na etapie zgłaszania projektów i głosowania ożywioną dyskusję. Jednym z najczęściej pojawiających się tematów był zarzut pozabudżetowego finansowania zadań własnych gminy w ramach projektów często zgłaszanych przez radnych miejskich. O to, czy idea budżetu obywatelskiego nie wyczerpała się w Wałbrzychu, zapytałem Kacpra Nogajczyka, odpowiedzialnego za inwestycje wiceprezydenta Wałbrzycha.
7: Jest to dalej budżet obywatelski. To mieszkańcy wybierają zadania, które chcą, żeby były wykonane. Nie zgodzę się z tym, że w głównej mierze to radni wybierają, bo radnych jest zaledwie 3, o ile dobrze pamiętam. A zadania nie tylko budowa dróg, parków, to są zadania własnej gminy, ale wszystkie te zadania, które są realizowane i były realizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego, są to zadania gminne, bo inaczej by gmina miasto Wałbrzych nie mogła wykonywać.
6: W głosowaniu wzięło udział ponad 8 tysięcy mieszkańców Wałbrzycha. To 10% 10% wszystkich uprawnionych do głosowania. Zwycięski projekt doświetlaczy przejść dla pieszych na Podzamczu zyskał 1004 głosy.
0: Dużo pracy żeśmy włożyli, ja i koleżanka, która razem ze mną pisała ten projekt, też pomysłodawczyni. Dostaliśmy plakaty, rozmawialiśmy przede wszystkim, rozmawialiśmy z ludźmi. Rozmowa, rozmowa, jeszcze raz rozmowa, face to face. Ta robota widać, że się opłaciła, biorąc pod uwagę ilość oddanych głosów.
6: A to Konrad Pełczyński, zwycięzca tegorocznego WBO, który to program od lat zmaga się ze słabą frekwencją i zainteresowaniem mieszkańców. Chociaż po dramatycznym spadku do nieco mniej niż 5000 głosujących od kilku lat ta statystyka rośnie, to wciąż tylko co dziesiąty mieszkaniec Wałbrzycha bierze w nim udział. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
1: Tymczasem nadal trwa głosowanie na projekty jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego 2027. Mieszkańcy mogą oddawać swoje głosy na wybrane projekty za pomocą platformy elektronicznej umieszczonej na stronie jbo.jeleniagora.pl lub osobiście w wyznaczonych punktach do głosowania na terenie miasta. Wybierać można spośród 22 projektów, natomiast do podziału jest 4 600 000 zł, mówi Barbara Graczyk z Urzędu Miejskiego w Jeleniej Górze.
8: Głos na projekty mogą oddawać wszyscy mieszkańcy miasta. Można głosować za pośrednictwem platformy internetowej jbo.jeleniagora.pl lub też w punktach wyznaczonych do głosowania Centrum Obsługi Klienta przy ulicy Ptasiej 6A, Wydział Rozwoju Miasta, Plac Ratuszowy, pokój 208, Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska, Czytelnia przy ulicy Bankowej oraz Filie przy ulicy Różyckiego, przy Placu Piastowskim, przy ulicy Cieplickiej, przy ulicy Wrocławskiej i Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmana. Jeżeli mieszkańcy głosować będą przez platformę, z jednego numeru telefonu mogą oddać maksymalnie 3 głosy, a na przykład za dzieci, które nie mają telefonów komórkowych, mogą zagłosować rodzice.
1: Przypominamy, głosowanie potrwa do 12 października, czyli do poniedziałku, do godziny 14. Lista zadań przyjętych do realizacji w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2027 zostanie ogłoszona do 28 października.
9: Tydzień w regionie. Reklama.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Po reklamie.

0: Tydzień w regionie. Kurier Dolnośląski.
1: Tylko do 14 października młodzi Dolnoślązacy mogą zgłaszać swoje kandydatury do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. W nowej formule wybranych zostanie 30 radnych, po 6 z każdego z 5 okręgów. Zachęcamy do udziału zarówno młodzież aktywnie działającą społecznie, jak i tych, którzy dopiero chcą rozpocząć swoją przygodę z działalnością obywatelską, mówi Paweł Gancarz, marszałek Województwa Dolnośląskiego.
2: Ruszamy z wyborami do Młodzieżowego Sejmiku. 30 radnych, młodych radnych w województwie dolnośląskim, po 6 w każdym z 5 okręgów. To jest czas i miejsce dla młodych ludzi aktywnych, którzy realizują się społecznie, realizują się w swoich środowiskach, w swoich okręgach wyborczych, a mamy ich 5, tożsamo z okręgami wyborczymi do sejmiku dorosłych. Zależy nam, żeby Młodzieżowy Dolnośląski Sejmik odzwierciedlał ten potencjał, tą energię, ten entuzjazm, który jest w życiu politycznym na Dolnym Śląsku. Zachęcamy do składania zgłoszeń.
1: Tegoroczny nabór odbywa się według nowych zasad, nad którymi pracowali radni Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz przedstawiciele zarządu województwa, podkreśla Jerzy Pokój, przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.
3: To dla Dolnego Śląska jest ogromnie ważne, ale przede wszystkim dla młodych ludzi, którzy będą mogli realizować swoje pomysły dla swoich środowisk i dla swojego wieku.
1: Nabór do Młodzieżowego Sejmiku prowadzony jest w tym roku na dużo prostszych, jasnych i klarownych, ale też bardzo obywatelskich zasadach, podkreśla Monika Włodarczyk, radna Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.
4: To jest nasz wspólny sukces całego zarządu Komisji Kultury, Edukacji i Nauki i wszystkich radnych, którzy byli zaangażowani w proces tworzenia nowego statutu, nowych zasad związanych z wyborami. I tak nabór do Młodzieżowego Sejmiku na dużo prostszych, jasnych, klarownych, ale też bardzo obywatelskich zasadach. Komisja konkursowa, która wyłoni wspaniałą trzydziestkę aktywnej młodzieży Dolnego Śląska, czekamy na zgłoszenia. Dolny Śląsk jest podzielony na 5 okręgów. Liczymy, że z każdego okręgu będziemy mieć wspaniałą reprezentację młodzieży Dolnego Śląska. Młodzież chce działać, chce się angażować i ja mam nadzieję, że właśnie w tym młodzieżowym sejmiku, w nowej formule, w nowym otwarciu będą działać wszyscy ci, którzy spełniają warunki od 15 do 20 roku życia, a którzy chcą brać sprawy młodzieży w swoje ręce. Jeżeli dzisiaj mówimy o tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego, mówimy o tym, że należy chodzić do wyborów, że należy aktywizować się, to bardzo chcemy zobaczyć właśnie tę młodzież w Młodzieżowym Sejmiku.
1: Zachęcamy młodych Dolnoślązaków, żeby kandydowali do Młodzieżowego Sejmiku, reprezentowali swoje organizacje i środowiska oraz aktywnie uczestniczyli w życiu regionu, mówi Tomasz Tkacz, pełnomocnik marszałka do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi i młodzieżą.
5: Na terenie Dolnego Śląska mamy ponad 14 tysięcy organizacji pozarządowych. Jest to ogromna siła młodych wolontariuszy, młodych ludzi, którzy działają w organizacjach pozarządowych. Zachęcamy do tego, żeby kandydować do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, żebyście mogli reprezentować swoje organizacje, swoje środowiska, żebyście mogli aktywnie uczestniczyć w życiu Dolnego Śląska i abyśmy wspólnie budowali obywatelski Dolny Śląsk.
1: Przypominamy, że zgłoszenia kandydatów można składać do 14 października w Kancelarii Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Następnie komisja konkursowa wyłoni 30 radnych, którzy będą reprezentować młodych mieszkańców wszystkich 5 okręgów województwa.
0: Kurier Dolnośląski.
6: Audycja powstała przy współpracy z Samorządem Województwa Dolnośląskiego.
0: Tydzień w regionie.

0: Tydzień w regionie. Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze zaprasza.
1: Program przygotowany i sfinansowany przez Filharmonię Dolnośląską.
2: Jak zwykle nasza oferta jest bardzo szeroka. Marek Wrończewski, dyrektor Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze. Piątek 16 października wracamy do naszej tradycji i estradę przejmie nasza wspaniała orkiestra symfoniczna. Tym razem pod batutą Piotra Wacławika, młodego, już bardzo utytułowanego dyrygenta i doskonale znana naszej publiczności Sulamita Ślubowska, skrzypaczka, która będzie wykonywała prawykonanie dialogu symfonicznego na skrzypce i orkiestrę wrocławskiego kompozytora Jana Przegędzy. Oprócz tego w programie, bo zawsze się staramy, że jeżeli mamy muzykę współczesną, chcemy oblec ją w utwory, które mają ugruntowaną pozycję w repertuarze, i symfonia Es-dur 39, symfonia Wolfganga Amadeusza Mozarta i rzadko wykonywana, ale przepiękna suita amerykańska A-dur Antonina Dworzaka. W następny piątek, 23 października, gratka nie tylko dla fanów twórczości Fryderyka Chopina, ale zwłaszcza ponieważ gościmy kolejnego laureata ostatniego międzynarodowego konkursu Fryderyka Chopina. Pan William Young z towarzyszeniem naszej orkiestry wykona drugi koncert fortepianowy F-moll op. 21. Dopełnieniem koncertu będzie przepiękna symfonia H-moll niedokończona Franza Schuberta. To 23 października. I tutaj nadmienię, że to jest kolejny z koncertów we współpracy z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina. No i zmierzamy do ostatniego piątku miesiąca, czyli długo przez nas wyczekiwana inauguracja 25. Ogólnopolskiego Festiwalu Gwiazdy Promują. Zaczynamy nasz festiwal. W tym roku w sumie na festiwalu 8 koncertów, 4 koncerty symfoniczne i 4 koncerty kameralne. Na tym pierwszym koncercie będziemy mieli jako główny punkt programu instrument, który dość rzadko występuje u nas na sali koncertowej, ponieważ no my takiego instrumentu na stałe nie mamy. Pozytyw organowy i właśnie mistrz Jan Bokszczanin jako profesor wraz ze swoimi studentami, którzy będą wykonywać koncerty George'a Friedricha Händla, koncerty organowe właśnie na pozytyw organowy i orkiestrę symfoniczną. Dopełnieniem będzie 104. Symfonia D-dur Józefa Haydna. Jeżeli chodzi o również współpracę z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina, to 24 października w ramach naszego cyklu Efekt Chopina też dość specyficzny koncert, trochę odmiany, ponieważ oprócz fortepianu, który zawsze na tych koncertach króluje, będzie również śpiew, ponieważ pan Tomasz Marut zaprosił do współpracy swoją małżonkę, panią Teresę, i będziemy mieli właśnie urozmaicenie i dopełnienie recitalu fortepianowego właśnie poprzez pieśni na sopran i fortepian. Także zapowiada się bardzo, bardzo ciekawie. Jak zwykle nie zapominamy również o naszych najmłodszych. Przygotowaliśmy 2 wydarzenia związane z najmłodszymi melomanami. 11 października jazzowe kolory jesieni i tutaj drugi koncert gordonowski u nas w Filharmonii. To jest nowy cykl, który prowadzi pani Zuzanna Grzelak wraz z Towarzyszeniem Muzyków. Są to koncerty przeznaczone dla najmłodszej publiczności do 6 roku życia. Zapraszamy tutaj 11 w niedzielę na godzinę 12, a 18 października, tydzień później dla troszeczkę starszych melomanów, na bardzo dzikim zachodzie, czyli niedzielny poranek muzyczny, pani Marta Sowińska z zespołem przeniesie nas i przybliży kulturę muzyczną amerykańskiego dzikiego zachodu.
1: Program przygotowany i sfinansowany przez Filharmonię Dolnośląską.
0: Szczegóły na stronie filharmonia.jgora.pl. Tydzień w regionie.

0: Muzyczne radio.
1: Tajemnic Dolnego Śląska. Nieznane historie, zaskakujące odkrycia, tajemnice i zagadki wciąż czekające na rozwiązanie. Sponsorem programu jest agencja Sudety Pro, lider marketingu terytorialnego i twórca unikalnych projektów turystycznych na Dolnym Śląsku. Partnerem audycji jest magazyn Odkrywca, jedyne w Polsce pismo o eksploracji tajemnic historii. Tropem tajemnic Dolnego Śląska w Muzycznym Radiu.
2: Ukryte w lasach magazyny broni, wysadzone wejścia do sztolni, skrzynie zakopane przed nadejściem Armii Czerwonej. Niemcy, którzy po zakończeniu wojny mieli pozostać na Dolnym Śląsku, aby pilnować tajnych depozytów i czekać na rozkaz. Przez dziesięciolecia wiele takich historii łączono z jedną nazwą – Werwolf. Miała to być ostatnia armia Hitlera. Podziemna organizacja, której członkowie po przejściu frontu mieli ukryć mundury, wtopić się w miejscową ludność, a później prowadzić sabotaż, wysadzać mosty, atakować żołnierzy i przedstawicieli nowej administracji. A na Dolnym Śląsku legenda szybko połączyła Werwolf również ze skarbami. Moim gościem jest Maciej Bartków, badacz i autor książek poświęconych między innymi Werwolfowi. Nazywam się Krzysztof Wojtas, zapraszam. Dolny Śląsk pierwszych miesięcy po zakończeniu wojny rzeczywiście był miejscem niebezpiecznym. Zmieniała się ludność, dopiero powstawała nowa administracja, po regionie przemieszczali się uzbrojeni ludzie, szabrownicy i sowieccy maruderzy.
3: Tutaj przyjeżdżali szabrownicy, to był złoty teren dla wielu złodziejaszków, którzy stąd wywozili wszystko to, czego brakowało w dalszej części zrujnowanej po II wojnie światowej Polsce. Oczywiście grasowały czy to bandy jakichś niedobitków niemieckich, czy sami maruderzy sowieccy, którzy dopuszczali się wielu zbrodni, złodziejstwa, kradzieży, zabójstw, morderstw, to wszystkiego, co było złe. I te wszystkie rzeczy nakładały się na to, iż ludzie mieli realne obawy o swoje życie.
2: Sam pomysł Werwolfu był jednak prawdziwy. W ostatnich miesiącach wojny władze III Rzeszy próbowały przygotować struktury, które miały działać już po wkroczeniu przeciwnika. Ludzie ci mieli prowadzić dywersję na zapleczu wojsk alianckich, niszczyć infrastrukturę i zmuszać przeciwnika do pozostawiania części sił daleko za linią frontu. Nazistowska propaganda przedstawiała ich niemal jak niewidzialną armię, która będzie walczyć nawet wtedy, kiedy regularna armia niemiecka przestanie istnieć.
3: Werwolf miał być taką, można powiedzieć, ostatnią bronią Adolfa Hitlera, która miała odwrócić losy wojny, przynajmniej do tego czasu, kiedy uda się stworzyć tą cudowną broń, która była obiecywana przez Hitlera. Werwolf miał opóźniać postępowanie do przodu wojsk alianckich, czy to sowieckich, czy angielskich, czy amerykańskich, działając na zapleczu tych armii. Werwolf po prostu miał, zgodnie z zasadą taktyki wojennej, opóźniać marsz aliantów do przodu poprzez stworzenie rebelii, tworzenie aktów dywersji, sabotażu i tak dalej na tych terenach, które wydawałoby się są już zdobyte. Miało to na celu opóźnić marsz do przodu i zmusić kroczące do przodu wojska alianckie do tego, ażeby musiały część wojsk z pierwszej linii, z linii frontu cofnąć na swoje tyły i tam je pozostawić.
2: Alianci nie mogli zignorować takiego zagrożenia. Pod koniec wojny poszukiwano ukrytych składów broni, amunicji i materiałów wybuchowych, które mogły zostać wykorzystywane przez niemieckich dywersantów. Problem Werwolfu polegał jednak na czymś innym. Wielkie plany powstały w chwili, kiedy III Rzesza już się rozpadała.
3: No to już generalnie jest, można powiedzieć, sama końcówka II wojny światowej, można powiedzieć przełom 1944-1945 roku. Te działania gdzieś tam w zamyśle być może formułowane były wcześniej, natomiast jakiekolwiek działania realne podjęto bardzo późno, bo dokumenty, jakie się zachowały, wskazują na przykład na marzec, nawet luty roku 1945. No ale Werwolf, nawet jeżeli byłby planowany w takiej formie, w jakiej był planowany, nie miał możliwości odniesienia sukcesu, chociażby z tego powodu, iż dla tych partyzantów, komandosów Hitlera, którzy mieli dokonywać tych wszystkich aktów, trzeba było stworzyć specjalny podręcznik do walki partyzanckiej, w którym osobników uczono, jak chociażby ukryć się za drzewem, czy jak zrobić jakąś ziemiankę w lesie. No jeżeli ktoś miał powstrzymywać kroczące do przodu potężne armie uzbrojone we wszystko, co tylko można sobie było wówczas wyobrazić, a nie wiedział, jak zrobić ziemiankę w lesie, bunkier, prowizoryczny schron, czy nie wiedział nawet, jak schować się za drzewem, żeby ostrzelać przeciwnika, no to takiej inicjatywie sukcesu wróżyć raczej nie można było.
1: Tropem tajemnic Dolnego Śląska. Reklama.
0: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Po reklamie.

0: tutaj zaczyna się część historii, która dla eksploratorów jest zdecydowanie najbardziej interesująca. Bo chociaż obraz potężnej armii werwolfu zaczyna się rozpadać, kiedy zaglądamy do dokumentów, to same historie o ukrywaniu różnych rzeczy pod koniec wojny wcale nie są wymysłem. Na Dolnym Śląsku rzeczywiście tworzono składnice. W zamkach, pałacach i klasztorach zabezpieczano dzieła sztuki, księgozbiory i inne wartościowe zbiory. Takie depozyty znajdowały się m.in. w Książu, Krzeszowie, Grodźcu, Karpnikach czy Jeleniej Górze. Istniały również skrytki o zupełnie innym przeznaczeniu. Z bronią, amunicją, wyposażeniem i materiałami potrzebnymi ludziom, którzy po przejściu frontu mieli prowadzić działania dywersyjne. Nic więc dziwnego, że po wojnie bardzo szybko pojawiło się pytanie, skoro ukrywano broń i wartościowe przedmioty, to czy ktoś miał później tych miejsc pilnować? Powojenna publicystyka dawała na to bardzo atrakcyjną odpowiedź. Werwolf. Na Dolnym Śląsku zaczęto opisywać kolejne grupy tajemniczego niemieckiego podziemia. Miały działać w lasach, górach i miejscowościach regionu, czekając na odpowiedni moment. Maciej Bartków sprawdził tę historię w archiwach. Posłuchajcie.
1: Jeżeli chodzi o mnie, to ja przebadałem wszystkie te historie, które funkcjonowały w dotychczasowej publicystyce. We wszystkich książkach czy artykułach prasowych pojawiały się informacje o kilkudziesięciu grupach werwolfu, o różnych innych organizacjach, jak Freie Deutschland, jak Jeleni Róg, jak Piraci spod znaku Szarotki. I poszedłem tropem tych wszystkich opisywanych grup. No i okazało się, iż wszystkie one, co do jednej można tak śmiało powiedzieć, okazały się jedną wielką fikcją.
0: Oto jeden z najważniejszych paradoksów całej tej historii. Grupy werwolfu opisywane przez późniejszych autorów mogą okazywać się fikcją, a jednocześnie prawdziwe są rzeczy, które doskonale pasują do legendy, bo skrytki rzeczywiście istniały. Nie musiały jednak mieć nic wspólnego z werwolfem.
1: Moim zdaniem nie było takich strażników, natomiast tu też trzeba pewne rzeczy rozróżniać, ponieważ byli ludzie przeszkoleni przez Abwehrę, którzy faktycznie tworzyli przeróżne schowki czy depozyty, kilkadziesiąt z nich zostało zresztą na Dolnym Śląsku odnalezionych, ale to nie był w żaden sposób werwolf. To była regularna struktura Abwehry, która była przygotowana do tworzenia wojny partyzanckiej, do ukrywania przeróżnych artefaktów potrzebnych ku tej wojnie. Nie skorzystano z nich, te skrzynie nienaruszone zostały odnalezione w latach 50. Część z nich, jak wynika z zeznań ówczesnego kapitana Alfreda Reutera, który został przywieziony do Polski ze Związku Sowieckiego, nie została część tych skrzyni odkrytych i spoczywa do dzisiaj w ziemi. Być może kiedyś także je uda się tam znaleźć, natomiast skarbów żadnych tam, no niestety, nie będzie.
0: Ale takie historie są paliwem dla legend, bo skoro część wojennych skrytek odnaleziono, a o istnieniu kolejnych mówią dokumenty i zeznania, pozostaje pytanie, ile takich miejsc nadal czeka gdzieś w dolnośląskich lasach. Nie muszą znajdować się w nich skrzynie ze złotem. Znacznie bardziej prawdopodobne są broń, amunicja, dokumenty, radiostacje czy wyposażenie przeznaczone dla ludzi działających po przejściu frontu. Ale właśnie w tym miejscu przez lata zacierała się granica między Abwehrą, niemieckimi służbami, końcem wojny i werwolfem. Podobnie było ze słynnymi szkołami werwolfu. W Sudetach wskazywano budynki, w których mieli być szkoleni przyszli członkowie niemieckiego podziemia. Jednym z najbardziej znanych przypadków było Bardo.
1: Nie było tam szkoły werwolfu, to były ośrodki szkolenia Hitlerjugend. Skąd wziął się mit, że jest to szkoła werwolfu? No, tego nie wiem, myślę, że to już jest publicystyka. Natomiast ośrodki, w których szkolono młodych Niemców do tego, ażeby byli przygotowani w jakikolwiek sposób do walki, a może nie tylko walki partyzanckiej, w ogóle do walki istniały faktycznie. Natomiast mówimy także o ośrodkach Abwehry. Ten kapitan Alfred Reuter, o którym mówiłem wcześniej, on właśnie jeden z takich ośrodków także tworzył, jeżeli dobrze pamiętam, w Dusznikach Zdroju. W tej całej okolicy tam faktycznie było takie zagłębie, można powiedzieć, tych placówek. Natomiast raczej nie możemy powiedzieć, że to były szkoły werwolfu, bo na to nic nie wskazuje.

0: klubem tajemnic Dolnego Śląska.
1: Jak narodziła się legenda Werwolfu? Werwolf miał jeszcze jedną niezwykłą cechę. Był znacznie potężniejszy w propagandzie niż w rzeczywistości. Jeszcze w kwietniu 1945 roku niemiecka propaganda przekonywała, że Werwolf atakuje. Opisywano jego rzekome sukcesy przeciwko Brytyjczykom, Amerykanom i Sowietom, budując obraz podziemnej armii gotowej walczyć do końca. Trzecia Rzesza upadła, ale legenda przetrwała. I bardzo szybko okazało się, że może być przydatna również nowej władzy. Dla powstającego aparatu bezpieczeństwa Werwolf był niemal idealnym przeciwnikiem. Był niewidoczny. Mógł znajdować się wszędzie. Można było mu przypisać napad, sabotaż, strzelaninę albo nawet niewyjaśnione zabójstwo. Ale przede wszystkim można było przekonać ludzi, że skoro gdzieś nadal czają się hitlerowscy dywersanci, to potrzebni są również ci, którzy będą społeczeństwo przed nimi chronić.
2: Widzę tutaj dwa powody wykreowania takiego mitu Werwolfu. Pierwszy to jest oczywiście ten, którym utrzymywał ludzi w lęku, zwłaszcza tu gdzieś na Dolnym Śląsku. W obliczu świeżo zakończonej II wojny światowej lęk przed hitleryzmem i słusznie był jeszcze olbrzymi i straszny, bo wszyscy pamiętamy, że to, czego dopuścili się Niemcy, to było, no, było kolosalne, potworne i okrutne zbydlęcenie, tak to powiem. No ale teraz wykreowano taki mit po to, żeby wylansować, czy żeby zrobić, powiedzmy, jakbyśmy do dzisiaj powiedzieli, dobry PR funkcjonariuszom Urzędu Bezpieczeństwa. No skoro Niemcy byli źli, Werwolf był zły i on cały czas na nas czuwał, no to ci dzielni ubecy nas bronią. Natomiast tą drugą rzeczą, dla którego ten Werwolf tak mocno był kreowany i wykorzystywany w ówczesnej propagandzie, było to, ażeby zohydzić polskie podziemie niepodległościowe, ponieważ ówczesne media, tak to nazwijmy, ówczesne gazety, pełne były informacji o tym, że żołnierze podziemia współpracują z hitlerowskimi wilkołakami, z Werwolfem, że ramię w ramię z Niemcami itd., itd. Chodziło generalnie o to, żeby raz trzymać ludzi w szachu, w strachu, a dwa, żeby zohydzać tych, którzy wówczas walczyli o wolną Polskę.
1: Ten mechanizm działał również na poziomie lokalnym. Wystarczyło niewyjaśnione wydarzenie, uzbrojeni Niemcy albo strzelanina, żeby w dokumentach czy późniejszej publicystyce pojawił się Werwolf. Tak przez lata mogła powstać mapa niemieckiego podziemia znacznie większego niż to, które rzeczywiście istniało. Dobrym tego przykładem jest Bystrzyca Kłodzka.
2: Takich przypadków, gdzie tego typu wydarzenia od razu przypisywano mitycznemu Werwolfowi, było sporo. Ja na przykład znalazłem podobną sytuację, tylko może bardziej drastyczną, bo tam zginęli ludzie. Jeżeli chodzi o Bystrzycę Kłodzką, przez wszystkich publicystów piszących w latach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na temat podziemia niemieckiego, Bystrzyca Kłodzka pokazywana była jako nie tylko ośrodek, w którym prężnie operował Werwolf, ale także jako ośrodek, który miał jako ośrodek, którego jedna z grup miała zamordować żołnierzy sowieckich stacjonujących w tym mieście. Okazało się z dokumentów, jakie przecież się zachowały w Instytucie Pamięci Narodowej, że tam była zupełnie inna sytuacja, że polscy milicjanci, jakichś Niemców pakowali do wagonów, na to przyszli pijani Sowieci, którzy zaczęli się awanturować. Jeden z milicjantów strzelił do tego Sowieta i go zabił. Natomiast propaganda wykorzystała to w ten sposób, że przypisano to bezczelnie, wprost i bez żadnych podstaw do tego, że Werwolf zaatakował dworzec i zamordował żołnierza sowieckiego.
1: I tak rzeczywista historia zaczynała zmieniać się w legendę. Jedno wydarzenie przypisane Werwolfowi trafiało do raportu, później do artykułu, następnie do książki. Kolejny autor powoływał się na poprzedniego i po kilkudziesięciu latach trudno już było ustalić, gdzie znajdowało się pierwotne źródło całej opowieści. W ten sposób z organizacji, która miała ogromne ambicje, ale niewielkie możliwości, powstała niemal wszechobecna Armia Cieni, która była fikcją.
0: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń. 453 673 318. 453 6 573 318
3: po reklamie. This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: Kto pilnował skarbów? Zostaje najbardziej eksploracyjny wątek całej historii. Strażnicy. Przez dziesięciolecia na Dolnym Śląsku powtarzano historię o Niemcach, którzy po zakończeniu wojny nie wyjechali razem z pozostałymi mieszkańcami. Mieli zostać, pilnować konkretnej góry, obserwować wejście do sztolni, wracać regularnie w jedno miejsce, zniechęcać ciekawskich, czekać na ludzi, którzy kiedyś przyjadą po pozostawiony depozyt. Do tej opowieści pasowało praktycznie wszystko. Skrzynie z dokumentami, magazyny broni, dzieła sztuki, złoto, kosztowności czy tajemnice podziemnych obiektów. A Dolny Śląsk był idealnym miejscem dla narodzin takich historii. Wiemy przecież, że pod koniec wojny rzeczywiście ukrywano tutaj ogromną liczbę wartościowych przedmiotów. Wiemy o składnicach dzieł sztuki. Wiemy o skrytkach z wyposażeniem przygotowywanym przez niemieckie służby. Do dziś funkcjonują też opowieści o depozytach wywożonych w ostatnich miesiącach wojny z Wrocławia i innych śląskich miast. Ale czy ktoś rzeczywiście miał pozostać po wojnie i tego wszystkiego pilnować?
1: No to musiałbym się wpisać w narrację, że nieważne jest złapać, ale wszystko chodzi o to, żeby tego króliczka gonić. Myślę, że takiej sytuacji nie można wykluczyć, iż ktoś gdzieś w tych pierwszych latach powojennych pozostawał na terenie na przykład Dolnego Śląska po to, żeby pilnować czegoś, co zostało ukryte i nie wnikajmy, czy był to skarb, czy jakaś broń, czy dokumenty, czy cokolwiek innego. Natomiast nawet jeżeli taka sytuacja była, no to ten strażnik, musimy sobie na to pytanie odpowiedzieć, ile lat mógł tego pilnować. O ile rok, dwa, trzy, no to jeszcze byłoby zrozumiane.
0: W 1945 roku, czy w 1946 roku nikt nie wiedział jeszcze, jak długo utrzyma się nowy podział Europy. Bardzo szybko zaczęto mówić o kolejnym konflikcie, tym razem pomiędzy zachodnimi aliantami a Związkiem Sowieckim. Jeżeli ktoś rzeczywiście otrzymał polecenie zabezpieczenia skrytki z dokumentami albo bronią i miał czekać na dalszy rozwój wydarzeń, przez pewien czas takie zadanie mogło mieć sens. I rozumiem na przykład 5 lat, ewentualnie 10, ale 30 albo do dzisiaj. W tym miejscu legenda strażnika zaczyna być coraz trudniejsza do obrony.
1: Wielu czekało wówczas na wybuch III wojny światowej, w wyniku której Zachód miał zetrzeć się z Rosją sowiecką i miały nastać zupełnie nowe porządki. O tyle już później było wiadomo, że tu się raczej nic nie zmieni, że Sowieci ten akurat rejon przypadł im i oni tutaj będą, więc po prostu nie wydaje mi się, ażeby w latach 70., 80., 60. jeszcze jacyś strażnicy pilnowali jakiegoś zawalonego wejścia do sztolni. Tym bardziej, że już tych lat, o których się pisało na te tematy, czy mówiono w różnych audycjach, trochę minęło, a nie znaleźliśmy jeszcze do tej pory żadnego takiego schowka, który moglibyśmy przypisać konkretnemu jakiemuś mitycznemu strażnikowi. Nie ma takich miejsc i obym się mylił, ale moim zdaniem takich miejsc po prostu nie ma.
0: Werwolf od zawsze intrygował, bo niemal za każdym razem pod warstwą legendy znajdziemy jakiś fragment prawdziwej historii. Werwolf rzeczywiście miał powstać. Naprawdę przygotowywano ludzi do działań dywersyjnych. Istniały skrytki z bronią i wyposażeniem. Na Dolnym Śląsku rzeczywiście ukrywano ogromne ilości dzieł sztuki i innych wartościowych przedmiotów. A co ważne, niektórych wojennych skrytek do dzisiaj nie odnaleziono. Ale kiedy próbujemy połączyć wszystkie te elementy w jedną wielką historię o armii Werwolfu pilnującej skarbów III Rzeszy, dokumenty obalają tę legendę. Gościem programu był Maciej Bartków, badacz i autor książek poświęconych m.in. historii niemieckiego podziemia na Śląsku. Werwolf miał być ostatnią armią Hitlera, organizacją, która będzie walczyć nawet wtedy, kiedy wojna oficjalnie dobiegnie końca. W rzeczywistości znacznie potężniejsza od samego Werwolfu okazała się legenda, która po nim została. Legenda o tajnych oddziałach, ukrytej broni, skarbach i ludziach pilnujących miejsc, do których od zakończenia

0: Poranek z Muzycznym Radiem.
1: 2 minuty po godzinie 7. Marta Wojtunik, dzień dobry wszystkim. Czas na poranek z Muzycznym Radiem. Poranek, który jest taki, można powiedzieć, jeszcze dość nocny. Wstało się, a tu ciemno za oknem i aż nasuwa się pytanie, kiedy ta zmiana czasu, bo miało już tych zmian nie być, ale zmiany czasu będą na ten moment na pewno. No i zmiana czasu w tym roku na zimowy, kiedy dłużej śpimy, to jest ważna informacja. Ta zmiana będzie między 24 października a 25, więc jeszcze 2 tygodnie czasu letniego, a później godzinka dodatkowa snu, no i oby rano było jaśniej. Jeszcze raz dzień dobry wszystkim, Muzyczne Radio o poranku, budzimy Was oczywiście jak zawsze przebojowo.
0: Muzyczne Radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
1: Sobotni poranek rozpoczynamy w rytmie hitu lat 80. Take on me, koniecznie dajcie głośniej.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Kontenery, które idealnie nadają się na cele biurowe, socjalne, magazynowe lub na wymarzony domek letniskowy, znajdziesz w nowo otwartym porcie kontenerowym w Godzieszowie. Solidne konstrukcje i wszechstronne zastosowania. Oferujemy transport pod wskazany adres. Znajdziesz nas w Godzieszowie za stacją Orlen. Szczegóły: telefon 537 012 000. Port kontenerowy Godzieszów. Zapraszamy.
3: Dołącz do zespołu Drexelmeier i twórz zespołu Drexelmeier i twórz z nami charakter nowoczesnej motoryzacji. Szukamy pracowników produkcji, magazynu, kontrolerów jakości, automatyków i mechaników. Oferujemy atrakcyjne benefity, prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie posiłków i bezpłatne dojazdy do pracy. Nie czekaj, aplikuj już dziś na drexelmeier.pl/kariera lub zadzwoń 75 619 80 3 4.
4: Doktor AI.

0: Już wkrótce otwieramy sklep Leroy Merlin w Bolesławcu i szukamy ludzi, którzy tak jak my kochają wnętrza i tworzenie dobrych miejsc. Potrzebni są doradcy klienta, kasjerzy i pracownicy magazynu. Dajemy umowę o pracę, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie i coś więcej. Poczucie, że jesteś u siebie. Dołącz do ekipy Leroy Merlin. Z miłości do domu, z pasji do pracy. Aplikuj na kariera.leroymerlin.pl lub zadzwoń 690 497 876.
1: Po reklamie.
2: Poranek z muzycznym radiem.

0: Muzyczne radio.
1: Oskar Cyms i coś jeszcze, a my sprawdzamy na początku tej soboty kalendarium. To będzie na pewno miłe kalendarium, no bo jak już wspomnieliśmy, jest sobota, 10 dzień października. Do końca roku zostały 82 dni. Wschód słońca dosłownie chwilę temu o godzinie 7.12, zachód słońca dziś o godzinie 18.15. Dzień krótszy od najdłuższego dnia w roku o 5 godzin i 29 minut. Sprawdzamy więc kalendarium i wydarzenia z tego dnia. 10 października w 1968 roku Telewizja Polska wyemitowała premierowy odcinek serialu Stawka większa niż życie. W 1986 roku odbyła się premiera filmu Peggy Sue nie wyszła za mąż. Od razu przypomina się kultowa piosenka Mysłowic o bardzo przewrotnym tytule Peggy Sue nie wyszła za mąż. Sprawdzamy dalej kalendarium. W 1988 roku ukazała się płyta Lady Punk o tytule Tacy Sami i w 2006 roku serwis internetowy YouTube został wykupiony przez Google. Czas na osoby urodzone 10 października to Andrzej Sikorowski, kompozytor, gitarzysta i piosenkarz związany z grupą Pod Budą. W 1954 roku urodził się David Lee Roth, amerykański wokalista grupy Van Halen, którą znamy m.in. z piosenki Jump. Sprawdzamy dalej. W 1960 roku urodził się Eric Martin, wokalista, gitarzysta i autor piosenek z zespołu Mr. Big. To tyle, jeżeli chodzi o osoby urodzone 10 października, a teraz czas na kalendarium regionu.
0: Kalendarium regionu.
1: 10 października w 1807 roku na Śląsku chłopi uzyskali prawo do swobodnego wyboru zawodu, opuszczania wsi i zawierania małżeństwa. W 1856 roku w Wałbrzychu zakończono pracę przy budowie nowego neogotyckiego ratusza. Stary ratusz wybudowano na środku rynku w 1731 roku.
0: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.

0: Bonkers.
1: Oli Mars i Bonkers, nagranie, obok którego nie można przejść obojętnie. Stali słuchacze Hit Planety na pewno kojarzą utwór, który rok temu, dokładnie rok temu, podbijał naszą listę. Najnowsze notowanie Hit Planety oczywiście dziś o godzinie 17, czyli za 10 godzin. Ojej, to jeszcze trochę trzeba poczekać na te nowe hity, a u nas trwa przebojowa pobudka. No jak przeboje, to raczej te starsze nagrania. Przed nami Wilki i Bohema, utwór chyba jeden z najbardziej znany od tego zespołu, który na nawiązuje, mimo że w tekście tego tak dosłownie nie słychać, to nawiązuje do ludzi, którzy spędzają długie godziny w korporacjach i biurach. Słowa lecę, bo chcę, miał być takim symbolem mentalnej ucieczki od rutyny. W sobotę to chyba ci, którzy w biurach pracują, raczej mają wolne, tak mi się wydaje, więc idealnie dzisiaj mogą lecieć, bo chcą.
2: Poranek z

0: Reklama. Najpierw Bolesławiec, teraz Zittau. Wystawa Medycyna Przyszłości podróżuje po polsko-saksońskim pograniczu. Od 2 listopada możesz zwiedzić wystawę w Hochschule Zittau-Görlitz przy Theodor Kerner Allee w Zittau. Eksperymentuj, odkrywaj i zobacz, jak nauka łączy ludzi po obu stronach granicy. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: Jesienna wyprzedaż u Barabasia. Budujesz albo remontujesz? Zgarnij super rabaty na kostkę brukową i płyty tarasowe prosto od producenta. I do tego projekt gratis. Promocja przez cały październik. Nie czekaj do wiosny. Odwiedź nasz ogród wystawowy. Firma Barabaś w Lubinie.
2: Po reklamie.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
4: Poranek nie aż taki zimny, na termometrach mamy już średnio 10 stopni w regionie, a maksymalnie zobaczymy na nich dziś 15 stopni. Zachmurzenie będzie dziś duże, do tego przelotne opady deszczu dotyczą dziś całego Dolnego Śląska i będą towarzyszyły nam do późnych godzin wieczornych. Ciśnienie jest dziś niskie i stabilne, wynosi 1010 hektopaskali. Jeżeli chodzi o jakość powietrza, to w tym momencie jest ona bardzo dobra. Jutro pogodowo bardzo podobnie jak dziś.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
5: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
4: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
6: Wielki remont pediatrii w Legnickim Szpitalu.
7: Dzieci mają być leczone w klimatyzowanych salach z własnymi łazienkami, z myślą o pozostających przy nich rodzicach i opiekunach.
6: Całkowicie zamknięty tunel na trasie S3.
8: Mamy nadzieję otworzyć go w poniedziałek.
6: I ekologiczne konsultacje w Lubinie.
9: Słuchacie raportu regionalnego.
6: Rozpoczynamy od bardzo ważnej wiadomości dla kierowców podróżujących drogą ekspresową S3 przez cały weekend. Zamknięty dla ruchu pozostanie tunel pomiędzy węzłem Bolków a Sędziesławiem. O szczegółach tych ogromnych utrudnień i trasach objazdów mówi nasz wałbrzyski reporter Jacek Zych.
10: Tak, mowa o dłuższym z dwóch tuneli na tej trasie, który został zamknięty po tym, jak w środę wieczorem doszczętnie spłonął tam ciągnik siodłowy. Jak tłumaczą drogowcy, od tego czasu trwa procedura naprawy i sprawdzania wszystkich systemów zainstalowanych w tunelu.
8: Dosłownie do zakończenia akcji ratowniczej trwają prace ekspertyzy i prace porządkowe i naprawcze w tunelu. Jesteśmy na dobrej drodze. Większość uszkodzonych w trakcie pożaru systemów wpływających na bezpieczeństwo użytkowników tego tunelu zostało już przywróconych. Kamery, radio. Do zakończenia niestety tej odbudowy, nazwę to tak górnolotnie, systemów bezpieczeństwa został nam system przeciwpożarowy.
10: Wyjaśnia Jacek Mozalewski, zastępca dyrektora wrocławskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Prace nie są proste, na dodatek drogowcy pracują pod bardzo silną presją czasu.
8: Musimy wymienić część światłowodów i te prace aktualnie trwają. Na tą chwilę oceniamy, że tunel niestety przez weekend jeszcze będzie i odcinek drogi ekspresowej jeszcze przez weekend będzie zamknięty. Mamy nadzieję otworzyć go w poniedziałek.
10: A tymczasem kierowcy muszą korzystać z objazdów po krajowej piątce. Ja przypomnę, że feralny tunel na S3 ma około 2300 metrów długości, co czyni go najdłuższym pozamiejskim tunelem drogowym w Polsce oraz najdłuższym tunelem drążonym w skale. Składa się z dwóch osobnych naw połączonych ze sobą przejściami ewakuacyjnymi. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
6: Podczas gdy drogowcy pracują na ekspresówce, budowlańców można też spotkać w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy. Trwa tam gruntowna modernizacja oddziału pediatrycznego. Dawne wnętrza zniknęły, a w ich miejscu powstają zupełnie nowe ściany i instalacje. Więcej w relacji Szczepana Knapa.
7: O inwestycji dla najmłodszych pacjentów szpitala mówiło się od dawna. Całe przedsięwzięcie dotyczy pediatrii, chirurgii dziecięcej i prawie 1500 m2 szpitalnej powierzchni. Dzieci mają być leczone w klimatyzowanych salach z własnymi łazienkami, z myślą o pozostających przy nich rodzicach i opiekunach. Zmiany obejmują także instalacje oraz zaplecze potrzebne pediatrii. Pediatrię przeniesiono do pomieszczeń zajmowanych wcześniej przez chirurgię dziecięcą. Samorząd województwa dolnośląskiego przeznaczył 6 milionów złotych na pierwszy etap. Kolejne 6 milionów ma trafić na modernizację oddziału chirurgii dziecięcej. Całość przedsięwzięcia razem z wyposażeniem wyceniana jest na około 15 milionów. Równolegle przebudowywany jest szpital modułowy, który powstał na potrzeby pandemii COVID-19. Powstaje w nim Centrum Rehabilitacji Kardiologicznej. Przebudowa ma zapewnić odpowiednie zaplecze. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
6: Z placu budowy przenosimy się do Lubina, gdzie mieszkańcy decydują o ekologicznej przyszłości swojego otoczenia. W mieście zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące zmian klimatu. Lubinianie jasno wskazali, że oczekują więcej zieleni, cienia i skutecznego łapania deszczówki. O tym, jak te głosy wpłyną na plany magistratu, mówi rzeczniczka prezydenta Lubina Joanna Dziubek.
2: Aż 237 osób wypełniło sierpniową ankietę w ramach konsultacji dotyczących adaptacji miasta do zmian klimatycznych. Wiemy, że tak duży odzew to wyraźnie więcej niż w podobnych ankietach w innych miastach i cieszy nas szczególnie takie zaangażowanie, ponieważ Lubinianie poświęcili swój czas, żeby dokładnie opisać, co i gdzie chcieliby zmienić, proponując też swoje pomysły. I dzięki temu plan powstanie na podstawie tego, co mieszkańcy faktycznie widzą na co dzień.
11: W konsultacjach najczęściej uczestniczyli mieszkańcy wieku od 35 do 54 lat, a kobiety i mężczyźni byli reprezentowani niemal porówno. Blisko 90% ankietowanych opowiedziało się za większą ilością zieleni i zatrzymywaniem deszczówki w miejscu opadów. Mieszkańcy wskazywali też na potrzebę przeciwdziałania suszy i edukacji ekologicznej. Zadeklarowali również gotowość do współpracy z władzami miasta. Lubin, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
6: Z kolejnym raportem o 9.30 pojawi się w studio Jacek Rogulski.
5: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: babu. Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła, ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd. PL.
1: Uwaga! Jelenia Góra i okolice. Nowy salon ATR Moto już otwarty. Krosy, quady, motocykle i skutery. Wiele renomowanych marek, duży wybór na miejscu oraz kompleksowa obsługa. Sprzedaż, serwis i transport. Zapraszamy. Jelenia Góra, Wiejska 39 oraz Świdnica, Folwarczna 5. ATR Moto. Widzimy się w salonie.
2: Szukasz solidnego producenta i dostawcy peletu? Firma Czepiel z Lwówka Śląskiego oferuje doskonały pelet drzewny z trociny tartacznej, iglastej i liściastej. Lwówek Śląski, ulica Oświęcimska 68, telefon 697 988 189 oraz 75 713 6510.
3: Czyta lektor AI.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, 100 kron.
3: Polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 12,90.

0: Już wkrótce otwieramy sklep Leroy Merlin w Bolesławcu i szukamy ludzi, którzy tak jak my kochają wnętrza i tworzenie dobrych miejsc. Potrzebni są doradcy klienta, kasjerzy i pracownicy magazynu. Dajemy umowę o pracę, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie i coś więcej. Poczucie, że jesteś u siebie. Dołącz do ekipy Leroy Merlin. Z miłości do domu, z pasji do pracy. Aplikuj na kariera.leroymerlin.pl lub zadzwoń 690 497 876.
1: Po reklamie.

0: to Arek Kłusowski, Idealny Syn, nagranie, które znalazło się na jego pierwszym albumie, a my już wiemy, że ten artysta w niedalekiej przyszłości wyda kolejny album, na który oczywiście czekamy i o którym na pewno damy wam znać w muzycznym radiu, a teraz dajemy wam znać, że Opener właśnie kilka godzin temu ogłosił wielu, wielu nowych artystów, wśród nich Ellie Goulding, artystka, która obecnie znajduje się na Hitplanecie ze swoim nowym hitem For Your Entertainment. No a na pewno w przyszłym roku, jak zagra na Openerze, nie zapomni sięgnąć po wielki hit, czyli piosenkę Lights. Ją przypominamy już teraz podczas przebojowej pobudki w muzycznym radiu, a już za moment horoskop.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.

0: na cały dzień.
1: Sprawdzamy, co gwiazdy przygotowały na 10 dzień października, zaczynając oczywiście od baranów. One znajdą ujście dla energii podczas aktywnego wypoczynku i wrócą z głową pełną pomysłów. Po południu dobry moment na spotkania z przyjaciółmi. Byki nacieszą się domowymi przyjemnościami, zwłaszcza jeśli nie wypełnią dnia obowiązkami. Bliźnięta mogą trafić w nowe miejsca, które szybko zachęcą do odwiedzenia ich ponownie. Wieczorem miłe wrażenia, ciekawe wspomnienia i dobry pretekst do odezwania się do znajomych. Raki poczują bliskość z rodziną dzięki wspólnemu zajęciu i rozmowie bez pośpiechu. W drugiej połowie dnia przestrzeń na odpoczynek. Lwy będą przyciągały uwagę, a swobodna atmosfera zachęci je do pokazywania swojej twórczej strony. Panny odkryją, że kilka godzin bez szczegółowego planu przyniesie im potrzebne wytchnienie. A wagi mogą spodziewać się przyjemnego spotkania, które zostawi po sobie dużo dobrych emocji. Skorpiony wybiorą kameralne towarzystwo i znajdą przestrzeń na bardziej osobistą rozmowę. Strzelcom krótka wycieczka lub zmiana codziennej trasy dostarczy nowych wrażeń. W perspektywie wieczoru ciekawe opowieści, dobry humor i ochota na dalsze spontaniczne odkrycia. Koziorożce będą musiały odłożyć listę zadań na później, aby skorzystać z uroków wolnego dnia. Wodniki wyciągną znajomych na spontaniczny plan, który okaże się być miłą niespodzianką. I na koniec ryby, one znajdą spokój przy muzyce, książce lub zajęciu, które pozwala im puścić wodze wyobraźni. Mamy sobotę, 10 dzień października, imieniny obchodzą Franciszek, szczery, lojalny i pewny siebie, Daniel doradczy, odpowiedzialny i szczodry, Leon odważny, bojowy i władczy oraz Patrycja, uczynna, skryta i życzliwa. A osoby urodzone 10 października są radosne, beztroskie i bardzo wrażliwe na piękno. Lubią muzykę, mają dużo zdolności artystycznych, chętnie chodzą do kina i teatru. Są też dowcipne, dyplomatyczne i usposobione bardzo pokojowo. A powodzenie czeka je w dziedzinie sztuki, a także w przemyśle i handlu. Szczęśliwa cyfra 3, kamień szlachetny, szmaragd, sprzyjający znak zodiaku to byk.

0: Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za ciebie. Tak, dobrze słyszysz. Aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj w apartamentach Sudetia w Jeleniej Górze i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły. www.apartamenty-sudetia.pl. Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: Ósma.
1: Czas na wiadomości.
3: Sprawcy ataków na szkoły nie byli powiązani, twierdzi MSWiA. Sejm przegłosował nocną prohibicję, teraz ruch Senatu i Prezydenta. Paliwo w weekend nieco droższe. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Wszystko wskazuje na to, że sprawcy ataków i osoby planujące ataki na szkoły nie były ze sobą powiązane. Jak podkreślił minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński, nie ma też śladów internetowego challenge'u. W atakach na szkoły łącznie dzień po dniu zginęła jedna osoba, 11 zostało rannych. Policja zaleca większą kontrolę internetu, mówi komendant główny Marek Boroń.
4: W pewnym momencie wpuściliśmy nasze dzieci bez żadnej kontroli, bez żadnych zasad. To robi wiele krajów, ustala pewne zasady komunikowania się w sieci.
3: Policja przeprowadziła wczoraj zmasowane kontrole w szkołach i monitorowała internet pod kątem gróźb karalnych. Zatrzymała 59 osób. Odwołany kolejny nocny alert RCB w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Alert trafił do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Jak czytamy w komunikacie, zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski. Sejm przyjął przepisy zaostrzające sprzedaż alkoholu i jego reklamę. Badania opinii mówią, że Polacy niezależnie od upodobań politycznych chcą zmian w zakresie sprzedaży i marketingu produktów alkoholowych, mówi Wojciech Szumiło z Fundacji Grow Space, prowadzącej sondaż.
5: Wyborcy Koalicji Obywatelskiej to jest ponad 88%, wyborcy Prawa i Sprawiedliwości 85%, Polska 2050 to jest prawie 80%, tak, ale możemy nawet zaskakujące jest, że wyborcy Konfederacji, Korony Polskiej to jest pomiędzy 50 a 60%, którzy chcą przyjęcia tej ustawy, a zaskoczeniem jest dla nas PSL, gdzie to jest 100% wyborców.
3: Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą ogólnopolski zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach 22.06 rano, z wyjątkami m.in. dla restauracji, barów i lotnisk. Przegłosowano także całkowity zakaz reklamy i promocji alkoholu oraz podniesienie opłaty za koncesję na sprzedaż. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia, jeśli podpisze je prezydent. A na koniec ceny paliw lekko wzrosły w porównaniu z piątkiem. Do poniedziałku włącznie za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 97 groszy, a za diesla 8,06.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
1: Dołącz do zespołu Drexelmeyer i twórz z nami charakter nowoczesnej motoryzacji. Szukamy pracowników produkcji, magazynu, kontrolerów jakości, automatyków i mechaników. Oferujemy atrakcyjne benefity, prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie posiłków i bezpłatne dojazdy do pracy. Nie czekaj, aplikuj już dziś na drexelmeyer.pl/kariera lub zadzwoń 75 619 83 45. Ruszyło głosowanie jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego na projekty inwestycyjne oświatowe, społeczne i zielone, zgłoszone na rok 2027. Głosowanie odbywa się za pomocą platformy elektronicznej lub w jednym z 8 punktów głosowania. Więcej informacji na stronie www.jbo.jeleniagora.pl. Głosowanie potrwa do 12 października 2026 roku. Zapraszamy!
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Już wkrótce otwieramy sklep Leroy Merlin w Bolesławcu i szukamy ludzi, którzy tak jak my kochają wnętrza i tworzenie dobrych miejsc. Potrzebni są doradcy klienta, kasjerzy i pracownicy magazynu. Dajemy umowę o pracę, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie i coś więcej. Poczucie, że jesteś u siebie. Dołącz do ekipy Leroy Merlin. Z miłości do domu. Z pasji do pracy. Aplikuj na kariera.leroymerlin.pl lub zadzwoń 690 497 876.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne radio o poranku.
7: Sprawdzamy godzinę.
8: 9 minut po godzinie 8. U nas teraz pojawi się piosenka I Don't Know, utwór, który kojarzymy z wielkim hitem Eurodance od Eriki, ale my polecamy wam totalnie nową wersję tego wielkiego hitu. Koniecznie sprawdźcie.

Azalia i Tylko kochaj mnie. 14 minut po godzinie 8. My godzinę temu zaglądaliśmy do muzycznego i nie tylko kalendarium, ale wracamy konkretnie właśnie do tego muzycznego, by uczcić urodziny jednego z bardzo, bardzo dobrych amerykańskich artystów. Eric Martin kończy dziś 66 lat. Amerykański wokalista i autor tekstów, którego najlepiej znamy oczywiście jako wieloletniego frontmana zespołu Mr. Big. Zespół ten powstał w roku 88 w Los Angeles i właśnie Eric Martin od samego początku w tym zespole był. No a sławę zdobyli za sprawą piosenki To Be With You, którą oczywiście przypominamy w dniu urodzin. Utwór w roku 91 podbijał wszelkie listy przebojów.

0: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
1: Pogoda w górach.
2: W szczytowych partiach karkonoszy do 5 stopni, wiatr zachodni wiejący z prędkością 20 metrów na sekundę, widzialność na szlakach ograniczona do 30 metrów, zachmurzenie jest głównie duże i do tego występują mgły. Opady dziś niewykluczone, szlaki miejscami mokre i bardzo śliskie, a w dolnych partiach karkonoszy temperatura do 8 stopni, wiatr zachodni i południowo-zachodni umiarkowany, widzialność bardzo dobra, zachmurzenie duże. Opady w tym momencie brak, ale dziś niewykluczone i szlaki również miejscami mokre i śliskie.
0: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
1: Pogoda.
2: Na złotą, piękną jesień nie ma co dziś liczyć. Zachmurzenie na terenie całego Dolnego Śląska jest duże lub umiarkowane i takie będzie do końca dnia. Dodatkowo przelotne opady deszczu dziś będą nam do końca dnia towarzyszyły. Jakość powietrza jest bardzo dobra, ciśnienie niskie i stabilne wynosi 1010 hektopaskali, a na termometrach maksymalnie zobaczymy 15 stopni.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
3: To nasze życie.

0: Reklama.
1: Pomysł na jednodniową wycieczkę? Kierunek Budziszyn. Od 14 września do 28 października w technologii und Gründerzentrum przy Preuschwitzerstrasse możesz bezpłatnie odwiedzić interaktywną wystawę Medycyna Przyszłości. Bioprotezy, nanoroboty i technologie sterowane wzrokiem. Tutaj nauki naprawdę można doświadczyć. Połącz zwiedzanie Saksonii z odkrywaniem efektów polsko-niemieckiej współpracy. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
2: Fit Style. Sieć klubów fitness z Dolnego Śląska. Duże, nowoczesne kluby z wygodnym parkingiem. Przestronne siłownie, zajęcia grupowe i trenerzy personalni. Trenuj z nami w Bolesławcu, Jeleniej Górze, Wałbrzychu, Polkowicach i Legnicy. A już w listopadzie otwieramy nowe kluby w Oławie i Dzierżoniowie. Kup karnet w przedsprzedaży i bądź z nami od pierwszego dnia. Fit Style. Ruch, który łączy.
3: Szukasz płyty, na którą polujesz od dawna? A może chcesz odkryć coś nowego? 16 i 17 października. Giełda winyli i płyt CD w Cuprum Arena. Przyjdź. Poszukaj. Posłuchaj. Znajdź swoją perełkę. Złap swój rytm. Cuprum Arena. Zapraszamy.
4: Stolik z widokiem? W naszej restauracji właściwie każdy.
5: Jestem Piotr Purol, szef kuchni restauracji Widok. Moje zadanie? Sprawić, żeby kuchnia dorównywała widokowi.
4: Restauracja Widok w Sosnówce. Warto tu zostać na dłużej. Zapraszamy Państwa serdecznie. Marta Klepka
5: i Piotr Purol.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem programu jest sklep internetowy Art Kolekcjoner. Skup i sprzedaż starych pocztówek, monet i banknotów. www.art-kolekcjoner.pl.
8: Z muzycznym radiem Na Szlaku. Idealny program dla planujących weekendowe wycieczki po Dolnym Śląsku. W każdą sobotę od 8.30 Arek Włodarski przedstawia ciekawe miejsca, które każdy turysta powinien odwiedzić. Z muzycznym radiem Na Szlaku. Tu poznasz miasta i miasteczka, szlaki turystyczne, schroniska górskie, zabytki architektury i pomniki przyrody.
9: Dzień dobry, Arek Włodarski, wędrowanie i poznawanie. W ręku trzymam Marka Perzyńskiego, Dolnośląskie Zamki, Dwory i Pałace, przewodnik dla dociekliwych, Wrocławski Dom Wydawniczy. Marek Perzyński, autor wielu bardzo ciekawych publikacji o charakterze krajoznawczym, historycznym, w tymże przewodniku. Mnóstwo pięknych miejsc, dworów, pałaców, wspomnianych zamków opisywanych przez pana Marka, m.in. Łomnica, Bukowiec, Mysłakowice, Karpniki, Sobieszów, Czarne, Makoszów, Komarno, Siedlęcin, Pilchowice, no i także inne poza ziemią jeleniogórską, Świdnica, Makowice, Panków, Pastuchów, Wałbrzych, Jedlinka, czyli część Jedliny, Zdroju i inne. Dzisiaj kilka słów na temat zapomnianego miejsca w Komarnie pod Jelenią Górą. Na przedwojennych pocztówkach zachęcających do przyjazdu do tej wsi, do Komarna, leżącego w kotlinie jeleniogórskiej w górnej części sięgającej krawędzi Gór Kaczawskich, znajdują się najczęściej dwór, sklep, gospoda i szkoła. Na niektórych jest tylko dwór i jego numer telefoniczny. Wieś Letniskowa, przyjeżdża tam od czasu do czasu troszkę turystów. Warto zobaczyć niektóre tutaj miejsca, w tym dwór, ale lepiej zrobić to z bezpiecznej odległości. Kaloryfer nad kominkiem, tak zatytułowana jest krótka historia dworu w Komarnie w gminie Janowice Wielkie. Kaloryfer wmontowany nad barokowym kominkiem, taką pamiątkę zostawił po sobie we dworze PRL. Szokujący widok nie przeraził jednak na przykład Wandy Rutkiewicz. Chodzą słuchy, że zamierzała kiedyś dwór kupić, żeby urządzić w nim bazę szkoły wspinaczkowej. W pobliżu są sokoliki w Rudawach Janowickich, znane przedszkole wspinaczkowe. Rutkiewicz tutaj zaczynała swoją karierę, gdy mieszkała we Wrocławiu. Osiągnęła wyżyny jako pierwsza Polka, przypomnę, i trzecia kobieta w świecie zdobyła Mount Everest, najwyższy szczyt ziemi. Tego samego dnia, 16 października 1978 roku, Polak zasiadł na tronie Piotrowym. No i tu znane słowa, dobry Bóg, tak chciałabyśmy tego samego dnia zaszli tak daleko, powiedział papież do Wandy Rutkiewicz, gdy przyjął ją na osobistej audiencji w Watykanie. Niegdyś ona wręczyła mu wtedy kamyk z Mount Everestu. Dworu kupić pani Wanda nie zdążyła. Zaginęła w 1992 roku, przypomnę, podczas ataku na himalajski szczyt Kanchenjunga. Nie zaginęła o niej pamięć. Kilka szkół, w tym jedna wrocławska, na krzykach nosi jej imię. Można też zobaczyć odcisk jej buta i autograf na skwerze gwiazd alpinizmu i himalajzmu przed magistratem w Karpaczu pod Śnieżką. Teraz kilka słów o samym dworze w Komarnie, o freskach i cennych, i kłopotliwych. W 1999 roku odkryto je w tymże dworze, renesansowe, więc cenne. Właściciel zabytku, którego takie malowidło odkryją, wie, co to znaczy. Ogromne wydatki związane m.in. z pracami odkrywkowymi, tym ślimaczącym się remontem. Tłumaczono m.in., dlaczego tak długo trwa remont tegoż dworu. To nie jedyne relikty przyszłości, które odkryto we dworze, choć niewielkie wystarczyły, żeby stwierdzić, że najpierw w miejscu obecnego dworu stał w XIII wieku dwór lub zamek otoczony fosą z wodą, czyli o charakterze obronnym. W końcu XVI wieku jego czas dobiegł końca. Zbudowano nowy dwór renesansowy, rycerski. Wciąż stoi, ale przebudowany. Zachował pierwotny rzut i relikt fosy, ale tylko w odcinku południowym. Aż do XVIII wieku dostać się można było do niego tylko przez most zwodzony od strony zachodniej. Zrezygnowano z niego na rzecz mostu stałego, kamiennego. Skasowano też dwie wieże. No szkoda, bo z pewnością przydawały budowli malowniczości. Stały po stronie południowej. W ich miejscu w 1893 roku wzniesiono neoklasycystyczny ryzalit. Brzmi dostojnie, a chodzi po prostu o przybudówkę. Służyła ona jako jadalnia. Zasypać częściowo fosę i znieść most kazała Louise Loche, która w 1842 roku zleciła przebudowę dworu i przeszklenie wewnętrznego dziedzińca. Wielkie okna wykonano w dworze wcześniej, w okresie baroku. W byłej kaplicy są sklepienia kolebkowo-krzyżowe, a na pierwszym piętrze skrzydła południowego barokowe komnaty. W jednej z nich późno-barokowy wspomniany kominek, na którym w czasach PRL-u wmontowano wielki kaloryfer, sobie wyobraźcie. Grzał kolejno tutaj PGR, szkołę, dom dziecka. Łupek, który pokrywał dach, zdjęto. Uznano, że blacha będzie bardziej praktyczna. Najważniejsze, że na głowę nie padało. Stanem folwarku w ogóle się nie przejmowano. Popadł w ruinę, a park zdziczał. No to teraz kilka słów może o właścicielach pałacu. Listę otwiera Rut von Zydlitzów, bardzo zasłużony dla tych terenów, bogaty, wpływowy. Kolejny właściciel od 1770 roku, August von Bottmer, był baronem. W wielu publikacjach tytuł pomijają. Henriette Sofie z domu Zydlitz z Komarna nie wyszłaby przecież za parweniusz, a baron przeżył żonę, przejął majątek, nie okazał się niewdzięcznikiem, ufundował ku jej czci tablicę pamiątkową. Wisi nad wejściem do kaplicy grobowej obok wieży kościoła katolickiego. Pod tablicą umieścił swój herb.

0: Reklama. Pałac Łomnica zaprasza 10 i 11 października na kiermasz dożynkowy. Regionalne produkty wiejskie i rękodzieła, lokalne browary, atrakcje dla dzieci, pyszne jedzenie i wspaniała atmosfera z muzyką Dixielandową na żywo. Zapraszamy 10 i 11 października do Łomnicy.
1: Uprawiasz kukurydzę lub rzepak? Agrofert Polska Elewator w Lwówku Śląskim kupi je od Ciebie. Oferujemy atrakcyjne ceny skupu, terminowe płatności oraz rzetelne warunki współpracy. Nie czekaj, zadzwoń 512 018 308. 512 018 308. Uwaga, szukamy osób do pracy przy suszeniu kukurydzy.
2: Już wkrótce otwieramy sklep Leroy Merlin w Bolesławcu i szukamy ludzi, którzy tak jak my kochają wnętrza i tworzenie dobrych miejsc. Potrzebni są doradcy klienta, kasjerzy i pracownicy magazynu. Dajemy umowę o pracę, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie i coś więcej. Poczucie, że jesteś u siebie. Dołącz do ekipy Leroy Merlin. Z miłości do domu. Z pasji do pracy. Aplikuj na kariera.leroymerlin.pl lub zadzwoń 690 497 876.
3: Szukasz nowoczesnych rozwiązań dla swojej firmy? Dołącz do wydarzenia Dzień dla Biznesu o Moda JQ już 15 października. Poznaj modele stworzone z myślą o potrzebach firm. Sprawdź elastyczne formy finansowania oraz 7-letnią gwarancję. W programie prezentacja oferty flotowej, spotkania z ekspertami i jazdy testowe. O Moda JQ. Rozwiązania, które napędzają Twój biznes.
4: Zaprasza Ultima Auto, dealer o Moda JQ w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106C i w Wałbrzychu, ulica Gałczyńskiego 4.
0: Po reklamie.
5: Dzisiaj jesteśmy w Komarnie pod Jelenią Górą. Przypomnę, dworem od 1804 roku zarządzał generał Lindner, ale krótko później pani Stosz po 6 latach o swojskim nazwisku Mostowska z domu Mostowska, a od 1838 roku małżeństwo z Wrocławia, Luizę i Johann Losz, tajny radca komercjalny. W tymże roku urodził im się syn i zarazem spadkobierca, ostatni właściciel Heinrich Balthasar von Losz. Zmarł w 1922 roku. Jego syna zmiażdżyły tryby historii. Zmarł w 1945 roku w obozie dla uciekinierów. Po tym jak uciekł z Komarna pod koniec II wojny światowej, właśnie tutaj trafił, uciekł przed Armią Czerwoną, podobnie jak wielu innych Ślązaków, bali się Rosjan panicznie. Dwór ma bardzo interesującą historię, to miejsce warto zobaczyć, ale oczywiście tylko z zewnątrz, ponieważ obiekt jest niedostępny. Komarno warto zwiedzić, przyjechać tutaj, bo to piękna miejscowość, zwłaszcza w tej swojej górnej części. W centrum, w pobliżu dworu stoją dwa kościoły, katolicki i poewangelicki, typowe dla dawnego zróżnicowania religijnego Śląska. Obecnie to kłopot, bo nie wiadomo co zrobić z kościołem poewangelickim, zresztą nie tylko w tej miejscowości. W górnej części Komarna znajdziemy jeden z dowodów na to, że wieś była letniskiem, dawną gospodę okazały budynek. Obok na stoku ciekawostka, częściowo wykute w skale, częściowo murowane pomieszczenie, rodzaj lodówki, a ze stoku wspaniałe widoki na okoliczne góry były w cenie w okresie romantyzmu, chociaż dalej lubimy podziwiać widoki nie tylko między innymi z Komarna, bo część tychże widoków z tej górnej części miejscowości są naprawdę pyszne i znakomite. No to teraz z Komarna udajemy się w drugą stronę. Jesteśmy znów pod Jelenią Górą, ale w miejscowości, która nazywa się Siedlęcin. No i tutaj znajduje się obiekt znany wielu, wielu słuchaczom muzycznego radia, czyli Książęca Wieża Mieszkalna. Kryje wspaniałe średniowieczne malowidła dworskie i wiele tajemnic. Od lat trwają, w przeszłości także trwały, badania archeologiczne. Czasem naukowcom pomaga przypadek, tak jak w roku 2009, gdy podczas remontu dachu łącznika wieży i oficyny mieszkalnej natrafiono na mumię kota. Nie wiedzielibyśmy, dlaczego tu się znalazła, gdyby nie magiczne praktyki stosowane przez poddanych angielskiej królowej Elżbiety. W wielu pubach na Wyspach Brytyjskich wiszą kocie mumie, żeby odpędzić złe moce. Praktyka ta stosowana jest od wieków z dobrym skutkiem, skoro Wielka Brytania to jeden z ostatnich krajów Starego Kontynentu, który oparł się demonowi rewolucji, zachowując monarchię. Tu szanuje się tradycję. A tradycja to między innymi zwyczaje przekazywane z pokolenia na pokolenie, także mające znaczenie magiczne. Są tacy, którzy uważają, że kot do stelaża, na którym opiera się dach łącznika w Siedlęcinie, dostał się przypadkiem. To byłoby możliwe, gdyby nie fakt, że koty były dwa, ułożone na przeciwległych stronach łącznika dachu, więc o przypadku nie może być mowy. Tyle, że jeden kot uległ naturalnej mumifikacji, a z drugiego zostały jedynie kostki. Remont dachu prowadzili w Siedlęcinie w wieży mieszkalnej górale, którzy są w tej sztuce wielkimi mistrzami. Kotozaur orzekli, wskazując na mumię kota, gdy na nią natrafili. Poczuli się więc jak co najmniej odkrywcy kości dinozaurów. Mumifikacja była praktyką stosowaną powszechnie w starożytnym Egipcie. Mumifikowano też zwierzęta uważane za święte. Koty do nich właśnie zaliczano. Archeologowie odkryli w Egipcie sporo kocich cmentarzysk, przypomnę. Pisał o tym m.in. Władysław Kopaliński w Słowniku Mitów i Tradycji Kultury, dodając, że w czasach helenistycznych koty przedstawiano na obrazach jako małe tygrysy, a waleczni Rzymianie szanowali je, bo nie płaszczą się przed człowiekiem i potrafią zachować swoją niezależność zawsze i wszędzie, odmiennie od psów. Z kolei w średniowiecznej Europie były rzadkością i zapewne nie tęskniono za ich widokiem, bo szerzył się przesąd, że diabeł chętnie pojawia się pod postacią czarnego kota. W czasach, gdy ludzie latają w kosmos, wielu wciąż wierzy niepotrzebnie, że czarny kot, który przebiegnie drogę, przynosi nieszczęście. Trzeba odczynić uroki, żeby to wszystko odwrócić lub profilaktycznie zapobiec. No to wszystko się dzieje również w obecnych czasach, niekoniecznie gdzieś tam w dalekiej przeszłości.
6: Here are parts of my story. I tried to hide in the glory and sweep it under the table so you would never know. Sometimes I feel like an accident. People look when they're passing and never check on the past.

książęcej wieży mieszkalnej w Siedlęcinie, w dolnej kondygnacji, stoi kilka gablot, w których można zobaczyć część planu prac archeologicznych z poprzednich sezonów wykopaliskowych w wieży i jej otoczeniu. Są m.in. fragmenty zastawy stołowej z XVI wieku, kafli, naczyń kamionkowych, jest zamek drzwiowy, drewniane łyżki z XVI wieku. Do owych łyżek przylepiła się nawet kasza, która była podstawą menu. Dzięki wykopaliskom nie trzeba też wehikułu czasu, żeby zobaczyć, w jaki sposób establishment ogrzewał kiedyś siedlęcińską wieżę. Najprawdopodobniej czynił to przy pomocy hypokaustum, ogrzewania za pomocą gorącego powietrza. Świadczy o tym znalezisko, ceramiczna oprawa wylotu kanału systemu hypokaustycznego z XV wieku. Z czasem hypokaustum w wieży siedlęcińskiej zastąpiono piecami kaflowymi, które, jak czytamy na tablicy techniki ogrzewania, obok gablot z plonem wykopalisk, były mniej wydajne, ale za to łatwiejsze w konserwacji i demontażu. Piece kaflowe na Śląsku pojawiły się w drugiej połowie XIII wieku. W siedlęcińskiej wieży zrezygnowano z nich, gdyż przestała służyć celom mieszkalnym. W razie potrzeby zapewne korzystano z kominka, zachowanego do dziś na pierwszym piętrze. Ostatni piec kaflowy, jaki zachował się w wieży, manierystyczny, z przełomu XVI i XVII wieku, rozebrano w 1915 roku i przeniesiono do pałacu hrabiów Szafgotrzów w Cieplicach Zdroju, ówczesnych właścicieli także wieży w Siedlęcinie. Archeologom zostały do dyspozycji fragmenty kafli, ale z nich też potrafią sporo wyczytać, na przykład z takiego, który pokazuje postać z pejczem w ręku, druga połowa XV wieku, wywnioskowali, że chodzi o Filisa, który ujeżdża Arystotelesa. Szkoda, że nie możemy zobaczyć miny filozofa. Ten fragment kafla się niestety nie zachował. Drewnianymi łyżkami posługiwała się służba, a na pańskim stole stały naczynia szklane, oznaka luksusu. Z wykopalisk pozyskano fragment kielicha z XVI wieku i fragment pucharka, którego stopka jest z nici szklanej. Koniec XV, połowa XVI wieku. Jest także fragment fajki z XVII wieku, który znaleziono podczas wykopalisk. Świadczy on o tym, że mieszkańcy wieży mieli słabość nie tylko do luksusu. Utrzymywali rozliczne kontakty handlowe. W jednej z gablot prezentowany jest fragment naczynia kamionkowego z Westerwaldu. Jednocześnie woleli zabezpieczyć się przed kontaktami niepożądanymi, montując ogromne zamki drzwiowe. Taki też niestety niekompletny z okresu nowożytnego udało się pozyskać archeologom, dając pretekst do rozważania o ludzkiej naturze. Wieża mieszkalna w Siedlęcinie, miejsce bardzo znane m.in. z tych fresków o tematyce świeckiej, m.in. historia rycerzy okrągłego stołu i nie tylko. Piękne rzeczy do zobaczenia właśnie w Siedlęcinie pod Jelenią Górą. Ale te historie to znają raczej wszyscy, a mniej te wszystkie, o których wam dzisiaj opowiadałem, czyli związane m.in. z wykopaliskami archeologicznymi. Przypomnę, wieża mieszkalna w Siedlęcinie, początek XIV lub przed połową XIV wieku budowa wieży dla księcia Henryka I Jaworskiego, 1368 lub 1369 pierwsza wzmianka, sprzedaż wieży rycerzowi Jenszowi von Redern. XV wiek, istotna przebudowa wieży, podwyższenie o jedno piętro, zamurowując blanki osłaniające ganek zwieńczenia, no i wtedy wybito także kilka okien, zakładając na każdej kondygnacji wykusze pełniące funkcję także latry. Pierwsza połowa XVIII wieku do 1945, Siedlęcin w posiadaniu hrabiów Szafgotrz z Chojnika, rezydujących następnie w Cieplicach Zdroju. XVIII wiek, dobudowanie do wieży od południa oficyny mieszkalnej. XVIII wiek i XIX, budowa zabudowań wokół wieży, zabudowań folwarcznych. 1840 rok, ostateczne rozebranie umocnień wieży. Do dziś zachowały się jedynie relikty fosy. Rok 1888, odkrycie w sali na trzeciej kondygnacji wieży gotyckich, polichromii, jedynych tego typu i tak wysokiej klasy średniowiecznych fresków na Śląsku o tematyce świeckiej z około 1345-1346 roku, uzupełnionych około roku 1369 o herby rodów von Redern i von Zedlitz.
Wieża książęca rycerska w Siedlęcinie pod Jelenią Górą. Miejsce bardzo atrakcyjne, warte zobaczenia, o każdej porze roku warte zwiedzania. Takiej budowli na Dolnym Śląsku praktycznie nie znajdziecie i nie tylko na Dolnym Śląsku, w tak doskonałym stanie zachowania. Także naprawdę, jeżeli ktoś nie był, to warto się tutaj wybrać na małą wycieczkę. Dziękuję bardzo, miłego weekendu. Arek Włodarski, do usłyszenia. Polecam Marka Perzyńskiego, Dolnośląskie Zamki, Dwory i Pałace, przewodnik dla dociekliwych.

0: Reklama. Odkryj smak karkonoszy w restauracji The View w Happy Valley Resort. Kuchnia inspirowana naturą z imponującym widokiem na górską panoramę. Wpadnij do nas na lunch lub kolację. Chcesz zarezerwować stolik na przyjęcie urodzinowe lub komunię? Zapraszamy! Restauracja The View w Happy Valley Resort. Szklarska Poręba, ulica Dolna 17.
1: Wiodący producent i hurtownia materiałów budowlanych w regionie Janarbis. Produkujemy bloczki betonowe, pustaki szalunkowe, stropy deriwa, systemy kominowe. Planujesz budowę? Zapraszamy do kontaktu i bezpłatnej wyceny Twojej inwestycji. U nas dobra jakość gratis. Janarbis, Kościelniki Dolne, koło Lubania.
2: Wiecie, co oznaczają słowa Sigma, Cringe albo Rel? A pamiętacie prywatki, adapter i trzepak? Dwa różne światy? Niekoniecznie. Słowa mogą łączyć pokolenia. Zapraszamy na Językowe Mosty. 5 podcastów, w których młodzież i seniorzy poznają swoje słowa, historie i doświadczenia. Startujemy 12 października. Słuchajcie nas w poniedziałki i czwartki. Projekt Słowa mają moc, więc znajdźmy wspólny mianownik realizowany przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotekę imienia Zenona B.

0: Minęła godzina
1: 9.
0: Czas na wiadomości.
2: Areszt dla 19-latka po ataku w szkole w Ostrołęce. Uwaga, cisza wyborcza, jutro głosowania w Krakowie i na Lubelszczyźnie. Za chwilę też historyczny sukces Huberta Hurkacza. Marcin Krzemiński. Sąd aresztował wczoraj na 3 miesiące 19-latka, który w środę w szkole w Ostrołęce zaatakował nożem uczniów i pracowników szkoły, a potem w pobliżu placówki przypadkowych przechodniów. W czwartek Jakub Z. usłyszał już 9 prokuratorskich zarzutów. Dotyczą m.in. usiłowania zabójstwa nożem i przy użyciu materiałów wybuchowych. Mężczyźnie grozi dożywocie.
3: Przyznał się do popełnienia zarzuconych mu czynów, odmówił składania wyjaśnień.
2: Mówił sędzia Michał Pieńkowski. 19-latek konsekwentnie powtarza, że nie wie, dlaczego zaatakował. Oprócz noża Jakub Z. przyszedł do szkoły z plecakiem, w którym, jak ustalono, był ładunek wybuchowy o dużej sile rażenia. Wczoraj także sąd rodzinny w mazowieckim Wyszkowie zdecydował, że na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich trafi 15-latek, który w szkole we wsi Leszczy Dół Nowiny zabił woźną i ranił dyrektorkę i nauczycielkę. Krajowe Biuro Wyborcze przypomina o ciszy wyborczej przed jutrzejszym głosowaniem na prezydenta Krakowa. Zaczęła się o północy, potrwa do zakończenia wyborów. Nie wolno m.in. zachęcać lub zniechęcać do oddania głosu na konkretnego kandydata lub partię.
4: Materiały, które zostały do tej północy powieszone na stronach internetowych, mogą zostać, pod warunkiem oczywiście, że nie będzie już żadnej ingerencji w treści, które zostały tam zawarte.
2: Ostrzega Barbara Golanko, dyrektorka Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie. Przypomnę, że za publikację sondaży przedwyborczych grozi kara do 1 000 000 zł. Dodam, że cisza wyborcza obowiązuje także w związku z przedterminowymi niedzielnymi wyborami burmistrza Kamionek na Lubelszczyźnie. Historyczny wyczyn Huberta Hurkacza. Jako pierwszy Polak wygrał mecz z Nowakiem Dziokowiciem. Stało się to wczoraj w drugiej rundzie turnieju w Szanghaju.
5: Jest to moje pierwsze z nim zwycięstwo, gdzie już od 7 lat rywalizowaliśmy między sobą.
2: Teraz Hurkacz zmierzy się jutro z reprezentantem gospodarzy i Joe. Niestety do półfinału wśród singlistek w Pekinie nie dostała się Iga Świątek. Odpadła po przegranej z Belgijką Elise Mertens.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.
6: Kochamy muzykę.

panu Empire of the Sun i A, E, I, O, U. Taka oto piosenka na dobre rozpoczęcie godziny 9:00. Godziny, która zwiastuje, że czas na program Best of połączony z graniem na życzenie. Już za moment sięgamy po wasze muzyczne propozycje, a szukać ich będziemy oczywiście jak zawsze na naszym radiowym Facebooku, na naszym mailu. Koniecznie wysyłajcie maile na emisja@muzycznaradio.pl. No i również jest najfajniejsza opcja, bo wtedy wasz głos pojawi się na naszej antenie. Nagrajcie głosówkę w naszej aplikacji. Czekamy na wasze sobotnie propozycje.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Jesienna wyprzedaż u Barabasia. Budujesz albo remontujesz? Zgarnij super rabaty na kostkę brukową i płyty tarasowe prosto od producenta. I do tego projekt gratis. Promocja przez cały październik. Nie czekaj do wiosny. Odwiedź nasz ogród wystawowy. Firma Barabaś w Lubinie.
3: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
4: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
5: Po reklamie.

0: Twój horoskop na cały dzień.
1: Sobota, 10 dzień października, czas na horoskop. Barany znajdą ujście dla energii podczas aktywnego wypoczynku i wrócą z głową pełną pomysłów. Byki nacieszą się domowymi przyjemnościami, zwłaszcza jeśli nie wypełnią dnia obowiązkami. Bliźnięta mogą trafić na nowe miejsca, które szybko zechcą odwiedzić ponownie. Wieczorem miłe wrażenia, ciekawe wspomnienia i dobry pretekst do odezwania się do znajomych. Raki poczują bliskość z rodziną dzięki wspólnemu zajęciu i rozmowie bez pośpiechu. Lwy będą przyciągały uwagę, a swobodna atmosfera zachęci ją do pokazywania swojej twórczej strony. Panny odkryją, że kilka godzin bez szczegółowego planu przyniesie potrzebne wytchnienie. Wagi mogą spodziewać się przyjemnego spotkania, które zostawi po sobie dużo dobrych emocji. Skorpiony wybiorą kameralne towarzystwo i znajdą przestrzeń na bardzo osobistą rozmowę. Strzelcom krótka wycieczka lub zmiana codziennej trasy dostarczy nowych wrażeń. W perspektywie wieczoru ciekawe opowieści, dobry humor i ochota na dalsze spontaniczne odkrycia. Koziorożce będą musiały odłożyć listę zadań, aby skorzystać z uroków wolnego dnia. Wodniki wciągną znajomych w spontaniczny plan, który okaże się miłą niespodzianką. Wieczorem jeszcze czeka spontaniczny wyjazd, a ryby odnajdą spokój przy muzyce, książce i zajęciu, które pozwoli im puścić wodze wyobraźni. Mamy sobotę, mamy 10 dzień października, imieniny obchodzą Franciszek, szczery, lojalny i pewny siebie, Daniel doradczy, odpowiedzialny i szczodry, Leon odważny, bojowy i władczy oraz Patrycja, uczynna, skryta i życzliwa. Osoby urodzone 10 października są zazwyczaj radosne, beztroskie i bardzo wrażliwe na piękno. Lubią muzykę, mają zdolności artystyczne, chętnie chodzą do kina i teatru. Są też dowcipne, dyplomatyczne i usposobione bardzo pokojowo, a powodzenie czeka ich w dziedzinie sztuki, a także w przemyśle i handlu. Szczęśliwa cyfra 3, kamień szlachetny szmaragd, a sprzyjający znak zodiaku to byk.
0: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
1: Jak wspominaliśmy, trwa granie na życzenie, które właśnie się rozpoczyna. Czas na pierwszą z waszych sobotnich propozycji od Doroty Stachurski i Typ Niepokorny.

0: na gorąco.
1: Informacja dla osób, które wybierają się drogą krajową numer 94 na wysokości 112 km, czyli na wysokości miejscowości Groblice. Tam doszło do czołowego zderzenia, droga zablokowana, a służby już jadą na miejsce.
0: Drogi na gorąco.
2: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
1: Sięgamy po kolejną z waszych muzycznych propozycji. Michael Patrick Kelly i Run Free.

0: Muzyczne radio. Reklama. Pałac Łomnica zaprasza 10 i 11 października na kiermasz dożynkowy. Regionalne produkty wiejskie i rękodzieła, lokalne browary, atrakcje dla dzieci, pyszne jedzenie i wspaniała atmosfera z muzyką Dixielandową na żywo. Zapraszamy 10 i 11 października do Łomnicy.
1: Ruszyło głosowanie jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego na projekty inwestycyjne, oświatowe, społeczne i zielone, zgłoszone na rok 2027. Głosowanie odbywa się za pomocą platformy elektronicznej lub w jednym z 8 punktów głosowania. Więcej informacji na stronie www.jbo.jeleniagora.pl. Głosowanie potrwa do 12 października 2026 roku. Zapraszamy!
2: Już wkrótce otwieramy sklep Leroy Merlin w Bolesławcu i szukamy ludzi, którzy tak jak my kochają wnętrza i tworzenie dobrych miejsc. Potrzebni są doradcy klienta, kasjerzy i pracownicy magazynu. Dajemy umowę o pracę, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie i coś więcej. Poczucie, że jesteś u siebie. Dołącz do ekipy Leroy Merlin. Z miłości do domu, z pasji do pracy. Aplikuj na kariera.leroymerlin.pl lub zadzwoń 690 497 876.
3: Po reklamie.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
5: O słonecznym jesiennym dniu dziś możemy pomarzyć. Na Dolnym Śląsku zachmurzenie jest głównie duże, miejscami umiarkowane. Jeżeli chodzi o opady deszczu, to one dziś będą towarzyszyły nam aż do końca dnia i na terenie tak naprawdę całego regionu. Ciśnienie jest dziś niskie i stabilne, wynosi 1010 hektopaskali, a na termometrach maksymalnie zobaczymy od 12 do 15 stopni. Jakość powietrza od rana się nie zmienia, cały czas jest bardzo dobra. Jutro pogodowo podobna aura.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
0: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
5: Raport regionalny przedstawi Jacek Rogulski.
6: Dzień dobry, na początek powracamy do szokującej zbrodni. W piątek w Sądzie Okręgowym Świdnicy nie stawili się świadkowie, którzy mieli zeznawać w sprawie o zabójstwo Katarzyny B. Miał ją zabić jej były chłopak Dawid T., który oskarżony jest także o zabójstwo babci i zabicie psa.
7: W Sądzie Okręgowym w Świdnicy nie stawiło się trzech świadków, których chciał przesłuchać sąd w związku ze sprawą Dawida T., oskarżonego o zabicie dziewczyny, babci i psa. Sędzia Tomasz Uszpulewicz nałożył kary pieniężne na świadków i odroczył rozprawę do 2 grudnia. Przedłużył też tymczasowy areszt mężczyźnie. Oskarżony przyznaje się do zabójstwa byłej dziewczyny, nie przyznaje się do zabicia babci i uśmiercenia psa. Sprawa wstrząsnęła opinią publiczną w lutym ubiegłego roku, kiedy zaginęła 26-latka. Jej ciało z kilkudziesięcioma ranami kłutymi znaleziono w kompleksie leśnym w okolicach Międzylesia w Kotlinie Kłodzkiej. 26-latka wsiadła do samochodu Dawida T., bo wcześniej przekazała mu 30 tysięcy złotych na zakup samochodu. Zdążyła jeszcze wysłać SMS-a do mamy, że wróci rano. Niestety, nie wróciła. Podobnie jak babcia Dawida T., którą mężczyzna miał wywabić z mieszkania i zepchnąć ze schodów, po czym udusić. Pies również zginął od kilkudziesięciu pchnięć nożem. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wałbrzych, Nasze Miasto.pl.
6: Zmieniamy temat. W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy trwa modernizacja oddziału pediatrycznego. Szczegóły zna Szczepan Knap.
8: O inwestycji dla najmłodszych pacjentów szpitala mówiło się od dawna. Całe przedsięwzięcie dotyczy pediatrii, chirurgii dziecięcej i prawie 1500 m2 szpitalnej powierzchni. Dzieci mają być leczone w klimatyzowanych salach z własnymi łazienkami, z myślą o pozostających przy nich rodzicach i opiekunach. Zmiany obejmują także instalacje oraz zaplecze potrzebne pediatrii. Pediatrię przeniesiono do pomieszczeń zajmowanych wcześniej przez chirurgię dziecięcą. Samorząd województwa dolnośląskiego przeznaczył 6 milionów złotych na pierwszy etap. Kolejne 6 milionów ma trafić na modernizację oddziału chirurgii dziecięcej. Całość przedsięwzięcia razem z wyposażeniem wyceniana jest na około 15 milionów. Równolegle przebudowywany jest szpital modułowy, który powstał na potrzeby pandemii COVID-19. Powstaje w nim Centrum Rehabilitacji Kardiologicznej. Przebudowa ma zapewnić odpowiednie zaplecze. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
6: A teraz Wałbrzych, gdzie trwa wielkie miejskie sadzenie drzew. Obchodzono w tym roku 600. rocznicę uzyskania praw miejskich. Przybędzie ich tam 6 tysięcy. A tematem zainteresował się nasz reporter Jacek Zych.
3: Tak, z tym, że muszę dodać, że wspomnianych 6 tysięcy to tylko część, jaka zostanie posadzona w lasach należących do gminy. W samym mieście przybędzie ich w tym roku kolejnych 600. W piątek pracownicy MZUK i uczniowie pierwszego liceum ogólnokształcącego posadzili prawie 2000 buków w lesie na Nowym Mieście.
9: Buki są drzewami, które rosną po 400-500 lat. Rosną dosyć szybko i myślę, że zostanie to na parę pokoleń.
3: To Michel Ligus, ogrodnik miejski Wałbrzycha. Sadzenie buków to część procesu zastępowania wymierających w wałbrzyskich lasach świerków drzewami rodzimymi. Do dzisiejszej akcji włączyli się uczniowie pierwszego liceum ogólnokształcącego właśnie z Nowego Miasta.
10: Jest to bardzo fajna akcja. Absolutnie chętnie tutaj przyszli dzisiaj sadzić drzewa. Dziewczyny już po drodze tutaj wymyślały, jakie imiona nadadzą drzewom, które będą sadziły. Także mają tą świadomość, że drzewo pozostanie i wiele lat i będą może za jakieś kilka lat przychodzić do parku i oglądać tą robotę, którą dzisiaj wykonują.
3: A to Joanna Ławniczak, nauczycielka biologii z pierwszego LO w Wałbrzychu. Na koniec warto dodać, że Wałbrzych jest jednym z najbardziej zalesionych miast w Polsce. Powierzchnia komunalnych lasów leżących w granicach administracyjnych miasta przekracza 520 hektarów. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
6: Na kolejny raport zapraszamy już o 10.30.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
11: Pogoda w górach.
12: Dzień dobry. W szczytowych partiach karkonoszy na godzinę 8.30 temperatura od 4 stopni na plusie do 9. Wiatr południowo-zachodni na Śnieżce do 18 metrów na sekundę i tam również widzialność ograniczona do 30 metrów, ponieważ występuje duże zachmurzenie i mgła. Mamy opady deszczu, w związku z tym szlaki są mokre i śliskie. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura od 5 do 12 stopni. Wiatr zachodni, południowo-zachodni umiarkowany. Z dobrą widzialnością, natomiast dużym i pełnym zachmurzeniem tutaj również występują opady deszczu i szlaki są mokre. Jeśli chodzi o temperaturę odczuwalną na Śnieżce przy tych porywach wiatru, to jest około 3 stopni Celsjusza na plusie. Przypominam o dobrym przygotowaniu się przed wyjściem w góry. Pamiętajcie, że te warunki już mogą zdecydowanie odbiegać między górnymi a dolnymi partiami Karkonoszy. Przypominam o zainstalowaniu aplikacji Ratunek. Życzę dobrego dnia, bawcie się dobrze, bądźcie dla siebie życzliwi. Ze stacji centralnej GOP Karkonosze, ratownik dyżurny Piotr Maczuga.
6: Na dzisiaj dzień pochmurny i deszczowy i tak będzie chyba wszędzie w regionie. Polana Jakuszycka, teraz temperatura w granicach 7 stopni powyżej zera, maksymalnie będzie tylko 9. Przez cały dzień zachmurzenie duże z opadami deszczu, wiatr umiarkowany z silnymi porywami nawet do 80 km na godzinę z południowego zachodu. Na Stogu Izerskim teraz około 6 stopni Celsjusza, dzisiaj będzie nie więcej na termometrach niż 8 stopni. W ciągu dnia pochmurno, deszczowo, słońce niestety nie będzie widoczne, możemy sobie akurat pomarzyć, a wiatr umiarkowany z silniejszymi porywami. Świeradowie-Zdroju teraz 10 stopni pokazują termometry, ale dzisiaj też chłodno, bo około 12 stopni, z tym, że tego zimna jeszcze się nie odczuwa. Przez cały dzień pochmurno, z opadami deszczu, wiatr słaby, z silnymi porywami z południowego zachodu i dodajmy, że synoptycy prognozują na dziś bardzo wysokie prawdopodobieństwo opadów sięgające blisko 90%. No, jak w góry, to już wiemy, jak się brać.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.

0: Reklama. Uwaga! Jelenia Góra i okolice. Nowy salon ATR Moto już otwarty. Krosy, quady, motocykle i skutery. Wiele renomowanych marek, duży wybór na miejscu oraz kompleksowa obsługa, sprzedaż, serwis i transport. Zapraszamy. Jelenia Góra, Wiejska 39 oraz Świdnica, Folwarczna 5. ATR Moto. Widzimy się w salonie.
1: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
0: Po reklamie.

0: Czy piosenka Napad będzie dziś słyszana we Wrocławiu? Tego nie wiemy, ale wiemy, że na pewno będzie to odpowiedni moment na koncert Mroza. Dziś Mrozu wystąpi na Hali Stulecia wraz ze swoim Odpowiedni Moment Tour. No niestety, jeżeli chodzi o bilety na to wydarzenie, to już ich dawno nie ma, bo Mrozu to jeden z najbardziej cenionych, jeżeli chodzi o koncerty, no i również o dyskografię polskich artystów, więc bilety błyskawicznie się wysprzedały. Jeżeli chodzi o Mroza, to on już zaczął swoją trasę 2 października w Łodzi. Przedwczoraj zagrał w Warszawie na Torwarze. Zagrał świetne koncerty. Między innymi Zalia była gościnią na tym wydarzeniu. Ciekawe, kto będzie gościem we Wrocławiu. Tego dowiemy się już niedługo, bo o 18:00 rozpoczyna się koncert Mroza we Wrocławiu.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Przedstawiamy nasz dzisiejszy hit tip, nagranie, które już zdążyło podbijać hit Planetę, Brian Fowle i Sex on the Beach.

0: Zaczynamy od Zdrojowego Teatru Animacji w Jeleniej Górze. Piotr Siwil, to spektakl, który już w sobotę obejrzymy właśnie w Zdrojowym Teatrze Animacji. Przygotowana w technice Czarnego Teatru adaptacja słynnej bajki muzycznej Sergiusza Prokofiewa to historia o odwadze, sprycie i spotkaniu z groźnym wilkiem. No i koniecznie trzeba to zobaczyć.
1: Pewnego razu Piotr otworzył drzwi i wyszedł na rozległą zieloną łąkę. Na gałęzi wysokiego drzewa usiadł ptaszek, przyjaciel Piotrusia. Drogie dzieci, serdecznie zapraszamy do Zdrojowego Teatru Animacji już w najbliższą sobotę na spektakl Piotruś i Wilk.
0: Natomiast w niedzielę w Zdrojowym Teatrze Animacji jest zarezerwowana dla najmłodszych widzów spektakl pod tytułem Do Góry. Przebojowy spektakl to zachwyt nad karkonoską przyrodą i wspólna podróż w świat ruchu, kształtów i emocji. Początek przedstawienia w niedzielę o godzinie 13 w Zdrojowym Teatrze Animacji w Jeleniej Górze. Przed nami 9. edycja Dni Muzyki Papieskiej organizowanych przez Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych. Już w niedzielę w kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego odbędzie się wspaniały koncert poświęcony kolejnej rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża. Mówi Stanisław Schubert, prezes KSON.
2: Będziecie Państwo mogli wysłuchać pięknego, ponadgodzinnego koncertu, a finałem będzie wykonanie kilku znanych pieśni czy też piosenek ulubionych przez Jana Pawła. Myślę tutaj o przede wszystkim Bardzo, a więc zapraszam Państwa na niedzielę 11 października na godzinę 14 do kościoła garnizonowego.
0: Teraz zaproszenie na wyjątkowe spotkanie. Kolejna edycja o winie w Płoninie. Pełen humoru, historii i muzycznych uniesień wieczór w sercu Dolnego Śląska z udziałem znakomitych artystów. O winie w Płoninie 10 października, to jest sobota, zabytkowa świetlica wiejska. Wydarzeniu będzie towarzyszył lokalny pasaż atrakcji. Muzyczno-poetycki spektakl rozpocznie się o godzinie 16. Natomiast warto przybyć jeszcze przed godziną 15 i wziąć udział w ciekawym spacerze po tej miejscowości z tajemniczymi opowieściami w trakcie. Przenosimy się do Pałacu Łomnica blisko Jeleniej Góry, który zaprasza na dożynki i Oktoberfest, które odbędą się w ten weekend, w sobotę i w niedzielę w godzinach od 10 do 17. Będzie m.in. kiermasz produktów rolnych i regionalnych, smaki z lokalnych browarów, imprezy i akcenty w restauracji, stara stajnia, magia ogrodów Pałacu Łomnica, bezpłatne spacery po zabytkowym parku i zwiedzanie muzeum w dużym pałacu. Tymczasem do soboty w Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze potrwa Festiwal Kryminału. To wyjątkowe wydarzenie literacko-edukacyjne, które w tym roku połączyło świat fikcji literackiej z autentyczną pracą służb mundurowych oraz kryminalistyką. Biblioteka na czas festiwalu zyskała mroczną, szczegółową scenografię przypominającą plan filmu kryminalnego. Najważniejsze punkty programu festiwalu to spotkania z gwiazdami kryminału, warsztaty i pokazy z policją oraz stresury i pracy psów służbowych, kryminalne gry planszowe, a także specjalne bloki autorskie dedykowane dzieciom i młodzieży.

Kylie Minogue, ikoniczne I Can Get You Out of My Head. Za 4 minuty godzina 10. Czas na kolejną z Waszych propozycji. To nagranie proponuje Kamila. Pozdrawia serdecznie z Wojcieszowa i prosi o piosenkę zespołu Leniwiec z dedykacją dla wszystkich niewyspanych.

0: Reklama. Kopcenie z rury? Spadek mocy? To znak, że filtr DPF i twoi sąsiedzi wołają o pomoc. Umów się na wizytę w serwisie DPF w Lubaniu. Zadbamy o twoje auto i o czyste powietrze. Pełny serwis filtrów DPF, FAP i katalizatorów oraz wszystkie inne bieżące naprawy. Klocki, olej, filtry, serwis silnika. Dzwoń 733 90 7000. Serwis DPF. Lubań, Zgorzelecka 18.
1: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
3: Już wkrótce otwieramy sklep Leroy Merlin w Bolesławcu i szukamy ludzi, którzy tak jak my kochają wnętrza i tworzenie dobrych miejsc. Potrzebni są doradcy klienta, kasjerzy i pracownicy magazynu. Dajemy umowę o pracę, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie i coś więcej. Poczucie, że jesteś u siebie. Dołącz do ekipy Leroy Merlin. Z miłości do domu, z pasji do pracy. Aplikuj na kariera.leroymerlin.pl lub zadzwoń 690 497 876.
0: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
5: 10:00.
4: Czas na wiadomości.
6: Ponad 70 zatrzymań trwa akcja policji po atakach w szkołach. Michał Kołodziejczak zawieszony w prawach członka klubu KO. Sopot świętuje 125. urodziny. Marcin Krzemiński, nowe dane policji. Do 6 rano skontrolowano blisko 50 tysięcy placówek oświatowych. Zatrzymano 76 osób w całym kraju. Policjanci odnotowali w sumie 231 zdarzeń, które potencjalnie mogły stanowić zagrożenie. To bilans policyjnej akcji związanej z ostatnimi tragicznymi zdarzeniami w szkołach na Mazowszu.

0: byłego wiceministra rolnictwa, no, przemocowe, agresywne zachowania oraz nakłanianie do zażywania substancji, którą przedstawiał jako kokainę. Polityk zaprzecza, twierdzi, że to pomówienia. Szef klubu KO Zbigniew Konwiński przekazał, że ugrupowanie oczekuje weryfikacji doniesień medialnych przez właściwe służby. SMS-owe alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa trafiły rano do mieszkańców powiatu krakowskiego. Chodzi o ruszający właśnie w Świątnikach Górnych trening systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Ćwiczenia potrwają do południa. Spacery historyczne, plenerowe pokazy multimedialne oraz bieg na orientację to tylko niektóre z atrakcji przygotowanych z okazji 125. rocznicy nadania Sopotowi praw miejskich. Główna część obchodów, m.in. pokazy grupy rekonstrukcyjnej, potańcówka czy konkurs z nagrodami, rozpocznie się o 15 na skwerze kuracyjnym.
1: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Reklama.
1: Odpręż się w aktywnym dniu na górskich szlakach w Caju Spa w Happy Valley Resort. Wyjątkowe miejsce do regeneracji, gdzie doświadczysz głębokiego wyciszenia i odzyskasz harmonię między ciałem a duszą. Od klasycznych masaży po autorskie zabiegi. Caju Spa w Happy Valley Resort. Szklarska Poręba, ulica Dolna 17.
2: Szukasz płyty, na którą polujesz od dawna? A może chcesz odkryć coś nowego? 16 i 17 października. Giełda winyli i płyt CD w Cuprum Arena. Przyjdź. Poszukaj. Posłuchaj. Znajdź swoją perełkę.

0: łap swój rytm. Cuprum Arena. Zapraszamy.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 W Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
0: Lidl, to się opłaca.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
6: Po reklamie.

0: Muzyczne radio.
1: Ale ktoś to fajnie wymyślił. Połączył piosenkę Call Me Baby i London Beat, utwór I've Been Thinking About You. Świetnie to brzmi, to program Best Of i takie nagrania na pewno wybrzmiewać będą do godziny 13, bo właśnie do godziny 13 trwa program Best Of, łączony jak zawsze co sobotę z graniem na życzenie. Wasze propozycje podsyłać możecie na naszym radiowym Facebooku, możecie pisać do nas maile na emisja@muzycznyradio.pl. Możecie też, co ciekawe, nagrać głosówkę w aplikacji Muzycznego Radia.
2: Muzyczne Radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
1: Utwór dla Filipa od Mateusza. Ewelina Lisowska. Nieodporny rozum.

0: Wasze piosenki na naszej antenie.
1: Cały czas sięgamy po wasze muzyczne propozycje i szukamy ich między innymi na naszym radiowym Facebooku. Tam pojawiło się nagranie Cause You Are Young od Cissy Catch. To nagranie proponuje Grzegorz z chłodnej dziś i deszczowej Irlandii. Pocieszymy cię u nas również chłodno i deszczowo.

0: coś da. Reklama. Przekrocz granice z ciekawości. W listopadzie zaplanuj wycieczkę do Zittau i zobacz medycynę przyszłości. Interaktywną wystawę, która powstała dzięki polsko-niemieckiej współpracy. Znajdziesz ją od 2 listopada w Hochschule Zittau Görlitz przy Theodor Kerner Allee. Poznaj bioprotezy, nanoroboty i technologie, które mogą zmieniać medycynę. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: Szukasz solidnego producenta i dostawcy peletu? Firma Czepiel z Lwówka Śląskiego oferuje doskonały pelet drzewny z trociny tartacznej, iglastej i liściastej. Lwówek Śląski, ulica Oświęcimska 68, telefon 697 988 189 oraz 75 713 65 10.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
5: Stłuczka? Uszkodzone auto? Nie wiesz co dalej? Pamiętaj, to ty decydujesz, gdzie naprawiasz swój samochód. Nie daj się przekonać, że musisz naprawiać auto we wskazanym miejscu. Masz wybór. Wybierz profesjonalny serwis blacharsko-lakierniczy. Kompleksowo zajmiemy się twoim autem od oględzin szkody przez naprawę aż po odbiór. Zadbamy, żeby samochód wrócił do ciebie jak nowy. Ultima Auto. Jelenia Góra, ulica Fałata 1.
6: Po reklamie.
7: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
8: Liczne placówki medyczne, które ratują ludzkie życie i zdrowie, korzystają z dobrodziejstwa, jakim jest krew. A stała rezerwa tego bezcennego leku to bezpieczeństwo dla nas wszystkich, szczególnie w okresie urlopowym i wakacyjnym. Dawcą krwi może zostać każda zdrowa osoba w wieku od 18 do 65 lat. Wystarczy skontaktować się z właściwą placówką. W naszym regionie najbliższe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa znajduje się w Wałbrzychu. Wszelkie informacje dostępne na stronie internetowej rckik.pl/Wałbrzych. rckik.pl/Wałbrzych. Telefon 577 766 605. 577 766 605.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
9: Minęła 10.30, a na dolnośląskich termometrach już prawie dzisiejsze temperatury maksymalnie. Obecnie do 13 stopni, a dziś maksymalnie zobaczymy na termometrach 15 stopni. Wiatr wieje z kierunku zachodnio-południowego, wieje z prędkością umiarkowaną. Ciśnienie jest stabilne i wynosi 1010 hektopaskali. Zachmurzenie cały czas jest duże lub umiarkowane i takie będzie do końca dnia. Dodatkowo możemy też dziś przez cały dzień spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jakość powietrza bez zmian cały czas jest bardzo dobra.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
7: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
9: Raport regionalny przedstawi Jacek Rogulski.
10: Zaczynamy od Wałbrzycha, gdzie ogłoszono wyniki tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Niemal wszystkie zwycięskie projekty to remonty ulic. Więcej na ten temat wie Jacek Zych.
11: Rzeczywiście remonty ulic lub projekty infrastrukturalne zdominowały tegoroczną edycję Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego. Wzbudziły jednocześnie już na etapie zgłaszania projektów i głosowania ożywioną dyskusję. Jednym z najczęściej pojawiających się tematów był zarzut pozabudżetowego finansowania zadań własnych gminy w ramach projektów, często zgłaszanych zgłaszanych przez radnych miejskich. O to, czy idea budżetu obywatelskiego nie wyczerpała się w Wałbrzychu, zapytałem Kacpra Nogajczyka, odpowiedzialnego za inwestycje wiceprezydenta Wałbrzycha.
6: Jest to dalej budżet obywatelski, to mieszkańcy wybierają zadania, które chcą, żeby były wykonane. Nie zgodzę się z tym, że w głównej mierze to radni wybierają, bo radnych jest zaledwie 3, o ile dobrze pamiętam, a zadania nie tylko budowa dróg, parków, to są zadania własne gminy, ale wszystkie te zadania, które są realizowane i były realizowane w ramach wałbrzyskiego budżetu obywatelskiego, są to zadania gminne, bo inaczej by gmina miasto Wałbrzych nie mogła wykonywać.
11: W głosowaniu wzięło udział ponad 8 tysięcy mieszkańców Wałbrzycha, to 10% wszystkich uprawnionych do głosowania. Zwycięski projekt doświetlaczy przejść dla pieszych na Podzamczu zyskał 1004 głosy.
12: Dużo pracy żeśmy włożyli, ja i koleżanka, która razem ze mną pisała ten projekt, też pomysłodawczyni. Wysłaliśmy plakaty, rozmawialiśmy z ludźmi. Rozmowa, jeszcze raz rozmowa, face to face. Ta robota widać, że się opłaciła, biorąc pod uwagę ilość oddanych głosów.
11: A to Konrad Pełczyński, zwycięzca tegorocznego WBO, który to program od lat zmaga się ze słabą frekwencją i zainteresowaniem mieszkańców. Chociaż po dramatycznym spadku do nieco mniej niż 5 tysięcy głosujących od kilku lat ta statystyka rośnie, to wciąż tylko co 10 mieszkaniec Wałbrzycha bierze w nim udział. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
10: Tymczasem to już ostatnie dni głosowania na projekty jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego 2027. Mieszkańcy mogą oddawać swoje głosy na wybrane projekty za pomocą platformy elektronicznej lub osobiście w wyznaczonych punktach. Wybierać można spośród 22 projektów, natomiast do podziału jest 4 600 000 zł, mówi Barbara Graczyk z Urzędu Miejskiego w Jeleniogórze.
13: Głos na projekty mogą oddawać wszyscy mieszkańcy miasta. Można głosować za pośrednictwem platformy internetowej jodboileniagora.pl lub też w punktach wyznaczonych do głosowania Centrum Obsługi Klienta przy ulicy Ptasiej 6A, Wydział Rozwoju Miasta, Plac Ratuszowy, pokój 208, Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska, Czytelnia przy ulicy Bankowej oraz Filie przy ulicy Różyckiego, przy Placu Piastowskim, przy ulicy Cieplickiej, przy ulicy Wrocławskiej i Muzeum Miejskie Dom Gerharda Hauptmana. Jeżeli mieszkańcy głosować będą przez platformę, z jednego numeru telefonu mogą oddać maksymalnie 3 głosy, a na przykład za dzieci, które nie mają telefonów komórkowych, mogą zagłosować rodzice.
10: Przypomnijmy, głosowanie potrwa tylko do poniedziałku, do 12 października, do godziny 14. Przenosimy się do Lubina, gdzie na dachach Urzędu Gminy i sali sportowej Szkoły Podstawowej w Krzeczynie Wielkim pojawiły się 84 panele fotowoltaiczne. Będą produkować prąd na potrzeby obu budynków.
14: Nadwyżki będą przechowywane w specjalnych magazynach energii. Gmina pozyskała na tę inwestycję ponad 203 tysiące złotych z funduszy europejskich. Jak powiedziała rzecznik gminy Sylwia Rozkosz.
15: Instalacja w Krzeczynie Wielkim jest już zamontowana i podłączona do sieci energetycznej. Na dachu sali szkolnej sportowej znalazły się 24 panele słoneczne. Towarzyszy im magazyn energii, który pozwala zachować część wyprodukowanego prądu i wykorzystywać go później. Znacznie większa instalacja powstaje na budynku Urzędu Gminy. Zamontowano tam już 60 paneli oraz 3 magazyny energii. Ponieważ budynek objęty jest ochroną konserwatorską, prace muszą uwzględniać również wytyczne konserwatora zabytków. Według założeń projektu, dzięki tym nowym instalacjom, zapotrzebowanie na energię elektryczną pobieraną z sieci ma się zmniejszyć o około 25% w siedzibie Urzędu Gminy i o prawie 22% w szkole w Krzeczynie Wielkim. Nie oznacza to niestety, że rachunki spadną dokładnie o taki sam procent, bo to zależy m.in. od rzeczywistego zużycia energii, pogody oraz opłat za jej dostarczanie, jednak każda kilowatogodzina wyprodukowana i wykorzystywana na miejscu to mniej prądu, który trzeba kupić.
14: Jedna inwestycja zakończona, druga trwa w kilkunastu miejscowościach, także energetyczna. Na terenie gminy Lubin montowane są 33 nowe lampy solarne. W Siedlcach doświetlą m.in. wyremontowaną świetlicę.
15: Zakres prac był dość duży i objął kilka ważnych elementów budynku. Wymieniono przede wszystkim drzwi wejściowe, wyremontowano schody oraz całą elewację. Wymieniono również uszkodzone rury. Koszt tych prac wyniósł prawie 126 tysięcy złotych. Montujemy 33 lampy solarne, które wykorzystują energię ze źródeł odnawialnych. One się pojawiają rozwijają w 16 miejscowościach. Koszt tej inwestycji to prawie 300 tysięcy złotych. Lampy solarne sprawdzają się szczególnie tam, gdzie doprowadzenie tradycyjnego zasilania byłoby trudniejsze lub wiązałoby się z większym zakresem prac.
14: To taki trochę paradoks, bo im będzie ciemniej, tym widać będzie więcej. I to dzięki słońcu. Chociaż stare powiedzenie mówi, że im ciemniej, tym przyjemniej. Trochę jakby nieaktualne w pewnych aspektach. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
10: Na koniec pościg zakończony kolizją. Kierujący Volkswagenem zignorował wezwanie do kontroli drogowej, decydując się na ucieczkę, a następnie doprowadził do kolizji. Okazało się, że kierowca w ogóle nie powinien wsiadać za kółko, relacjonuje Sylwia Serafin z lublińskiej policji.
16: Kierujący skręcił w ulicę Przemysłową i kontynuował ucieczkę w kierunku Krzeczyna Wielkiego. Kilka chwil później policjanci zauważyli jego samochód poza drogą publiczną, w rejonie przejazdu kolejowego. Volkswagen był zawieszony na nasypie z gruzu, a kierujący nie było w środku. Funkcjonariusze powiadomili oficera dyżurnego i rozpoczęli poszukiwania. Szybko odnaleźli i zatrzymali 35-letniego mieszkańca gminy Lubin. Sprawdzenie w policyjnych systemach wykazało, że mężczyzna ma dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych wydany przez Sąd Rejonowy w Lubinie. Podczas rozmowy 35-latek był bardzo zdenerwowany, a jego mowa była niewyraźna. Policjanci sprawdzili jego trzeźwość. Badanie wykazało, że był po użyciu alkoholu. Zachowanie mężczyzny wzbudziło również podejrzenie, że mógł zażywać środki odurzające. Przyznał, że przyjmował je jakiś czas temu, jednak nie potrafił wskazać, jakie były to substancje. Wstępne badanie narkotesterem dało wynik pozytywny na substancje z grupy amfetaminy i metamfetaminy. Został zatrzymany i doprowadzony do lublińskiej komendy, a jego samochód odholowano na koszt właściciela. Apelujemy o odpowiedzialność i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy.
10: Kolejny raport o 11.30.
7: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Ogłoszenie płatne.
1: Spółka Wodnik informuje, że w związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej dziś do godziny 12 wystąpi obniżone ciśnienie wody do zaniku włącznie dla mieszkańców ulic Moniuszki oraz Komedy Trzcińskiego nr 8, 10 i 12. Po zakończeniu prac może nastąpić chwilowe pogorszenie się jakości wody. Za utrudnienia w dostawie spółka Wodnik przeprasza odbiorców.
0: Ogłoszenie płatne. Reklama.
2: Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczkow.com.pl.
3: Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za ciebie. Tak, dobrze słyszysz. Aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj w apartamentach Sudetia w Jeleniej Górze i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły. www.apartamenty-sudetia.pl.
4: Fit Style. Sieć klubów fitness z Dolnego Śląska. Duże, nowoczesne kluby z wygodnym parkingiem. Przestronne siłownie, zajęcia grupowe i trenerzy personalni. Trenuj z nami w Bolesławcu, Jeleniej Górze, Wałbrzychu, Polkowicach i Legnicy. A już w listopadzie otwieramy nowe kluby w Oławie i Dzierżoniowie. Kup karnet w przedsprzedaży i bądź z nami od pierwszego dnia. Fit Style. Ruch, który łączy.
5: Już wkrótce otwieramy sklep Leroy Merlin w Bolesławcu i szukamy ludzi, którzy tak jak my kochają wnętrza i tworzenie dobrych miejsc. Potrzebni są doradcy klienta, kasjerzy i pracownicy magazynu. Dajemy umowę o pracę, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie i coś więcej. Poczucie, że jesteś u siebie. Dołącz do ekipy Leroy Merlin. Z miłości do domu, z pasji do pracy. Aplikuj na kariera.leroymerlin.pl lub zadzwoń 690 497 876.
6: Stolik z widokiem? W naszej restauracji właściwie każdy.
7: Jestem Piotr Purol, szef kuchni restauracji Widok. Moje zadanie? Sprawić, żeby kuchnia dorównywała widokowi.
6: Restauracja Widok w Sosnówce. Warto tu zostać na dłużej. Zapraszamy Państwa serdecznie. Marta Klepka
7: i Piotr Purol.
0: Po reklamie.

0: Muzyczne Radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: Wracamy z naszym sobotnim hit tipem. Utwór znany słuchaczom Hit Planety. Piosenka Sex on the Beach.

0: Muzyczne radio.
1: Pogoda dziś taka niby nieidealna, ale jednocześnie idealna na taką pewną aktywność.
2: No zdecydowanie, jeśli chodzi o sobotę, to nie warto po południu siedzieć w domu, więc proponujemy wycieczkę albo wyprawę.
1: O tak.
2: Z parasolami być może. Do kina Lot w Jeleniej Górze. Na początek o godzinie 15 to ten film, który trzeba zobaczyć. Każdy Polak powinien przede wszystkim zobaczyć, ale z tego co wiemy, to ten film cieszy się też, zwłaszcza no serialowa może wersja, bo łatwiej dostępna dla tych za granicą. Też lubią to oglądać, a więc Lalka. Bogaty kupiec Stanisław Wokulski próbuje zdobyć serca arystokratki Izabeli Łęckiej. Proszę Państwa, wkraczając w świat warszawskich salonów, ambicji i intryg. Nowa Lalka to widowiskowa ekranizacja klasyki z Marcinem Dorocińskim, Kamilą Urzędowską i Markiem Kondratem. Wszystko się zgadza, godzina 15, Lalka Bolesława Prusa po raz kolejny na srebrnym ekranie. Zapraszamy, ale jeszcze nie dzwonimy, bo mamy kolejną propozycję. O godzinie 18 Róża. W XVII-wiecznej protestanckiej wiosce pojawia się tajemniczy żołnierz, który szybko zdobywa zaufanie mieszkańców. Nikt nie wie, że pod męską tożsamością kryje się kobieta, która w ten sposób walczy o wolność i prawo do życia na własnych zasadach. Każdy kolejny dzień oznacza jednak konieczność pilnowania sekretu, którego ujawnienie mogłoby zniszczyć wszystko, co udało jej się zbudować. Brzmi bardzo interesująco. Godzina 18, Róża. I na zakończenie film, który można powiedzieć jest jednym chyba z najbardziej kontrowersyjnych tytułów roku, ale tym bardziej trzeba tę produkcję obejrzeć. Digger Rockwell. Potężny i bajecznie bogaty przemysłowiec staje w obliczu globalnej katastrofy ekologicznej wywołanej awarią jego platformy naftowej. Rusza na desperacką misję, by naprawić własne błędy i udowodnić światu, że może stać się jego wybawcą. W roli głównej, i tu uwaga, Tom Cruise. On się zna na takich filmach. I właśnie, czy ten film... No, będzie takim kontrowersyjnym na tak albo nie, no to żeby to stwierdzić, trzeba koniecznie wybrać się do kina. Jeśli oczywiście chodzi o akcję i w ogóle dynamikę samego filmu, no to jeśli chodzi o Toma Cruise'a, no jest tutaj mistrzem, prawda?
1: Wiadomo.
2: Tak więc zapraszamy o godzinie 19.45. Digger w kinie Lot, a teraz rozdajemy 3 podwójne wejściówki. Numer telefonu, proszę pani.
1: 757-646-646. Czekamy na telefony.

5 Seconds of Summery Valentine. To ich w przyszłym roku będziemy mogli usłyszeć na festiwalu Open Air, więc na pewno też usłyszymy piosenkę Valentine. Usłyszą ci, którzy się wybiorą. 5 minut zostało do godziny 11. Marta Wojtunik, dzięki za wspólnie spędzony sobotni poranek i życzę wam dużo słońca, tego wewnętrznego, bo to słońce zewnętrzne dziś niestety zawiodło.

0: Reklama. Uprawiasz kukurydzę lub rzepak? Agrofert Polska Elewator w Lwówku Śląskim kupi je od Ciebie. Oferujemy atrakcyjne ceny skupu, terminowe płatności oraz rzetelne warunki współpracy. Nie czekaj, zadzwoń 512 018 308. 512 018 308. Uwaga, szukamy osób do pracy przy suszeniu kukurydzy. Kontenery, które idealnie nadają się na cele biurowe, socjalne, magazynowe lub na wymarzony domek letniskowy, znajdziesz w nowo otwartym porcie kontenerowym w Godzieszowie. Solidne konstrukcje i wszechstronne zastosowania. Oferujemy transport pod wskazany adres. Znajdziesz nas w Godzieszowie za stacją Orlen. Szczegóły: telefon 537 012 000. Port kontenerowy Godzieszów. Zapraszamy.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
2: Zaprasza Ultima, dealer Skody w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106.
3: Skoda.
2: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 11.
4: Czas na wiadomości.
6: Kolejni zabici i ranni po rosyjskich atakach w Ukrainie. Trump tymczasem dogaduje się z Putinem w sprawie ropy. Zajrzymy też na boiska ekstraklasy. Marcin Krzamiński. Co najmniej 7 osób, w tym 3 dzieci, zginęło w rosyjskim ataku na miasto Zaporoże w południowo-wschodniej Ukrainie. Pociski uderzyły tam m.in. w bloki mieszkalne. Ranne jest 10 osób, w tym dziecko, 2 są w ciężkim stanie. Trwa akcja ratunkowa, bo pod gruzami wciąż mogą być ludzie. Celem rosyjskiego ataku w nocy był też Lwów, stąd alerty ogłoszone w Polsce, na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Moskwa wysłała nad to miasto drona z napędem hot rzutowym. Maszynę udało się strącić w powietrzu. Według służb nikt nie został ranny. Donald Trump dogadał się tymczasem z Władimirem Putinem i luzuje sankcje. Rosja w najbliższym czasie ma zrezygnować z ograniczeń w eksporcie surowca za granicę i dostarczyć na światowe rynki 300 tysięcy ton oleju.

0: Legia Wisła Kraków. Na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej nie będzie kibiców gości, bo stołeczny klub wyłączył sektor dla fanów przyjezdnych do końca roku. Trener Marek Paprzun to bagatelizuje.
1: Wisła na wyjazdach ma bilans 0 zwycięstw, 2 remisy i 2 porażki, więc no a tutaj kibiców chyba jest mało.
0: Mecz Legii z Wisłą jutro o 20:15.
2: To były wiadomości. Muzyczne radio.
3: Kochamy muzykę.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń. 453 673 318. 453 673 318.
3: Już wkrótce otwieramy sklep

0: Leroy Merlin w Bolesławcu i szukamy ludzi, którzy tak jak my kochają wnętrza i tworzenie dobrych miejsc. Potrzebni są doradcy klienta, kasjerzy i pracownicy magazynu. Dajemy umowę o pracę, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie i coś więcej. Poczucie, że jesteś u siebie. Dołącz do ekipy Leroy Merlin. Z miłości do domu, z pasji do pracy. Aplikuj na kariera.leroymerlin.pl lub zadzwoń 690 497 876.
1: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
2: Po reklamie.

0: No właśnie, bo jak nie my, to kto? No jednocześnie Mrozu i Thompson.
1: Muzyczne radio.
0: 10 dzień października, no i można powiedzieć dosłowny strzał w muzyczną dziesiątkę, bo słyszymy się oczywiście w Best Of, gdzie to wy decydujecie, czego będziemy dziś słuchać, i to do godziny 13. Ja was witam na falach muzycznego radia, Patryk Łasica, dzień dobry i jednocześnie zapraszam do kontaktu. Możecie do nas zadzwonić pod numer 757-646-646, możecie napisać na adres e-mail emisja@muzycznyradio.pl, odezwać się do nas także na Facebooku Muzyczne Radio albo zostawić tam komentarz, i czwarta, ostatnia opcja, nagrać wiadomość głosową w aplikacji mobilnej. Znajdziecie ją w sklepie Play lub App Store. Nazywa się Muzyczne Radio. No i żeby nie było, że przychodzę w gości z pustymi rękami, mam coś dla was. Zupełna nowość, która nawet nie zdążyła ostyć po premierze, a będzie to Otto Knows, Kim Cesarion i My Lover.
1: Muzyczne Radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: Muzyczne radio.
1: To był Garnik i A Bar Song, a teraz propozycja od Pawła, do którego ślemy pozdrowienia. Paweł również wszystkich pozdrawia, no i bardzo dziękujemy za utwór, wydaje mi się idealny na sobotę. Don't give up, czyli nie poddawaj się, a naprawdę warto, no bo zwycięzca od przegranego zazwyczaj różni się tylko tym, że spróbował raz jeszcze. Przywitajmy Chicane'a.
0: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.

0: Reklama. Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
1: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
2: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
0: Stłuczka? Uszkodzone auto? Nie wiesz, co dalej? Pamiętaj, to ty decydujesz, gdzie naprawiasz swój samochód. Nie daj się przekonać, że musisz naprawiać auto we wskazanym miejscu. Masz wybór. Wybierz profesjonalny serwis blacharsko-lakierniczy. Kompleksowo zajmiemy się twoim autem od oględzin szkody przez naprawę aż po odbiór. Zadbamy, żeby samochód wrócił do ciebie jak nowy. Ultima Auto. Jelenia Góra, ulica Fałata 1.
3: Po reklamie.
4: Minęła godzina 11:30.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
4: Na dolnośląskich termometrach średnio 13 stopni, no i to już niestety prawie, że dzisiejsze wartości maksymalne. W ciągu godziny zyskamy jeszcze 1 stopień, dziś maksymalnie do 14 na plusie. Najchłodniej standardowo na południowym zachodzie, tutaj okolice 11 stopni, najcieplej będzie w centrum i na wschodzie. Jeśli chodzi o odczuwalne wartości, są dużo niższe przez intensywny wiatr, który w porywach sięga nawet do 30 km na godzinę. Swoje dokłada także zachmurzenie i deszcz. No i jeśli chodzi o opady deszczu, to będą dziś z nami niemalże cały dzień. Tak samo w niedzielę i poniedziałek, dopiero wtorek będzie słoneczny. Patrząc na radary, cały nasz region jest przykryty deszczowymi płaciami chmur, więc spodziewajmy się tego, że zmokniemy.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
5: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: A co w regionie słychać od strony informacyjnej, opowie już Jacek Rogulski.
6: Raport zaczynamy od szokującej zbrodni. W piątek w Sądzie Okręgowym w Świdnicy nie stawili się świadkowie, którzy mieli zeznawać w sprawie o zabójstwo Katarzyny B. Miał ją zabić jej były chłopak, Dawid T., który oskarżony jest także o zabójstwo babci i zabicie psa.
7: W Sądzie Okręgowym w Świdnicy nie stawiło się trzech świadków, których chciał przesłuchać sąd w związku ze sprawą Dawida T., oskarżonego o zabicie dziewczyny, babci i psa. Sędzia Tomasz Uszpulewicz nałożył kary pieniężne na świadków i odroczył rozprawę do 2 grudnia. Przedłużył też tymczasowy areszt mężczyźnie. Oskarżony przyznaje się do zabójstwa byłej dziewczyny, nie przyznaje się do zabicia babci i uśmiercenia psa. Sprawa wstrząsnęła opinią publiczną w lutym ubiegłego roku, kiedy zaginęła 26-latka. Jej ciało z kilkudziesięcioma ranami kłutymi znaleziono w kompleksie leśnym w okolicach Międzylesia w Kotlinie Kłodzkiej. 26-latka wsiadła do samochodu Dawida T., bo wcześniej przekazała mu 30 tysięcy złotych na zakup samochodu. Zdążyła jeszcze wysłać SMS-a do mamy, że wróci rano. Niestety nie wróciła. Podobnie jak babcia Dawida T., którą mężczyzna miał wywabić z mieszkania i zepchnąć ze schodów, po czym udusić. Pies również zginął od kilkudziesięciu pchnięć nożem. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wałbrzych, Nasze Miasto.pl.
6: Teraz przenosimy się na drogę ekspresową S3, gdzie od kilku dni zamknięty jest tunel. Więcej o tych utrudnieniach i kłopotach kierowców z nim związanych wie nasz wałbrzyski reporter Jacek Zych.
8: Tak, mowa o dłuższym z dwóch tuneli na tej trasie, który został zamknięty po tym, jak w środę wieczorem doszczętnie spłonął tam ciągnik siodłowy. Jak tłumaczą drogowcy, od tego czasu trwa procedura naprawy i sprawdzania wszystkich systemów zainstalowanych w tunelu.
9: Dosłownie do zakończenia akcji ratowniczej trwają prace ekspertyzy i prace porządkowe i naprawcze w tunelu. Jesteśmy na dobrej drodze. Większość uszkodzonych w trakcie pożaru systemów wpływających na bezpieczeństwo użytkowników tego tunelu zostało już przywróconych. Kamery, radio. Do zakończenia niestety tej odbudowy, nazwę to tak górnolotnie, systemów bezpieczeństwa został nam system przeciwpożarowy.
8: Wyjaśnia Jacek Mozalewski, zastępca dyrektora wrocławskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Prace nie są proste, na dodatek drogowcy pracują pod bardzo silną presją czasu.
9: Musimy wymienić część światłowodów i te prace aktualnie trwają. Na tą chwilę oceniamy, że tunel niestety przez weekend jeszcze będzie i odcinek drogi ekspresowej jeszcze przez weekend będzie zamknięty. Mamy nadzieję otworzyć go w poniedziałek.
8: A tymczasem kierowcy muszą korzystać z objazdów po krajowej piątce. Ja przypomnę, że feralny tunel na S3 ma około 2300 metrów długości, co czyni go najdłuższym pozamiejskim tunelem drogowym w Polsce oraz najdłuższym tunelem drążonym w skale. Składa się z dwóch osobnych naw połączonych ze sobą przejściami ewakuacyjnymi. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
6: Więcej zieleni, więcej cienia i skuteczniejsze gromadzenie deszczówki. Tego chcą mieszkańcy Lubina, którzy wzięli udział w konsultacjach dotyczących przystosowania miasta do zmian klimatu. Ich głos pomoże wyznaczyć kierunki ekologicznych działań na najbliższe lata. O szczegółach mówi Joanna Dziubek, rzeczniczka prezydenta Lubina.
3: Aż 237 osób wypełniło sierpniową ankietę w ramach konsultacji dotyczących adaptacji miasta do zmian klimatycznych. Wiemy, że tak duży odzew to wyraźnie więcej niż w podobnych ankietach w innych miastach i cieszy nas szczególnie takie zaangażowanie, ponieważ Lubinianie poświęcili swój czas, żeby dokładnie opisać, co i gdzie chcieliby zmienić, proponując też swoje pomysły. I dzięki temu plan powstanie na podstawie tego, co mieszkańcy faktycznie widzą na co dzień.
10: W konsultacjach najczęściej uczestniczyli mieszkańcy w wieku od 35 do 54 lat, a kobiety i mężczyźni byli reprezentowani niemal porówno. Blisko 90% ankietowanych opowiedziało się za większą ilością zieleni i zatrzymywaniem deszczówki w miejscu opadów. Mieszkańcy wskazywali też na potrzebę przeciwdziałania suszy i edukacji ekologicznej. Zadeklarowali również gotowość do współpracy z władzami miasta. Lubin, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
6: Zmieniamy temat. Piotruś i Wilk to spektakl, który już dzisiaj wystawia Zdrojowy Teatr Animacji w Bieleniej Górze. Przygotowana w technice czarnego teatru adaptacja słynnej bajki muzycznej Sergiusza Prokofiewa to historia o odwadze, sprycie i spotkaniu z groźnym wilkiem.
11: Pewnego razu Piotruś otworzył drzwi i wyszedł na rozległą zieloną łąkę. Na gałęzi wysokiego drzewa usiadł ptaszek, przyjaciel Piotrusia. Drogie dzieci, serdecznie zapraszamy do Zdrojowego Teatru Animacji już w najbliższą sobotę na spektakl Piotruś i Wilk.
6: Niedziela w Zdrojowym Teatrze Animacji jest zarezerwowana dla najmłodszych widzów. Spektakl pod tytułem Do Góry to zachwyt nad karkonoską przyrodą i wspólna podróż w świat ruchu, kształtów i emocji. Początek przedstawienia o godzinie 13.
5: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Reklama.
1: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033. 402.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mleko Vita 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Już wkrótce otwieramy sklep Leroy Merlin w Bolesławcu i szukamy ludzi, którzy tak jak my kochają wnętrza i tworzenie dobrych miejsc. Potrzebni są doradcy klienta, kasjerzy i pracownicy magazynu. Dajemy umowę o pracę, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie i coś więcej. Poczucie, że jesteś u siebie. Dołącz do ekipy Leroy Merlin. Z miłości do domu, z pasji do pracy. Aplikuj na kariera.leroymerlin.pl lub zadzwoń 690 497 876.
6: Szukasz nowoczesnych rozwiązań dla swojej firmy? Dołącz do wydarzenia Dzień dla Biznesu o Moda Jayku już 15 października. Poznaj modele stworzone z myślą o potrzebach firm. Sprawdź elastyczne formy finansowania oraz 7-letnią gwarancję. W programie prezentacja oferty flotowej, spotkania z ekspertami i jazdy testowe. O Moda Jayku. Rozwiązania, które napędzają twój biznes.
7: Zaprasza Ultima Auto, dealer o Moda Jayku w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106C i w Wałbrzychu, ulica Gałczyńskiego 4.
8: Po reklamie.

0: Sylwia Grzeszczak, Bang Bang, no i jednocześnie 12 minut do godziny 12.
1: Muzyczne radio.
0: A teraz, moi drodzy, dla wszystkich spragnionych lata, wakacyjnych wspomnień, podróż prosto na hit planetę i jednocześnie na którąś z dzikich plaż. Przywitają nas Brian V, Justin Jesso, Brandon, Teaspoon i Sex on the Beach.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit.

0: Glockenbach, Mogleta, Dancing in the Dirt.
1: Muzyczne radio.
0: A w międzyczasie nasza słuchaczka Justyna napisała do nas tak. Witam moje ulubione radio. Proszę o utwór Golden zespołu Huntrix. Mam w domu zagorzałą wielbicielkę. Pozdrawiam. No i również was pozdrawiamy i myślę, że wielbicielka zdecydowanie się ucieszy.
2: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.

0: Muzyczne Radio. Kochamy muzykę.
1: Reklama. Pomysł na jednodniową wycieczkę? Kierunek Budziszyn. Od 14 września do 28 października w technologii und Gründerzentrum przy Preuschwitzerstrasse możesz bezpłatnie odwiedzić interaktywną wystawę Medycyna Przyszłości. Bioprotezy, nanoroboty i technologie sterowane wzrokiem. Tutaj nauki naprawdę można doświadczyć. Połącz zwiedzanie Saksonii z odkrywaniem efektów polsko-niemieckiej współpracy. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
2: Kopcenie z rury? Spadek mocy? To znak, że filtr DPF i twoi sąsiedzi wołają o pomoc. Umów się na wizytę w serwisie DPF w Lubaniu. Zadbamy o twoje auto i o czyste powietrze. Pełny serwis filtrów DPF, FAP i katalizatorów oraz wszystkie inne bieżące naprawy. Klocki, olej, filtry, serwis silnika. Dzwoń 733 90 7000. Serwis DPF. Lubań, Zgorzelecka 18.
3: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 12.
4: Czas na wiadomości.
6: 9 Polaków rannych w wypadku autokaru w Turcji. Kontrole i zatrzymania po atakach w szkołach na Mazowszu. Sprawdzimy też pogodę w górach. Marcin Krzemiński. 2 obywateli Turcji nie żyje, 9 Polaków odniosło obrażenia. To bilans wieczornego wypadku na zachodzie Turcji w pobliżu Izmiru. W autokar, który wiózł polskich turystów, miał uderzyć kierowca minibusa i to właśnie jadące nim 2 osoby poniosły śmierć. Polacy trafili do szpitala, ich stan według tureckich mediów jest dobry. Sprawą zajmuje się już miejscowa prokuratura. 50 tysięcy skontrolowanych szkół w całym kraju, 76 zatrzymanych.

0: wciąż monitoruje sieć i mimo weekendu patroluje też placówki oświatowe. W wielu bowiem odbywają się dziś zajęcia dodatkowe lub szkół zaocznych. Uwaga kierowcy, zbliżają się spore utrudnienia na ekspresowej S7. W najbliższym tygodniu planowane jest rozpoczęcie remontu nawierzchni między węzłami Elbląg Wschód i Bogaczewo w kierunku Warszawy. W trakcie tych prac ruch będzie się odbywał jednym pasem. Remont ma się zakończyć w połowie listopada. Ważne dla wybierających się dziś w góry, wysoko w Tatrach bardzo trudne warunki. Powyżej 2000 metrów zalega zmrożony śnieg i występują oblodzenia. Bez raków czekana i kasku, no i umiejętności lepiej sobie darować strome górskie szczyty. Nie najlepiej też chodzi się po karkonoszach, tam ślisko i wieje. Wiało też rano w Beskidach, może być też ślisko, choć według ratowników generalnie warunki do wędrówek są dobre.
1: To były wiadomości. Muzyczne radio.
2: Muzyczne radio. Kochamy muzykę.
1: Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.

0: Reklama. Odkryj smak karkonoszy w restauracji The View w Happy Valley Resort. Kuchnia inspirowana naturą z imponującym widokiem na górską panoramę. Wpadnij do nas na lunch lub kolację. Chcesz zarezerwować stolik na przyjęcie urodzinowe lub komunię? Zapraszamy! Restauracja The View w Happy Valley Resort. Szklarska Poręba, ulica Dolna, 17.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie 1,79 zł za opakowanie przy zakupie trzech.
1: Sposób na

0: Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Szukasz płyty, na którą polujesz od dawna? A może chcesz odkryć coś nowego? 16 i 17 października. Giełda winyli i płyt CD w Cuprum Arena. Przyjdź, poszukaj, posłuchaj. Znajdź swoją perełkę. Złap swój rytm. Cuprum Arena. Zapraszamy.
2: Już wkrótce otwieramy sklep Leroy Merlin w Bolesławcu i szukamy ludzi, którzy tak jak my kochają wnętrza i tworzenie dobrych miejsc. Potrzebni są doradcy klienta, kasjerzy i pracownicy magazynu. Dajemy umowę o pracę, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie i coś więcej. Poczucie, że jesteś u siebie. Dołącz do ekipy Leroy Merlin. Z miłości do domu, z pasji do pracy. Aplikuj na kariera.leroymerlin.pl lub zadzwoń 690 497 876.
3: Po reklamie.

0: zawsze.
1: I myślę, że wy również.
2: Muzyczne radio.
1: W końcu dziś sobota i jeszcze jak z głośników gra dla nas Patrycja Kosiarkiewicz, to lepiej być nie może, chociaż zaraz ktoś się znajdzie i powie, że może być lepiej. No i ja powiem, że wy też możecie, a szczególnie dziś, bo do godziny 13 to wy decydujecie o tym, co leci z naszych głośników. Także czekamy na was pod adresem e-mail emisja@muzycznyradio.pl, na Facebooku, w aplikacji mobilnej, pod telefonem w studio. No a teraz czeka na was także nasza dzisiejsza piosenka dnia. Będzie to Otto Now z Kim Cesarion i My Lover.
2: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.

Jason Cole i Person James Rescue Me, czyli Uratuj Mnie. No i moi drodzy, Piotr z Różanej zadzwonił do nas i poprosił o to, żeby go uratować. Powiedział, że nie może znieść tej październikowej pogody. No i zaproponował naprawdę świetny utwór, który będzie echem wakacji. Przywitajmy Joe Cockera, Summer in the City.

0: reklama.
1: Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
2: Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za ciebie. Tak, dobrze słyszysz. Aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj w apartamentach Sudetia w Jeleniej Górze i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły. www.apartamenty-sudetia.pl. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w 1 z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 W Parkside, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Stolik z widokiem? W naszej restauracji właściwie każdy.
5: Jestem Piotr Purol, szef kuchni restauracji Widok. Moje zadanie? Sprawić, żeby kuchnia dorównywała widokowi.
4: Restauracja Widok w Sosnówce. Warto tu zostać na dłużej. Zapraszamy Państwa serdecznie. Marta Klepka
5: i Piotr Purol.
0: Po reklamie.
6: Minęła godzina 12.30.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
0: Pogoda.
7: Wartości maksymalne zawitały na nasze termometry, a te wynoszą od 12 do 14 stopni. W cieniu, którego dzisiaj mamy dominację, to myślę widać i czuć. Zachmurzenie jest naprawdę intensywne i takie też niestety utrzyma się co najmniej do poniedziałku. To samo jeśli chodzi o opady deszczu. Na szczęście jutro i pojutrze będą mniej intensywne, to wynika z prognoz. Wiatr mamy północno-wschodni, porywisty do 30 km na godzinę. Będzie słabnąć. Spoglądając na barometry, ujrzymy 110 hektopaskali i ciśnienie utrzyma się w tych okolicach cały dzień. Wzrastać zacznie tak naprawdę dopiero w niedzielę wieczorem. Zachód rozpoczyna się kwadrans po godzinie 18, w nocy około 6-7 stopni. Wysoka wilgotność powyżej 80%, widoczność mogłaby być lepsza, wynosi 15 km, no i naprawdę sprzyjająca jakość powietrza.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
8: Muzyczne Radio, program pomocy wzajemnej.
9: Liczne placówki medyczne, które ratują ludzkie życie i zdrowie, korzystają z dobrodziejstwa, jakim jest krew. A stała rezerwa tego bezcennego leku to bezpieczeństwo dla nas wszystkich, szczególnie w okresie urlopowym i wakacyjnym. Dawcą krwi może zostać każda zdrowa osoba w wieku od 18 do 65 lat. Wystarczy skontaktować się z właściwą placówką. W naszym regionie najbliższe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa znajduje się w Wałbrzychu. Wszelkie informacje dostępne na stronie internetowej rckik.pl/Wałbrzych. rckik.pl/Wałbrzych. Telefon 577 766 605. 577 766 605.
0: Fundusze europejskie.
10: Kiedy w latach 60. XX wieku Marian Kowalski, pierwszy dyrektor Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju, otwierał podwoje młynu papierniczego dla turystów, którzy jeszcze bardzo ostrożnie odwiedzali Dolny Śląsk, nie podejrzewał nawet, że 60 lat później przez to miejsce przechodziło będzie ponad 50 tysięcy turystów rocznie. To właśnie z myślą o tej ogromnej rzeszy odwiedzających w młynie realizowany jest unijny projekt niemal całkowitego przearanżowania przestrzeni wystawienniczej i budowy zupełnie nowej czerpalni papieru. Jak wyjaśnia Joanna Seredyńska, zastępca dyrektora muzeum, czasy i wymagania turystów zmieniają się coraz szybciej i temu właśnie w Dusznikach służą fundusze unijne.
11: Dawno już były krystalizowane takie plany, aby stworzyć nowe pomieszczenia i przyjąć jak najwięcej naszych zwiedzających, co w kontekście naszego obowiązku statutowego edukacji kulturalnej jest kluczowe. Chcielibyśmy zaprezentować nasze wyjątkowe usługi i atrakcje jak największej liczbie osób.
12: Tak, czyli mówimy tutaj o naszej wystawie stałej, która nosi nazwę Z papierem przez 2000 lecia. To jest taka podstawowa trasa zwiedzania właśnie o historii papieru i papiernictwa, w zasadzie od starożytności aż po współczesność. Ona bardzo dawno nie była modernizowana i my też musimy wyjść troszeczkę naprzeciw kolejnym pokoleniom. Przede wszystkim wprowadzić tam trochę elementów takich multimedialnych, interaktywnych, również z elementami wirtualnej rzeczywistości, ale jednocześnie zachować też tą tradycyjną, jak przystało na Muzeum Papiernictwa, jak na tak taki zabytek techniki, tą tradycyjną cząstkę tej ekspozycji.
10: A to już Izabela Mieczkowska z Muzeum Papiernictwa. I to właśnie połączenie ultranowoczesnych urządzeń z tradycyjnymi formami opowiadania historii i ekspozycji ma być tym, co do muzeum przyciągnie nie tylko młodych ludzi. Dotyk, zapach, słuch wciąż mają w muzeum odgrywać pierwszoplanowe role.
11: To, co jest największym atutem, czym dysponuje nasza instytucja, to jest ten wyjątkowy w skali świata obiekt z XVI wieku. I chcielibyśmy głównie pokazać to i to tradycyjne rzemiosło, które tutaj się odbywało, a wszystkie współczesne czy nowocześniejsze metody prezentacji kontentu powinny pełnić rolę służebną.
12: I dzięki temu mamy nadzieję też, że będziemy mogli wtedy odpowiedzieć na wymagania, na potrzeby każdego turysty, bo te wymagania są naprawdę różne, tak? Bo przyjmujemy i małe dzieci, przez młodzież, przez dorosłych, po seniorów i każdy tak naprawdę wobec nas ma troszeczkę inne oczekiwania, więc myślę, że idealnie da się to zgrać i idealnie wtedy połączyć tą tradycję z nowoczesnością.
10: Równolegle do przebudowy ekspozycji stałej przebiega budowa zupełnie nowego pawilonu czerpania papieru. To miejsce, gdzie turyści mogą własnoręcznie przygotować arkusze papieru czerpanego w taki sposób, jak robiło się to 400 lat temu.
13: Agata Daniel, kierownik produkcji. W tej chwili wygląda to tak, że mamy dwie hale. Jest hala produkcyjna i jest sala edukacji, na której są prowadzone warsztaty. No a na hali produkcyjnej odbywa się produkcja papieru czerpanego, ale tą halę produkcyjną też dzielę z działem oświatowym, czyli właśnie z tymi osobami, które prowadzą warsztaty. No i bywa tak, że albo oni mi przeszkadzają, albo ja im przeszkadzam, dlatego że produkcja papieru wymaga na przykład włączenia holendra, takiego dużego urządzenia, które mieli masę, no jest trochę głośne, więc wtedy lekcje czy te zajęcia warsztatowe muszą być przerwane.
11: Z tego budynku, mówiąc w uproszczeniu, będzie widać przez zaprojektowane duże przeszklenia, będzie widać nasz budynek główny, czyli najcenniejszą perełkę i więc z tak doskonałym widokiem, w tak cudownym towarzystwie zwiedzający nasi turyści będą mogli czerpać papier, wykonywać różne inne kreatywne formy w lepszym standardzie i w bardzo dobrych i bezpiecznych warunkach.
12: Myślę, że przede wszystkim też takie zadowolenie samych turystów, że będą widzieli, że tu jest takie coś wow, coś innego, że zobaczą, że my jakby o ten nasz wspaniały młyn papierniczy rzeczywiście się troszczymy, no że dbamy o niego po prostu.
10: O tym, że gruntowna przebudowa obiektu turystycznego przenosi bezwzględnie policzalne efekty tak w liczbie odwiedzających obiekt osób, jak i pieniędzy, które turyści zostawiają w sezonie, doskonale wie Grzegorz Basiński, kierownik działu konserwacyjno-remontowego twierdzy w Srebrnej Górze, która, podobnie jak młyn papierniczy w Dusznikach Zdroju, stara się o wpis na listę światowego dziedzictwa UNESCO, a dzięki pracom podwoiła liczbę turystów.
14: Rewitalizacja twierdzy Srebrna Góra dzięki funduszom europejskim pozwoliła na przeprowadzenie największego remontu i adaptacji w historii tego zabytku. Prace pozwoliły na to, że turyści odwiedzają nas cały rok. Twierdza jest udostępniona całorocznie, a to z kolei wpłynęło na zwielokrotnienie liczby odwiedzających.
11: Także bez środków unijnych i bez wsparcia organizatora myślę, że muzeum nie miałoby szansy przejść tak dużej metamorfozy.
0: Audycja współfinansowana z Unii Europejskiej. Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Reklama. Pałac Łomnica zaprasza 10 i 11 października na kiermasz dożynkowy. Regionalne produkty wiejskie i rękodzieła, lokalne browary, atrakcje dla dzieci, pyszne jedzenie i wspaniała atmosfera z muzyką Dixielandową na żywo. Zapraszamy 10 i 11 października do Łomnicy.
1: Uprawiasz kukurydzę lub rzepak? Agrofert Polska Elewator w Lwówku Śląskim kupi je od Ciebie. Oferujemy atrakcyjne ceny skupu, terminowe płatności oraz rzetelne warunki współpracy. Nie czekaj, zadzwoń 512 018 308. 512 018 308. Uwaga, szukamy osób do pracy przy suszeniu kukurydzy.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Szukasz najgrubszych imprez w mieście? Tej nocy wszystkie drogi prowadzą do Seven Legnica. 3 megaparkiety, 3 różne klimaty. A już teraz, w sobotę 10 października, konsolę przejmuje jedyny i niepowtarzalny specjalista od polskiego bałaganu, Andrew. Razem z nim, za sterami, bezbłędny DJ Misza oraz nasi niezawodni rezydenci. Seven Club Legnica.
0: Po reklamie.

0: Informacja nieżywych schabów.
1: Muzyczne radio.
0: Jedna ławka i tyle wspomnień. Wydaje mi się, że brzmiałoby to bardzo ciekawie, gdyby taka przykładowa ławka albo drzewo w parku mogłoby opowiedzieć te wszystkie historie, których byli świadkami. Za moment natomiast wy i wasze uszy będziecie świadkami tego, jak tworzy się historia polskiej sceny muzycznej. Top30.pl startuje za dokładnie 14 minut. A teraz raz jeszcze wybierzmy się na hit planetę, no i przywołajmy wakacyjne wspomnienia. Przywitają nas Brian V, Justin Jesso, Brandon, Teaspoon i Sex on the Beach.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Pogoń za rajem i jednocześnie Kygo wraz z One Republic.
1: Muzyczne radio.
0: A w międzyczasie nasz słuchacz Łukasz napisał do nas takiego maila. Dzień dobry, Muzyczne Radio. Oglądaliśmy wczoraj z żonką Blues Brothers, świetny film. No i tak mnie naszło, aby napisać do was. Bardzo nas to cieszy. I tutaj kontynuuję. Jeśli można, to poproszę o jeden z filmowych utworów Everybody Needs Somebody to Love z dedykacją dla wszystkich. Niech ta sobota będzie udana. Bardzo dziękujemy, gorąco was pozdrawiamy, no i słuchamy.
2: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.

0: Jelenia Góra i okolice. Nowy salon ATR Moto już otwarty. Krosy, quady, motocykle i skutery. Wiele renomowanych marek, duży wybór na miejscu oraz kompleksowa obsługa, sprzedaż, serwis i transport. Zapraszamy. Jelenia Góra, Wiejska 39 oraz Świdnica, Folwarczna 5. ATR Moto. Widzimy się w salonie.
1: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
2: Wiecie, co oznaczają słowa Sigma, Cringe albo Rel? A pamiętacie prywatki, adapter i trzepak? Dwa różne światy? Niekoniecznie. Słowa mogą łączyć pokolenia. Zapraszamy na Językowe Mosty. 5 podcastów, w których młodzież i seniorzy poznają swoje słowa, historie i doświadczenia. Startujemy 12 października. Słuchajcie nas w poniedziałki i czwartki. Projekt Słowa mają moc, więc znajdźmy wspólny mianownik realizowany przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotekę imienia Zenona Bernackiego w Pielgrzymce. Dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Polszczyzna – Bogactwo Różnorodności, realizowanego przez Instytut Różnorodności Językowej Rzeczypospolitej. Więcej informacji na stronie Gminnego Centrum Kultury w Pielgrzymce.
3: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 13.
4: Czas na wiadomości.
6: Za chwilę o stanie zdrowia rannych Polaków w wypadku w Turcji. Potem zapowiedź propalestyńskich demonstracji. Najpierw jednak o niebotycznych szkodach i pościgu na Podhalu. Marcin Krzemiński. Sceny niczym z sensacyjnego filmu. Policja zatrzymała po pościgu 59-latkę z Mazowsza, która rano uszkodziła autem dwie stacje paliw w Nowym Targu i Białce Tatrzańskiej. Podczas ucieczki staranowała też radiowóz. A to nie koniec szkód, bo kobieta ma też na koncie zniszczenie zaparkowanego motocykla i kilku aut, w tym pojazdu należącego do mężczyzny, który krewkiej 59-latce zwrócił uwagę. On sam zresztą też doznał obrażeń i trafił do szpitala. Kobieta ostatecznie zakończyła jazdę na płocie pod Czarnym Dunajcem. Zostanie przebadana i zapewne potem usłyszy zarzuty. To były niegroźne obrażenia, mówi rzecznik polskiego resortu dyplomacji Maciej Wewiór o Polakach rannych w wypadku autokaru w Turcji w pobliżu Izmiru. Do szpitala trafiło wczoraj 9 osób.
7: Tylko jedna osoba z złamaniem nogi musiała zostać trochę dłużej w szpitalu. Pozostali już wyszli.
6: W sumie autokarem jechało 45 Polaków. W wypadku zginęły dwie osoby, Turcy, którzy jechali samochodem osobowym.
7: Włączał się do ruchu i prawdopodobnie kierujący tym pojazdem był sprawcą tego zdarzenia. No i niestety to w tamtym pojeździe dwie osoby poniosły śmierć.
6: Sprawą zajmuje się już miejscowa prokuratura. Warszawa, Poznań, Gdańsk czy Kielce. W wielopolskich miastach za godzinę rozpoczną się manifestacje sprzeciwu wobec działań Izraela w Palestynie. Ich organizator wskazuje, że dziś przypada dokładnie 1100 dzień izraelskiego ludobójstwa rozpoczętego w 2023 roku po ataku Hamasu na izraelskich cywilów 7 października. W Warszawie protestujący przejdą spod Pałacu Kultury i Nauki pod ambasadę USA, co oznacza spore utrudnienia w ruchu. W orientarium Zoo Łódź powstaje afrykańska sawanna. To 3 rozległe wybiegi przeznaczone dla różnych gatunków zwierząt afrykańskich, m.in. antylop, gazeli i żyraf. Zwiedzający będą mogli obserwować ze specjalnych kładek. Na razie szefostwo łódzkiego zoo nie ujawnia, kiedy inwestycja będzie gotowa.
4: To były wiadomości.
3: Muzyczne Radio.
8: Muzyczne Radio. Kochamy muzykę.
3: Top30.pl.
9: Była tam plaża i niebieska woda. Słońce padało na twoje ramiona. Puszczali film, nie wiem, pewnie było nas. A twoje

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Szukasz najgrubszych imprez w mieście? Tej nocy wszystkie drogi prowadzą do Seven Legnica. 3 megaparkiety, 3 różne klimaty. A już teraz, w sobotę 10 października, konsolę przyjmuje jedyny i niepowtarzalny specjalista od polskiego bałaganu, Andrew. Razem z nim za sterami bezbłędny DJ Misza oraz nasi niezawodni rezydenci. Seven Club Legnica.
6: Po reklamie. Top 30.pl.

0: Nowe hity.
1: No i notowanie numer 871. Czas rozpocząć. Dokładnie tyle tygodni spotykamy się w tym wspaniałym miejscu, które zawsze nas pozytywnie zaskakuje. Patryk Łasica, witam wszystkich na top30.pl. No i za nami już dwa miłe zaskoczenia. Naszą listę otworzył duet Mała Hizuza Jabłońska, a przed momentem Zryw i Kuba Deka. To oczywiście nie wszystko, bo w premierach dziś Jasiek Piwowarczyk, z którym to pobujamy w obłokach. Będzie także wielki powrót zespołu Metro, Szymon Hojnecki i zupełna nowość od grupy Kuba i Kuba. No i na tym nie kończymy, bo dziś ponownie nasze studio odwiedzi Oliwia Socha i opowie słów kilka o swoim debiutanckim albumie. A teraz czas na trzecią dzisiejszą nowość. Będzie to Kaśka Sochacka, Cortez i Jak My.
2: Top 30.pl.
0: Nowość.

spełnia i Sentymental zyskują dziś 3 punkty. W ubiegłym tygodniu to była nowość na miejscu 29, a teraz Marisia i Będzie pięknie, niestety minus 2. No i czy będzie pięknie, to już zależy od Was. Zapraszam Was na stronę muzycznyradio.pl i do zakładki top30.pl.

0: szczęście.
1: Marisa i będzie pięknie. No i to dosłownie będzie pięknie.
2: Top30.pl. Tylko polskie topowe hity.
1: Bo teraz, zgodnie z zapowiedzią na samym początku, przywitamy naszego gościa specjalnego.
3: Cześć, Oliwia Socha. Dzisiaj w Top30.pl w Muzycznym Radiu opowiem wam o kolejnym utworze z mojego debiutanckiego albumu, który nazywa się Pomiędzy. Tym razem będzie to piosenka o tytule Hymn. Jest ona dla mnie pewnego rodzaju rozliczeniem ze szkolnymi latami. Ja od dziecka miałam wiele różnych pasji, trenowałam badmintona, śpiewałam i odnosiłam w tych dziedzinach sukcesy. Niestety zdarzało się, że spotykałam się przez to z hejtem i z zawiścią ze strony rówieśników. Wtedy bardzo brałam to do siebie i czasami nawet szukałam winy w sobie. Dopiero po latach zaczęłam patrzeć na tę sytuację zupełnie inaczej. Dzisiaj już wiem, że to, co ktoś o nas mówi, nie definiuje tego, kim jesteśmy. Ale z racji tego, że na tym albumie rozliczam się z przyszłością i zamykam różne etapy, to nie mogło zabraknąć piosenki o doświadczeniach, które jakby nie było, zostawiły w moim życiu spory ślad. Odnośnie tej piosenki dostałam już kilka wiadomości od młodych osób, które mnie bardzo poruszyły i pokazały mi, że ten temat niestety wciąż jest aktualny. Mam więc nadzieję, że hymn da do myślenia też kolejnym osobom, które go usłyszą. Jeśli chcielibyście mieć fizyczny egzemplarz mojego albumu Pomiędzy, możecie napisać do mnie w social mediach. Na Instagramie znajdziecie mnie jako Oli Soszka, a na Facebooku jako Oliwia Socha. A teraz zostawiam was z utworem Hymn i do usłyszenia za tydzień.
2: Top30.pl. Nowość.

0: top30.pl. Reklama. Jesienna wyprzedaż u Barabasia. Budujesz albo remontujesz? Zgarnij super rabaty na kostkę brukową i płyty tarasowe prosto od producenta. I do tego projekt gratis. Promocja przez cały październik. Nie czekaj do wiosny. Odwiedź nasz ogród wystawowy. Firma Barabaś w Lubinie.
1: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
2: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
0: Po reklamie. Top 30.pl.

0: Shakira Fiori i Artur Rojek. Kolejna pozycja z jego najnowszego albumu. W ubiegłym tygodniu pojawił się na miejscu 30. Dziś gra dla nas 24. Gratulujemy. No i myślę sobie, że bardzo miło tak wrócić do lata, szczególnie kiedy jesień zdecydowanie daje o sobie znać. Nie wiem, czy pamiętacie, ale jeszcze całkiem niedawno na naszej antenie wspólnie wzywaliśmy pomocy z orbity przy dźwiękach Halo Houston. To było oczywiście wraz z Jaśkiem Piwowarczykiem, który jest zwycięzcą 16. edycji programu The Voice of Poland. No i Jasiek zabrał nas wtedy w naprawdę udaną misję kosmiczną, zakończoną także wielkim sukcesem na Hit Planecie. Dziś jednak kosmos zostawiamy, schodzimy nieco niżej i zanurzymy się w obłoki. Jak zdradza nam sam autor, ten utwór generalnie jest o tym, że czasem jesteśmy zawieszeni bardzo blisko realizacji jakiegoś planu, ale jednocześnie mamy wrażenie, że stoimy w miejscu. No i myślę, że każdy z nas zna to uczucie, tak jak każdy z nas lubi bujać w obłokach, ale jak mówi sam autor, te obłoki są słowem, które bardzo mocno wiążą się z nadzieją. Nadzieja umiera ostatnia, a czy jest nadzieja, że Jasiek dotrze na sam szczyt top30.pl, to zależy już wyłącznie od Was. Koniecznie posłuchajcie, no i także zagłosujcie na stronie muzyczneradio.pl.
1: Top30.pl.
2: Nowość.

0: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń. 453 673 318. 453 673 318.
1: Fit Style. Sieć klubów fitness z Dolnego Śląska. Duże, nowoczesne kluby z wygodnym parkingiem. Przestronne siłownie, zajęcia grupowe i trenerzy personalni. Trenuj z nami w Bolesławcu, Jeleniej Górze, Wałbrzychu, Polkowicach i Legnicy. A już w listopadzie otwieramy nowe kluby w Oławie i Dzierżoniowie. Kup karnet w przedsprzedaży i bądź z nami od pierwszego dnia. Fit Style. Ruch, który łączy.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Zaprasza Ultima Dealer Skody w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106.
4: Skoda.
5: Po reklamie.

0: Ania Szlagowska i Halina. No i niestety bardzo mocny spadek, bo w ubiegłym tygodniu grała na miejscu 9, dziś gra na pozycji 20, a przed nami zupełnie odwrotnie zyskujący Arek Kłusowski i jego bingo.
1: Top 30.pl.

0: Top 30.pl. Tylko polskie topowe hity.
1: Arek Kłusowski, bingo, no i dosłownie bingo, bo przed nami druga dzisiejsza premiera. No i zatrzymamy się teraz na moment w miejscu, do którego my, faceci, rzadko wpuszczamy kogokolwiek bez wyraźnego nakazu sądowego albo małżeństwa. Podobieństwo jest, a chodzi oczywiście o świat naszych własnych emocji. No i nawet historia muzyki pokazuje, że mężczyźni mają z tym tematem dość spory problem. W roku 79 Robert Smith śpiewał, że Boys Don't Cry. Dwie dekady później nasz rodzimy T-Love utrwalił także dogmat, że chłopaki nie płaczą. No i tak zostało to przyjęte. Stereotyp, według którego prawdziwy mężczyzna roni łzę wyłącznie wtedy, kiedy zarysuje mu się lakier w nowym samochodzie, no ewentualnie kiedy jego drużyna piłkarska nie przejdzie do finału. Ale wydaje mi się, że tego też poniekąd się od mężczyzn oczekuje, że mają być twardzi, mają nie okazywać słabości, no ale tłumienie w sobie uczuć nie czyni wcale nas twardszych od żelaza, czyni nas po prostu cięższymi i naprawdę dużo łatwiej przez to pęknąć. Wydaje mi się, że największa siła to wcale nie jest zaciśnięte pięści, ale właśnie pozwolenie sobie na bezradność, bo o ile bardzo łatwo jest prężyć muskuły przed światem, to obnażenie tego, co w nas kruche, szczególnie przed innymi, to jest dopiero prawdziwa jazda bez trzymanki, no i wymaga naprawdę prawdziwej męskości. Także panowie, nie bójcie się płakać, a resztę już dośpiewają Kuba i Kuba Chłopaki.
0: Top 30.pl. Nowość.

0: tu. To nie jest zwykła noc.
1: To nasze love story.
2: Jadę wolno, chociaż miasto każe gnać. Mam za dużo myśli, żeby dzisiaj spać. Twoja wiadomość ciągle świeci na ekranie. Gdzie jesteś, jestem tam, gdzie kończą się pytania.

0: nie wrzucaj nic. Niech ta noc zostanie tylko nasza.
1: Love story, ty ja.
2: Hej, tu Vixen, słuchacie listy top30.pl.

0: Radio30.pl. Reklama. Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
1: Wiodący producent i hurtownia materiałów budowlanych w regionie Janar Bis. Produkujemy bloczki betonowe, pustaki szalunkowe, stropy deriwa, systemy kominowe. Planujesz budowę? Zapraszamy do kontaktu i bezpłatnej wyceny Twojej inwestycji. U nas dobra jakość gratis. Janar Bis, Kościelniki Dolne, koło Lubania.
2: Szukasz najgrubszych imprez w mieście? Tej nocy wszystkie drogi prowadzą do Seven Legnica. 3 megaparkiety, 3 różne klimaty. A już teraz, w sobotę 10 października, konsolę przyjmuje jedyny i niepowtarzalny specjalista od polskiego bałaganu, Andrew. Razem z nim za sterami bezbłędny DJ Misza oraz nasi niezawodni rezydenci. Seven Club Legnica.
3: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 14.
0: Czas na wiadomości.
5: Kolejna dramatyczna noc w Ukrainie, tylko w Zaporożu 12 ofiar. Potem o kłopotach byłego wiceministra rolnictwa. Powiemy też, jak Iga Świątek zacznie zmagania w turnieju w Wuhan. Marcin Krzemiński. Po rosyjskich atakach na Kijów wstrzymano ruch metra. W kilku dzielnicach miasta przestały jeździć tramwaje i trolejbusy. Są też problemy z wodą. Bez prądu jest część mieszkańców stolicy Ukrainy i obwodu kijowskiego. Specjaliści pracują nad przywróceniem dostaw. W Kijowie alarm, który ostrzega przed atakami rosyjskich dronów, ogłaszany był dziś już 5-krotnie. Minionej nocy wojska rosyjskie zaatakowały 13 obwodów Ukrainy. W Zaporożu zginęło 12 osób, w tym troje dzieci, 14 osób zostało rannych, los 12 pozostaje nieznany. Komentując to, prezydent Wołodymyr Zełenski stwierdził, że w ten sposób Rosja podziękowała Amerykanom za zniesienie sankcji na eksport oleju napędowego. Michał Kołodziejczak, zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej, został wezwany przez klub do pilnych wyjaśnień. Dwie były współpracownice oskarżają w mediach byłego wiceministra rolnictwa o przemoc i agresję, a także zachęcanie do brania narkotyków. Wyciekła też taśma z zapisem rozmowy Kołodziejczaka z jedną z kobiet. Badana będzie jej autentyczność, mówi posłanka KO Gabriela Lenartowicz.
6: Ja mam nadzieję, że to jest deepfake, ale jeśli nie, to reakcja musi być stanowcza.
5: Wtedy na wykluczeniu z klubu nie może się skończyć, mówi doradca prezydenta Alvin Gajadur.
7: Natychmiast powinny się zająć nim organy ścigania i powinien złożyć mandat poselski.
5: Sam Michał Kołodziejczak nazywa zarzuty pomówieniami. Iga Świątek zacznie od drugiej rundy grę w Wuhan. Dziś odbyło się losowanie drabinki ruszającego w przyszłym tygodniu turnieju. Iga jako turniejowa siódemka zagra pierwszy mecz z zawodniczką z kwalifikacji w chińskim Wuhan. W pierwszej rundzie zobaczymy też Maję Chwalińską. Zmierzy się z Egipcjanką Mają Szerif.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
8: Muzykę. Hej, witajcie. Tutaj zespół Buty Sapera. Pozdrawiamy z listy top30.pl. Tak gra dla was muzyczne radio, a tak śpiewamy my. Posłuchajcie.

0: Top30.pl.
1: Reklama. Uwaga! Jelenia Góra i okolice. Nowy salon ATR Moto już otwarty. Krosy, quady, motocykle i skutery. Wiele renomowanych marek, duży wybór na miejscu oraz kompleksowa obsługa, sprzedaż, serwis i transport. Zapraszamy. Jelenia Góra, Wiejska 39 oraz Świdnica, Folwarczna 5. ATR Moto. Widzimy się w salonie.
2: Kontenery, które idealnie nadają się na cele biurowe, socjalne, magazynowe lub na wymarzony domek letniskowy, znajdziesz w nowo otwartym porcie kontenerowym w Godzieszowie. Solidne konstrukcje i wszechstronne zastosowania. Oferujemy transport pod wskazany adres. Znajdziesz nas w Godzieszowie za stacją Orlen. Szczegóły: telefon 537 012 000. Port kontenerowy Godzieszów. Zapraszamy.
3: Szukasz płyty, na którą polujesz od dawna? A może chcesz odkryć coś nowego? 16 i 17 października. Giełda winyli i płyt CD w Cuprum Arena. Przyjdź, poszukaj, posłuchaj. Znajdź swoją perełkę. Złap swój rytm. Cuprum Arena. Zapraszamy.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Szukasz nowoczesnych rozwiązań dla swojej firmy? Dołącz do wydarzenia Dzień dla Biznesu o Moda Jayku. Już 15 października. Poznaj modele stworzone z myślą o potrzebach firm. Sprawdź elastyczne formy finansowania oraz 7-letnią gwarancję. W programie prezentacja oferty flotowej, spotkania z ekspertami i jazdy testowe. O Moda Jayku. Rozwiązania, które napędzają Twój biznes.
8: Zaprasza Ultima Auto, dealer o Moda Jayku w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106C i w Wałbrzychu, ulica Gałczyńskiego 4.
9: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
1: Po reklamie.
10: Top30.pl. Tylko polskie topowe hity.
11: Hej, witajcie tu, Golec z Orkiestra, a tak gra Muzyczne Radio.
12: To nasze życie.

0: wiesz co jest. No i Golec Orkiestra dziś na miejscu 13 i mamy awans o 5 oczek. Gratulujemy.
1: Top30.pl. Tylko polskie topowe hity.
0: I tak w nawiązaniu do utworu sprzed momentu, Złota Polska Jesień ma to do siebie, że wraz z paletą też zjawiskowych barw bezczelnie nam przemyca tutaj w pakiecie chłody, deszcze, no i pogodę taką jak dziś. Ale mam na to rozwiązanie i będzie to utwór, który grzeje lepiej niż herbata z prądem, no i energii także nie zabraknie. Do gry powraca Szymon Chodyniecki, ten sam, który kilka lat temu zaśpiewał Sam na Sam czy Z Całych Sił, no i podbijał ogólnopolskie listy przeboju. Tym razem, tak jak wspominałem, postanowił zaopiekować się naszymi październikowymi nastrojami, no i zaserwował nowość o tytule Lubię. Utwór opowiada o przypadkowym spotkaniu na przystanku autobusowym, które nieoczekiwanie przeradza się w pełną zwariowanych chwil romantyczną relację. No także zamiast uciekać przed jesienią, warto ją mądrze oswoić, bo cokolwiek przychodzi czy odchodzi, najważniejsze to umieć to zaakceptować, a teraz najważniejsze to dać głośno.
1: Top30.pl. Nowość.

0: Radio. Kochamy muzykę.
1: Reklama. Pałac Łomnica zaprasza 10 i 11 października na kiermasz dożynkowy. Regionalne produkty wiejskie i rękodzieła, lokalne browary, atrakcje dla dzieci, pyszne jedzenie i wspaniała atmosfera z muzyką Dixielandową na żywo. Zapraszamy 10 i 11 października do Łomnicy.
2: Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za ciebie. Tak, dobrze słyszysz, aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj w apartamentach Sudetia w Jeleniej Górze i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły. www.apartamenty-sudetia.pl.
3: Dołącz do zespołu Drexelmeyer i twórz z nami charakter nowoczesnej motoryzacji. Szukamy pracowników produkcji, magazynu, kontrolerów jakości, automatyków i mechaników. Oferujemy atrakcyjne benefity, prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie posiłków i bezpłatne dojazdy do pracy. Nie czekaj, aplikuj już dziś na drexelmeyer.pl/kariera lub zadzwoń 75 619 83 45. Wiecie, co oznaczają słowa Sigma, Cringe albo Rel? A pamiętacie prywatki, adapter i trzepak? Dwa różne światy? Niekoniecznie. Słowa mogą łączyć pokolenia. Zapraszamy na Językowe Mosty. 5 podcastów, w których młodzież i seniorzy poznają swoje słowa, historie i doświadczenia. Startujemy 12 października. Słuchajcie nas w poniedziałki i czwartki. Projekt Słowa mają moc, więc znajdźmy wspólny mianownik realizowany przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotekę imienia Zenona Bernackiego w Pielgrzymce. Dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Polszczyzna – Bogactwo Różnorodności, realizowanego przez Instytut Różnorodności Językowej Rzeczypospolitej. Więcej informacji na stronie Gminnego Centrum Kultury w Pielgrzymce.
4: Szukasz najgrubszych imprez w mieście? Tej nocy wszystkie drogi prowadzą do Seven Legnica. 3 megaparkiety, 3 różne klimaty. A już teraz, w sobotę 10 października, konsolę przyjmuje jedyny i niepowtarzalny specjalista od polskiego bałaganu – Andrew. Razem z nim za sterami bezbłędny DJ Misza oraz nasi niezawodni rezydenci. Seven Club Legnica.
5: Po reklamie.
6: Top30.pl. Tylko polskie topowe hity.
7: Cześć, tu Sylwia Grzeszczak, a to jest polska lista hitów Top30.pl w muzycznym radiu. Yeah.

0: Nowe hity.
1: A to była Martyna Baranowska i naprawdę ogromny awans, bo w ubiegłym tygodniu grała na miejscu 17, a dziś gra już 8. To było oczywiście Słońca. I myślę sobie, że fajnie by było tak pospacerować w towarzystwie Słońca, no bo mamy na Dolnym Śląsku mnóstwo wspaniałych, urokliwych miejsc. Może nie dziś, no sorry, taki mamy klimat, ale przechadzka, na którą zaprasza nas teraz warszawska formacja Metro, zdecydowanie należy do dużo bardziej niebezpiecznych, nawet hardkorowych bym powiedział, niż spacer w deszczu, bo na top30.pl pojawi się singiel Spacer po szkle. Jest to bardzo ważny moment dla zespołu, ponieważ bezpośrednio zwiastuje ich długo wyczekiwany album o tytule 365 widoków na przyszłość. No i możecie sobie zapisać datę, bo krążek ujrzy światło dzienne dosłownie za moment, 16 października. A jeśli chodzi o to, co kryje się między dźwiękami, jak zdradził nam Aleksander Zajdel, autor utworu, to mroczna opowieść inspirowana poniekąd legendarnym utworem Roxane od The Police, ale wyrwana z lat 70. i wrzucona w dzisiejsze duszne realia warszawskiego Śródmieścia. I tutaj cytat Olka. To historia o życiu na krawędzi, o życiu nieodpowiedzialnym, z dnia na dzień, z nocy na noc, o poddawaniu się pokusom, w wiecznym zagubieniu, o zazdrości, domysłach, pogłoskach i niespełnieniu. Jednak to, co w tym wszystkim najciekawsze, to jest znak zapytania, z którym autor nas na koniec zostawia, a to dlatego, że mówi nam, że to historia prawdziwa, ale za chwilę dodaje, a może to jedynie wytwór najmroczniejszych zakątków wyobraźni rozczarowanych kochanków. Odpowiedź zostawiam już do waszej własnej interpretacji.
0: Top 30.pl. Nowość.

0: Radio30.pl.
1: Reklama. Odkryj smak karkonoszy w restauracji The View w Happy Valley Resort. Kuchnia inspirowana naturą z imponującym widokiem na górską panoramę. Wpadnij do nas na lunch lub kolację. Chcesz zarezerwować stolik na przyjęcie urodzinowe lub komunię? Zapraszamy! Restauracja The View w Happy Valley Resort. Szklarska Poręba, ulica Dolna 17.
2: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń. 453 673 318. 453 673 318.
3: Szukasz solidnego producenta i dostawcy peletu? Firma Czepiel z Lwówka Śląskiego oferuje doskonały pelet drzewny z trociny tartacznej, iglastej i liściastej. Lwówek Śląski, ulica Oświęcimska 68, telefon 697 988 189 oraz 75 713 65 10.
4: Ruszyło głosowanie jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego na projekty inwestycyjne, oświatowe, społeczne i zielone, zgłoszone na rok 2027. Głosowanie odbywa się za pomocą platformy elektronicznej lub w jednym z 8 punktów głosowania. Więcej informacji na stronie www.jbo.jeleniagora.pl. Głosowanie potrwa do 12 października 2026 roku. Zapraszamy!
5: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej!
6: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
1: Stłuczka? Uszkodzone auto? Nie wiesz, co dalej? Pamiętaj, to ty decydujesz, gdzie naprawiasz swój samochód. Nie daj się przekonać, że musisz naprawiać auto we wskazanym miejscu. Masz wybór. Wybierz profesjonalny serwis blacharsko-lakierniczy. Kompleksowo zajmiemy się twoim autem od oględzin szkody przez naprawę aż po odbiór. Zadbamy, żeby samochód wrócił do ciebie jak nowy. Ultima Auto. Jelenia Góra, ulica Fałata 1.
7: Po reklamie.

0: Polskie topowe hity.
1: Patrzę na zegar i myślę sobie, czas najwyższy podliczyć wasze głosy, no i wyłonić najlepszych z najlepszych. Za nami miejsce piąte, gdzie zagrał Skubas z naprawdę mocnym awansem, aż o 5 oczek. Gratulujemy, życie jest piękne. No w takim przypadku na pewno. Miejsce czwarte należy dziś do Mroza i braci Kacperczyk. Wielki ich powrót, zarówno na polskiej liście przebojów, jak i na Hit Planecie. Wszystko, czego chciałem, ponownie zyskuje. I wiem także, że wy chcecie poznać dzisiejszą trójkę najlepszych, no nie ma co przeciągać. Na miejscu trzecim Oskar Cyms, który wydawałoby się na szczycie pozostanie bez końca, ale jednak wyprzedził go Sokół i projekt Enklawa. Pogwarzymy, to nasze miejsce drugie, no i pozycja lidera, a raczej liderki, dokładnie tak samo jak w ubiegłym tygodniu, należy do Oliwii Sochy. Ogromne gratulacje. Za moment, po godzinie 15, przywita się z wami Dawid Wencel, a ja dziękuję za dziś. Patryk Łasica, pięknego dnia, pogody ducha wam życzę, no i do usłyszenia przy następnej okazji.

każdy mamy rok. Zobaczysz, no, skończyliśmy small talk. Płacisz, musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam.

ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden

0: Reklama. Najpierw Bolesławiec, teraz Zittau. Wystawa Medycyna Przyszłości podróżuje po polsko-saksońskim pograniczu. Od 2 listopada możesz zwiedzić wystawę w Hochschule Zittau-Gerlitz przy Theodor Kerner Allee w Zittau. Eksperymentuj, odkrywaj i zobacz, jak nauka łączy ludzi po obu stronach granicy. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: Uprawiasz kukurydzę lub rzepak? Agrofert Polska Elewator w Lwówku Śląskim kupi je od Ciebie. Oferujemy atrakcyjne ceny skupu, terminowe płatności oraz rzetelne warunki współpracy. Nie czekaj, zadzwoń 512 018 308. 512 018 308. Uwaga, szukamy osób do pracy przy suszeniu kukurydzy.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 W Parkside, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Stolik z widokiem? W naszej restauracji właściwie każdy.
5: Jestem Piotr Purol, szef kuchni restauracji Widok. Moje zadanie? Sprawić, żeby kuchnia dorównywała widokowi.
4: Restauracja Widok w Sosnówce. Warto tu zostać na dłużej. Zapraszamy Państwa serdecznie. Marta Klepka
5: i Piotr Purol.
0: Po reklamie.
6: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
7: 15.
6: Czas na wiadomości.
8: Atak nożem w szkole dla dorosłych w Warszawie, 3 osoby ranne. Potem nowy bilans rosyjskiego ataku w Zaporożu i szpitale pod lupą NFZ-u. Marcin Krzemiński, 21-latka, zaatakowała nożem 3 osoby w szkole dla dorosłych na ulicy Mińskiej w Warszawie. Do szpitala trafiła 17-latka i życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, informuje policja. Poszkodowane zostały również inne 2 kobiety w wieku 17 i 24 lat. Mają drobne, niewymagające hospitalizacji obrażenia. Napastniczka została zatrzymana i jest uczennicą szkoły, a pozostałe uczestniczki zdarzenia przyjechały, żeby złożyć papiery. Ze wstępu ustaleń policji wynika, że napastniczka i poszkodowane się nie znały. Rośnie liczba ofiar rosyjskiego ataku na blok mieszkalny w Zaporożu. Według najnowszych danych ukraińskich służb co najmniej 15 osób zginęło, w tym 3 dzieci. Jak podkreślają służby ratownicze, na miejscu trwa akcja poszukiwawcza. Liczba ofiar może więc wzrosnąć. Szpitale pod lupą NFZ-u. Kontrolerzy sprawdzają, jak placówki medyczne wywiązują się z obowiązku szczegółowego raportowania czasu pracy lekarzy. Pierwsze weryfikacje w systemie będą w listopadzie, za czasy pracy w październiku, wyjaśnia Agnieszka Rogalska, dyrektorka Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy.
9: W tej chwili intensywnie nad tym pracujemy, żeby dopracować te nasze systemy. No, trudnością jest to, że na razie dalej nie znamy jeszcze formatu raportowania tych danych.
8: Nowe przepisy mają ukrócić zjawisko pracy ponad siły na kilku etatach jednocześnie. Po długiej, prawie 3-tygodniowej przerwie na mecze reprezentacji do gry wróciła nasza piłkarska ekstraklasa. Dziś hitem dnia jest mecz Jagiellonia-Białystok kontra Górnik Zabrze. Na jutro Legia Wisła Kraków. Na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej nie będzie kibiców gości, bo stołeczny klub wyłączył sektor dla fanów przyjezdnych do końca roku. Trener Marek Papszun to bagatelizuje.
10: Wisła na wyjazdach ma bilans 0 zwycięstw, 2 remisy i 2 porażki, więc no a tutaj kibiców chyba jest mało.
8: Mecz Legii z Wisłą jutro o 20.15. Na koniec przypominam, jutro niedziela niehandlowa, więc duże sklepy i galerie będą zamknięte.
6: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Właśnie taki światowy dzień tego nietypowego przysmaku. Światowy Dzień Drzewa, czyli dziś uświadamiamy się również bardzo ekologicznie, ale spędzamy bardzo miło również czas z rodziną i przyjaciółmi przy stole i przy grach planszowych, bo dzisiaj takie właśnie święto, które nas do tego motywuje. Kiedyś, zanim wynaleziono internet, to była przecież podstawowa rozrywka ludzkości. Siadaliśmy naprzeciwko siebie, rozmawialiśmy, uśmiechaliśmy się do siebie, świetnie się bawiliśmy, no i przede wszystkim rozmawialiśmy. I tego w dzisiejszych czasach brakuje. Te rozrywki, które mamy na co dzień i które nas absorbują, właśnie pozbawione są tego, co najważniejsze, czyli kontaktu między ludźmi. Dzisiaj oby było go jak najwięcej. Tego Wam życzymy, Muzyczne Radio z Wami, i zapraszamy przy okazji do pozostania z naszą bardzo przebojową falą. Dawid Wencel, będziemy razem do 20. Dzień dobry i zapraszam.
1: Muzyczne Radio.
2: Reklama. Uniwer Auto.

0: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Szukasz najgrubszych imprez w mieście? Tej nocy wszystkie drogi prowadzą do Seven Legnica. 3 megaparkiety, 3 różne klimaty. A już teraz, w sobotę 10 października, konsolę przejmuje jedyny i niepowtarzalny specjalista od polskiego bałaganu, Andrew. Razem z nim, za sterami, bezbłędny DJ Misza oraz nasi niezawodni rezydenci. Seven Club Legnica.
8: Po reklamie. Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.
9: Coś jest w tych włoskich przebojach, że ucho przyciągają i to w dodatku nie jedno ucho, więc radio można teraz delikatnie podgłośnić i delektować się z Erosem Ramazzottim.

0: Music News na starcie, a otwarcie będzie dziś dla Gromiego, który może pochwalić się nowym, jakże przebojowym singlem. Powiemy wam także o nowej płycie Purple Disco Machine i wrócimy do wielkiego komercyjnego sukcesu Rosaline. Tomek Dudkiewicz i Music News, czas na szczegóły, zatem witamy i zapraszamy. Mimo jesieni Gromi chciałby przedłużyć minione lato singlem Want What You Want. To piosenka o chemii, przyciąganiu i emocjach, których nie da się zatrzymać. Nowy numer to też spora dawka muzycznej energii, słońca, pulsującego groove, którego w okresie jesiennym każdy z nas potrzebuje. Wokal JT, amerykańskiego wokalisty, którego Gromi zaprosił do tego utworu, idealnie komponuje się z tym właśnie klimatem. Jak mówi Andrzej, Want What You Want jest o tym uczuciu, kiedy ktoś zaczyna cię mocno przyciągać i nagle trudno myśleć o czymś innym. Chciałem, żeby w tym numerze było słychać właśnie tę energię. Trochę napięcia, dużo emocji i przede wszystkim rytm, który niesie cały utwór. To kawałek o tym, żeby czasem po prostu dać się ponieść temu, co czujesz, dodaje artysta. Nowy kawałek od Gromiego już do posłuchania w muzycznym radiu. Teraz Music News Purple Disco Machine, który zapowiada kolejny etap swojej artystycznej podróży. Jego czwarty album studyjny Cosmotropia ukaże się 30 kwietnia i wszystko wskazuje na to, że warto będzie na niego poczekać. To wydawnictwo to ważny punkt w imponującej karierze Tino Piątka. Album będzie pełnym pokazem jego producenckiego kunsztu oraz charakterystycznego stylu, który w ostatnich latach pomógł przybliżyć muzykę disco nowym pokoleniom słuchaczy. Cosmotropia to odważne rozszerzenie katalogu artysty czerpiące inspiracje przede wszystkim z brzmień Cosmic Disco i Space Rocka lat 70. i 80. Pierwszą zapowiedzią albumu jest singiel Test My Luck, nagrany z brytyjską wokalistką Mick. Choć utwór nie odzwierciedla jeszcze w pełni kosmicznej estetyki całego albumu, doskonale pokazuje jedną z największych zalet Purple Disco Machine, a więc zdolność do tworzenia ogromnych, podnoszących na duchu przebojów, które od pierwszego odsłuchu trafiają do słuchaczy. Na koniec mieszkająca w Los Angeles wokalistka, autorka tekstów i producentka Rosaline, która prezentuje swój najnowszy singiel The Music I Love, otwierając nowy rozdział w swojej twórczości po globalnym sukcesie przełomowego singla Snap. Artystka i marzycielka z natury, Rosaline od dzieciństwa dążyła do realizacji swoich największych ambicji. W 2022 roku jej marzenia zaczęły się spełniać, gdy reprezentująca Armenię artystka wystąpiła na scenie konkursu piosenki Eurowizji w Turynie, wykonując utwór Snap przed milionami widzów na całym świecie. Występ ten zapoczątkował błyskawiczną karierę, a sam utwór stał się międzynarodowym fenomenem. The Music I Love doskonale łączy podnoszącą na duchu energię Snap z marzycielskim filmowym brzmieniem indie popu, nasyconym melancholijną euforią deszczowego dnia. To muzyka przypominająca ziarniste, czarno-białe fotografie, uchwytująca piękno, kruchość i złożoność ludzkich emocji, oferując słuchaczom intymny wgląd w wewnętrzny świat artystki. Jestem niepoprawną romantyczką, mówi o sobie Rosaline. Zawsze piszę o miłości. Zakochanie wprawia mnie w stan pełnego szczęścia. Przez ostatnie 2 lub 3 lata czułam się bardzo odizolowana i przez długi czas zmagałam się z depresją. W pewnym momencie miałam wrażenie, że nie mam już nic do powiedzenia i prawie nie wychodziłam z domu. Straciłam też wiarę we własne umiejętności pisania piosenek, dodała Rosaline. Zanim wrócimy do grania w muzycznym radiu, łapcie jeszcze kilka gorących premier. Martin Garrix z nowym singlem This Dream of You, Merkel i Roliński z piosenką Crucified Reborn i Tungewag jego najnowsza propozycja Rare. Tyle na teraz, Tomek Dudkiewicz i Music News. Dziękujemy za uwagę, do usłyszenia.
1: Muzyczne radio. Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.
2: Ciekawe, czy zdążyliście się już dzisiaj z nią zapoznać, tak? Na dobre i na złe. Otto Knows, Kim Cesarion i My Lover.

O nie, nie, nie, na pewno nie w zapomnieniu, bo od zapomnienia ocaliliśmy dzisiaj w Best of Muzycznego Radia właśnie ten utwór Wolver i Barcelona, a teraz wszystko albo nic, proszę się zdecydować, all or nothing, a najlepiej proszę posłuchać przeboju od Cher.

0: Muzyczne radio. Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
1: Jesienna wyprzedaż u Barabasia. Budujesz albo remontujesz? Zgarnij super rabaty na kostkę brukową i płyty tarasowe prosto od producenta. I do tego projekt gratis. Promocja przez cały październik. Nie czekaj do wiosny. Odwiedź nasz ogród wystawowy. Firma Barabaś w Lubinie.
2: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
0: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
4: Liczne placówki medyczne, które ratują ludzkie życie i zdrowie, korzystają z dobrodziejstwa, jakim jest krew. A stała rezerwa tego bezcennego leku to bezpieczeństwo dla nas wszystkich, szczególnie w okresie urlopowym i wakacyjnym. Dawcą krwi może zostać każda zdrowa osoba w wieku od 18 do 65 lat. Wystarczy skontaktować się z właściwą placówką. W naszym regionie najbliższe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa znajduje się w Wałbrzychu. Wszelkie informacje dostępne na stronie internetowej rckik.pl/Wałbrzych. Telefon 577 766 605. 577 766 605.
0: Pogoda.
5: Patrząc na termometry, patrząc na to, co dzieje się za oknem, można dojść do wniosku, że te krótkie spodnie i te t-shirty już trzeba będzie głębiej schować do szafy. Ale nie mówmy hop, bo jeszcze być może pogoda się poprawi, jednak na pewno nie w kolejnych dniach. 13, 14, 15 stopni maksymalnie i do tego jeszcze mogą nam towarzyszyć przelotne opady deszczu. Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże wiatry również miejscami jeszcze może zawiać dość mocno, a wieje z południowego zachodu. Biometr niestety nie sprzyja. A jeżeli chodzi o ciśnienie, no to w najbliższych dniach może nieznacznie się wahać.
0: Best of w muzycznym radiu. Tylko najlepsze hity.
5: Na pewno o tak ciepłym weekendzie jak w zeszłym tygodniu możemy zapomnieć i możemy co najwyżej muzycznie się teraz rozgrzać. Laura Nonche i Nek.

Oi Mars, bardzo zasłużony artysta na muzycznej scenie, Save Me, a teraz Natalia Schroeder, która karierę rozpoczęła od nagrania właśnie tego przeboju z Liberem. Wszystkiego na raz.

0: Muzyczne radio.
1: Reklama. Pałac Łomnica zaprasza 10 i 11 października na kiermasz dożynkowy. Regionalne produkty wiejskie i rękodzieła, lokalne browary, atrakcje dla dzieci, pyszne jedzenie i wspaniała atmosfera z muzyką Dixielandową na żywo. Zapraszamy 10 i 11 października do Łomnicy.
2: Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za ciebie. Tak, dobrze słyszysz. Aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj w apartamentach Sudetia w Jeleniej Górze i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły. www.apartamenty-sudetia.pl.
3: Szukasz najgrubszych imprez w mieście? Tej nocy wszystkie drogi prowadzą do Seven Legnica. 3 megaparkiety, 3 różne klimaty. A już teraz, w sobotę 10 października, konsolę przejmuje jedyny i niepowtarzalny specjalista od polskiego bałaganu, Andrew. Razem z nim za sterami bezbłędny DJ Misza oraz nasi niezawodni rezydenci. Seven Club Legnica.
1: Po reklamie. Muzyczne radio. Best of.

Zupełnie nie ma to znaczenia, czy pracujecie, czy odpoczywacie. Muzyczne radio, jeśli wam towarzyszy, no to miejmy nadzieję, że również uprzyjemnia wam te sobotnie chwile. Utwór, przy którym panie mogą prosić panów, panowie mogą prosić panie, bo to w końcu sobota. Jeszcze nie wieczór, ale można się powoli rozgrzewać. Parowstellar i Black Lilies po godzinie 16, jak w każdą sobotę, zaprosimy na coveromanie, czyli nowe wersje starych utworów. Będzie dzisiaj bardzo ciekawie, więc już teraz zapraszamy, a wcześniej, bo punktualnie o 16 wiadomości z kraju i ze świata.

0: Muzyczne radio.
1: Reklama. Przekrocz granice z ciekawości. W listopadzie zaplanuj wycieczkę do Zittau i zobacz medycynę przyszłości. Interaktywną wystawę, która powstała dzięki polsko-niemieckiej współpracy. Znajdziesz ją od 2 listopada w Hochschule Zittau-Görlitz przy Theodor Kerner Allee. Poznaj bioprotezy, nanoroboty i technologie, które mogą zmieniać medycynę. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
2: Dołącz do zespołu Drexelmeier i twórz z nami charakter nowoczesnej motoryzacji. Szukamy pracowników produkcji, magazynu, kontrolerów jakości, automatyków i mechaników. Oferujemy atrakcyjne benefity, prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie posiłków i bezpłatne dojazdy do pracy. Nie czekaj, aplikuj już dziś na drexelmeier.pl/kariera lub zadzwoń 75 619 83 45.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Zaprasza Ultima, dealer Skody w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106.
5: Skoda.
6: Po reklamie.
7: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
8: 16.
7: Czas na wiadomości.
9: Atak nożem w szkole w Warszawie, za chwilę co wiemy. Potem aktualne dane po kolejnych rosyjskich atakach w Ukrainie i urodziny Sopotu. Dziś świętowanie. Marcin Krzemiński. Nie ma informacji, by się znały. 21-latka i zaatakowane przez nią 3 kobiety w zespole szkół dla dorosłych w Warszawie. Do zdarzenia miało dojść w budynku przy ulicy Mińskiej. Napastniczkę obezwładnił pracownik szkoły. Wcześniej raniła 2 7

0: 17-letki dodatek trafiła do żających żyć. Kilka godzin w sprawie eksportu milionów baryłek ropy Ukraina zaatakowała rosyjski węzeł przeróbki surowca w obwodzie samarskim. To reakcja Kijowa na umowę Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Między innymi do USA 5. Według prezydenta Ukrainy Władimira Zełenskiego to urodzinowy prezydent dla Putina, który znacząco wesprze rosyjski budżet i pozwoli na dalsze prowadzenie wojny. Cezary Jaszczyk.
1: A to, że Rosja ani myśli o zakończeniu wojny, widać gołym okiem. Wciąż rośnie liczba ofiar najnowszego rosyjskiego ataku na blok mieszkalny w Zaporożu. To już kilkanaście osób, wśród nich jest troje dzieci. Dotarliśmy na miejsce wczesnym rankiem wraz z naszym zespołem. Zobaczyliśmy ludzi pod gruzami. Byli to żona, mąż i ich dziecko. Zaczęliśmy pomagać w wydobywaniu tych ludzi. Udało nam się wydostać spod gruzów dwie osoby. Niestety zginęła mała dziewczynka w wieku około 9 lat. Co najmniej dwa budynki zostały poważnie uszkodzone w czasie ataku na Kijów. Miejscowe służby donoszą o kilku rannych.
0: O północy rozpoczęła się cisza wyborcza przed drugą turą przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Obowiązywać będzie do zamknięcia lokali wyborczych, czyli do 21 w niedzielę. Za jej złamanie grożą kary finansowe. Sopot świętuje urodziny. 125 lat temu nadmorski kurort otrzymał prawa miejskie. Godzinę temu na skwerze kuracyjnym rozpoczęła się główna część obchodów. To m.in. pokazy grupy rekonstrukcyjnej, potańcówka czy też słodki poczęstunek.
2: To były wiadomości. Muzyczne radio.
3: Kochamy muzykę.
2: Coveromania. Nowe wersje utworów sprzed lat w muzycznym radiu.
4: No to jak zawsze o tej porze w sobotę 3, 2, 1 startujemy z Coveromanią. Nowe wersje starych utworów będą towarzyszyły nam do godziny 17, a dzisiaj zaczynamy od utworu, który chyba każdemu bardzo dobrze się kojarzy, bo to był rok 97, czasy muzyki Eurodance i słynny przebój Ecuador od Sasha. Chociaż nie będzie to do końca cover tego utworu, jedynie można powiedzieć remake, bo tekst zupełnie jest świeży, a muzyka rzeczywiście została zapożyczona z tego wielkiego przeboju z roku 97. Podczas produkcji Wiser, którego usłyszymy już za moment, zauważył, że melodia z klasycznego utworu tanecznego Sasha Ecuador bardzo dobrze pasuje do nowej kompozycji i postanowił ją wykorzystać. Pomysł został przedstawiony oczywiście oryginalnym autorom, którzy oficjalnie wyrazili na to zgodę i tym sposobem powstała ta piosenka, która właśnie przed nami i którą znacie bardzo dobrze chociażby z naszej anteny i z Hit Planety. To Wiser i Eyes on Me w podtytule Ecuador, czyli z szacunku do oryginalnej wersji tego utworu, pierwotny tytuł został tutaj zawarty. Zresztą chyba cały świat pamięta o tym utworze, który w roku 97 podbił listy przebojów. Nawet rząd Ekwadoru podziękował zespołowi, ponieważ po premierze utworu liczba turystów odwiedzających kraj wzrosła dwukrotnie. Chociaż teledysk wcale nie został nakręcony w Ekwadorze, choć mogłyby te klimaty i te krajobrazy na to wskazywać. I mimo tych egzotycznych ujęć, klip powstał na Wyspach Kanaryjskich, głównie na Teneryfie. Co niektórzy pewnie błędnie zinterpretowali, że tak właśnie wygląda Ekwador, no i postanowili ten kraj odwiedzić. Dzięki temu w roku 97 liczba turystów przekraczała wszelkie oczekiwania tubylców. Piosenka była międzynarodowym hitem, zdobywając m.in. pierwsze miejsce w Belgii, w USA na liście Billboardu również się pojawiła, ale przecież w naszym kraju również bardzo często ta piosenka lądowała na listach przebojów. Utwór został wydany jako trzeci singiel z albumu It's My Life i to był rok 97, czyli prawie 30 lat temu ta piosenka trafiła do naszej świadomości. A teraz? Teraz zupełnie nowa odsłona. Eyes on Me, Ecuador i Wiser na dobry początek dzisiejszej coveromanii.
2: Coveromania. Nowe wersje utworów sprzed lat w muzycznym radiu.

0: muzycznym radiu. Reklama.
1: Pomysł na jednodniową wycieczkę? Kierunek Budziszyn. Od 14 września do 28 października w technologii und Gründerzentrum przy Preuschwitzerstrasse możesz bezpłatnie odwiedzić interaktywną wystawę Medycyna Przyszłości. Bioprotezy, nanoroboty i technologie sterowane wzrokiem. Tutaj nauki naprawdę można doświadczyć. Połącz zwiedzanie Saksonii z odkrywaniem efektów polsko-niemieckiej współpracy. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
2: Szukasz płyty, na którą polujesz od dawna? A może chcesz odkryć coś nowego? 16 i 17 października. Giełda winyli i płyt CD w Cuprum Arena. Przyjdź. Poszukaj. Posłuchaj. Znajdź swoją perełkę. Złap swój rytm. Cuprum Arena. Zapraszamy.
0: Po reklamie. Nowe wersje sprawdzonych hitów. Światowe przeboje zagrane inaczej. Coveromania. W muzycznym radiu.

0: muzycznym radiu.
1: Niezwykle rozpoznawalny ten motyw pianina, tym razem DJ Frank i Nindy A Thousand Miles. W roku 2001 ta piosenka w oryginale znalazła się w repertuarze Vanessy Carlton, młodziutkiej wówczas piosenkarki, która sama skomponowała ten utwór, mając zaledwie kilkanaście lat. Jej mama, słysząc melodię, od razu stwierdziła: moja ty kochana, to będzie przebój. Vanessa Carlton wtedy nie do końca w to wierzyła, zresztą włożyła motyw pianina, oczywiście zapisany na nutach do przysłowiowej szuflady, no i ta piosenka musiała kilka lat odczekać. Mama jednak, jak się okazało, dość uparta kobieta, stwierdziła, że to, co znalazło się w szufladzie Vanessy, musi ujrzeć światło dzienne. Chodziła zatem z córką po różnych wytwórniach muzycznych, wszędzie niestety odsyłali panie z kwitkiem, ale wreszcie trafili na producenta Rona Feira, który zainteresował się tym utworem, zainteresował się Vanessą i poprosił, aby w miarę możliwości dokończyła ten utwór. Tak też się stało, a później wystarczyło dodać trochę instrumentów, dopracować aranżację i przebój już był gotowy. Vanessa Carlton, jak się okazuje, Thousand Miles napisała, myśląc o swojej szkolnej sympatii, w której skrycie była zakochana. Artystka nie odważyła się jednak porozmawiać z osobą, do której najwyraźniej czuła bardzo dużo, ale sprawiło to, że temat miłości właśnie pojawił się w tej piosence i łączy jednocześnie i rzeczywistość, i fantazję. Na początku piosenka nosiła tytuł Interlude, ale to była taka robocza wersja. Dopiero producent zdecydował się zmienić jej tytuł na A Thousand Miles. I do dzisiaj znamy ten utwór pod tym tytułem i również w wersji, której wysłuchaliśmy przed momentem, tytuł jest niezmieniony. DJ Frank i Nindy i to była wersja z roku 2018.
0: Coveromania w muzycznym radiu.
1: Teraz fantastyczny utwór sprzed lat, który chyba każdemu znakomicie się kojarzy i który nucony jest przez wszystkie pokolenia słuchaczy i słuchaczek. Kiedy byłem małym chłopcem, kultowy utwór zespołu Breakout z roku 71, skomponowany przez Tadeusza Nalepę z tekstem Bogdana Lebla, uznawany za taką klasykę polskiego blues rocka. Utwór pochodzi z legendarnego albumu Blues, który jest uważany za takie szczytowe osiągnięcie grupy i właściwie kamień milowy w historii polskiego rocka. Piosenka łączy charakterystyczny blues, czyli taki rockowy riff gitarowy z głębokim, refleksyjnym tekstem, który porusza temat utraty niewinności i konfrontacji już z dorosłym, takim, trzeba przyznać, już trochę materialistycznym światem. Tekst utworu przedstawia dziecięcą niewinność i idealistyczne rady ojca, który zachęca syna do życia pełnią życia, do podążania własnymi pragnieniami, no i również za miłością, niezależnie od ograniczeń społecznych czy konwenansów. Piosenka stała się symbolem polskiego bluesa i jest uznawana za ponadczasowy taki klasyk, który od dziesięcioleci porusza słuchaczy niezależnie od wieku. Zresztą mówi się, że to nie tylko piosenka, ale też kulturowe zjawisko, które łączy doskonałą kompozycję, mistrzowskie wykonanie i takie, trzeba przyznać, uniwersalne przesłanie. Utwór pozostaje inspiracją dla kolejnych pokoleń słuchaczy i jest jednym z najważniejszych przebojów w historii polskiej muzyki rockowej. Kiedy byłem małym chłopcem, no właśnie, inspiracja dla kolejnych pokoleń i to chyba zdaje się potwierdzać w tym przykładzie, bo Wet Fingers to dość świeży projekt muzyczny, a jednak zapożyczyli ten utwór i wykonali po swojemu. Oczywiście w bardziej nowoczesny sposób i być może również w bardziej przystępny sposób dla tych młodszych pokoleń, ale na pewno tej wersji warto posłuchać. Wet Fingers, Kiedy byłem małym chłopcem.
0: Coveromania w muzycznym radiu.

0: muzycznym radiu.
1: Bardzo świeża wersja starego przeboju Planet Funk, Chase the Sun. Tym razem to Tom Badin i Uninvited. Bardzo świeża wersja, bo pochodząca z tego roku, a oryginał został zarejestrowany w roku 2000. Chase the Sun, grupa Planet Funk kiedyś, ale również oni posłużyli się samplem ze starego nagrania Ennio Morricone z roku 69. To był przebój filmowy i nazywał się Alla Luce del Giorno. Posłuchajcie we fragmencie i ciekawe, czy ten początek tego nagrania również skojarzy wam się z tym charakterystycznym motywem Chase the Sun.

0: Prawda, że podobieństwo jest bardzo zauważalne. Utwór pochodził z filmu Matthew Nassera Chena z roku 69 i to w ogóle był rzadki przypadek, gdy klubowy hit bazował na ścieżce dźwiękowej włoskiego kina artystycznego. No ale tak się akurat wtedy stało. Chase the Sun w ogóle okazało się takim nieoficjalnym hymnem Professional Darts Corporation. Utwór jest bowiem grany podczas przerw i wejść zawodników, a fani tańczą i skandują przy nim na żywo. Co ciekawe, gdy Professional Darts Corporation poprosiło Planet Funk o zgodę na użycie piosenki, zespół w ogóle nie znał wcześniej darta, nie znał tego sportu, nie wiedział w ogóle z czym to się je, ale po sukcesie utworu sami stali się fanami tego sportu, czyli darta. Ale nie tylko na darcie świat się kończy, jeżeli chodzi o to nagranie, bo podczas Mistrzostw Świata w tym roku reprezentacja Anglii, jak pamiętacie, używała właśnie Chase the Sun jako piosenki odtwarzanej po strzelonych golach. I to sprawiło, że utwór przeżył kolejny renesans popularności. I jeżeli jesteśmy już przy temacie sportowym, no to również w hokeju piosenka robi karierę. Jest takim nagraniem golowym, chyba tak można powiedzieć o tej piosence. Colorado Avalanche w NHL również wykorzystuje ten utwór, który rozbrzmiewa po strzelonych golach zdobytych dla siebie. Dla gości nie, bo wtedy nie ma się z czego cieszyć, ale jeżeli Colorado zdobywa gola właśnie w hokeju, no to również ten utwór wtedy wybrzmiewa. A piosenka osiągnęła w ogóle 5. miejsce na UK Singles Chart i trafiła do pierwszej piątki m.in. w Grecji, Rumunii i Hiszpanii. To było w roku 2000, a rok później teledysk zdobył nagrodę Best Dance Video na MTV Europe Awards. W roku 2000 grupa Planet Funk wykonała Chase the Sun, a 26 lat później dotarła do nas taka właśnie wersja. Tom Badin, Uninvited, Chase the Sun, rok 2026.
1: Coveromania w muzycznym radiu.
0: Przed nami piosenka Hiroshima i Sandra, ale zanim Sandra zaśpiewała Hiroshimę, no to najpierw powstał oryginał, a powstał w roku 71. Był to brytyjski zespół Wishful Thinking, który zyskał popularność dopiero tak naprawdę kilka lat po premierze tego utworu, gdyż jej pierwsze wydanie przeszło niemal bez echa. Piosenka odniosła sukces dopiero w roku 78., kiedy ponownie została wydana i przyniosło jej to ogromną popularność, szczególnie w Niemczech, gdzie stała się wielkim radiowym przebojem. W niektórych krajach była nawet wykorzystywana w szkolnych programach edukacyjnych dotyczących pokoju i historii XX wieku. No właśnie, bo to przesłanie w tym utworze jest bardzo, bardzo ważne. Piosenka została nagrana jako protest przeciwko użyciu broni atomowej i skutkom bombardowania Hiroshimy. Tekst jest prosty, ale jednocześnie bardzo emocjonalny. Opisuje tragedię cywilów i apeluje o pokój. Tym samym wpisując się w falę muzyki antywojennej lat 60. i 70. obok takich artystów jak John Lennon czy Bob Dylan. Chociażby tutaj przypomina się piosenka Johna Lennona Give Peace a Chance i skojarzenia z tym utworem są bardzo oczywiste. Najbardziej znany cover nagrała właśnie Sandra, którą usłyszymy już za chwilę. Sandra wybrała tę piosenkę nie bez powodu. To był rok 1990, a końcówka lat 80., jak wiemy, była politycznie bardzo niespokojna. Sandra rzadko kiedy angażowała się w jakiekolwiek polityczne, społeczne tematy, ale tym razem zrobiła to z własnej potrzeby skomentowania sytuacji politycznej w krajach takich jak Liban, Chiny czy Rumunia właśnie pod koniec lat 80. Sandra, znana głównie z synth-popowych hitów, sięgnęła po utwór o poważnym przesłaniu, co było zwrotem w stronę dojrzalszego brzmienia, a jej wersja okazała się jednym z największych hitów w karierze. Dotarła do 4. miejsca w Niemczech i Szwajcarii, no i u nas w Polsce również jest uważana za jedną z najpopularniejszych piosenek Sandry. A jak jej wersja bardzo różniła się od oryginału? Posłuchajcie.

0: Tak właśnie ten utwór brzmiał w roku 71, to była grupa Wishful Thinking, a w roku 90 ten utwór ponownie zabrzmiał właśnie tak i w całości. Teraz posłuchamy Sandry i Hiroshimy.
1: Coveromania w muzycznym radiu.

0: muzycznym radiu. Reklama. Uwaga! Jelenia Góra i okolice. Nowy salon ATR Moto już otwarty. Krosy, quady, motocykle i skutery. Wiele renomowanych marek, duży wybór na miejscu oraz kompleksowa obsługa, sprzedaż, serwis i transport. Zapraszamy. Jelenia Góra, Wiejska 39 oraz Świdnica, Folwarczna 5. ATR Moto. Widzimy się w salonie.
1: Stolik z widokiem? W naszej restauracji właściwie każdy.
2: Jestem Piotr Purol, szef kuchni restauracji Widok. Moje zadanie? Sprawić, żeby kuchnia dorównywała widokowi.
1: Restauracja Widok w Sosnówce. Warto tu zostać na dłużej. Zapraszamy Państwa serdecznie. Marta Klepka
2: i Piotr Purol.
0: Po reklamie. Nowe wersje sprawdzonych hitów. Światowe przeboje zagrane inaczej. Coveromania. W muzycznym radiu.

0: klasycznym radiu.
1: To O'Neill Calvais i Sarah Phillips Prayer in Sea, czyli kolejna przeróbka tego utworu, która trafiła na muzyczny rynek. Rok 2010. Wtedy zaczyna się historia tego właśnie nagrania. To utwór francuskiego duetu Lilywood and the Prick, wydany pierwotnie właśnie w roku 2010 na albumie Invincible Friends. W oryginale był to akustyczny, spokojny, taki pop-folkowy utwór, zupełnie inny od wersji, którą zna większość słuchaczy, a pewnie znacie wersję zremiksowaną przez Robina Schulza. Ona trafiła do naszych uszu w roku 2014 i wtedy stała się ta piosenka światowym hitem, dzięki właśnie temu remiksowi, o który twórcy nawet nie prosili, bo duet nie zamawiał przeróbki, ale zgodził się na jej publikację po przesłuchaniu właśnie wersji zremiksowanej przez Robina Schulza. Remiks stał się międzynarodowym przebojem, zdobywając pierwsze miejsca na listach przebojów w ponad 20 krajach i to jest jeden z najgłośniejszych przykładów, jak czasami przeróbka może całkowicie odmienić los piosenki. Tekst ma formę modlitwy i porusza tematy takie jak wspomniana już dzisiaj przy okazji innego utworu: wojna, niesprawiedliwość i obojętność ludzi. Mimo tanecznego brzmienia remiksu, przesłanie piosenki jest bardzo poważne. Po sukcesie remiksu duet zaczął dostawać propozycje kolejnych przeróbek, ale odmówił, chcąc uniknąć bycia kojarzonym wyłącznie z muzyką klubową. Prayer in Sea jest jednym z najczęściej używanych utworów w reklamach, w mediach społecznościowych i to wszystko w latach 2014-2020, ale teraz mamy rok 2026 i proszę bardzo, kolejną wersję tego utworu jednak słyszymy. Dzięki coveromanii, ale fakt, że ta wersja, której wysłuchaliśmy przed momentem, powstała w roku 2024.
0: Coveromania w muzycznym radiu.
1: Już za chwilę usłyszycie Shawna Mendesa, który o dziwo pokusił się o przeróbkę przeboju Under Pressure. W oryginale oczywiście grupa Queen i David Bowie, a przeróbka pochodzi z roku 2018. Ale powróćmy do oryginału. Rok 81, grupa Queen i David Bowie. Utwór, który został umieszczony na płycie Hot Space, uważanej za jedną z najgorszych płyt w dorobku grupy Queen, ale akurat ten utwór trzeba przyznać, że jest prawdziwym rodzynkiem i dodaje pewnego kolorytu całemu repertuarowi grupy Queen. A piosenka powstała zupełnie przypadkiem podczas spontanicznej sesji, gdy David Bowie niespodziewanie odwiedził grupę Queen. Utwór narodził się z całkowitej improwizacji. Muzycy zaczęli, jak to się mówi, jamować, grając covery, aż padła propozycja, no to może napiszemy coś własnego. I panowie nie pozostali obojętni wobec danego sobie słowa. Roger Taylor wspomniał, że jest to jeden z najlepszych kawałków, jakie Queen kiedykolwiek nagrał, a wszystko wydarzyło się właśnie podczas tej pamiętnej sesji. Była bardzo spontaniczna, jak wspomina Taylor. Panowała w niej luźna atmosfera, wszyscy byli trochę pod wpływem, co dodało energii i chaosu twórczego. Słynny riff basowy, jeden z najbardziej rozpoznawalnych w historii muzyki, powstał podczas tej samej improwizacji. Under Pressure opowiada o presji, jaką społeczeństwo wywiera na jednostkę oraz o tym, że jedyną realną odpowiedzią na chaos i lęk jest empatia i miłość. Według jednej z interpretacji utwór mówi o presji społecznej, która przytłacza ludzi i prowadzi do poczucia bezradności. Tekst pokazuje świat, w którym ludzie krzyczą, żeby ich wypuścić, co symbolizuje stres, oczekiwania i brak zrozumienia. A refrenowe Why Can't We Give Love One More Chance to apel o powrót do współczucia, bo tylko ono może przerwać spiralę napięcia i konfliktów. W ogóle połączenie dramatycznego dialogu wokalnego Mercury Bowie z tekstem o ludzkim lęku i nadziei tworzy emocjonalny manifest, który pozostaje chyba aktualny niezależnie od epoki. I dzięki temu jest to jeden z powodów, dla których utwór stał się kulturowym symbolem lat 80. i ponadczasowym hymnem. Zresztą być może pamiętacie, że ta piosenka została wykorzystana przez Vanilla Ice w nagraniu Ice Ice Baby. Początkowo bez podania autorów, co skończyło się pozwem i dopisaniem Queen i Davida Bowiego jako współtwórców. Swoją drogą ciekawe, czy umieścił jako współtwórców tego nagrania Shawn Mendes, ale sprawdźmy. Tak, tak. Akurat jest grupa Queen wpisana, więc z czystym sumieniem jako oficjalną przeróbkę możemy zagrać wam ten utwór właśnie dzisiaj. Shawn Mendes i Under Pressure z roku 2018.
0: Coveromania w muzycznym radiu.

0: muzycznym radiu. Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń. 453 673 318. 453 673 318.
1: Wiecie, co oznaczają słowa Sigma, Cringe albo Rel? A pamiętacie prywatki, adapter i trzepak? Dwa różne światy? Niekoniecznie. Słowa mogą łączyć pokolenia. Zapraszamy na Językowe Mosty. 5 podcastów, w których młodzież i seniorzy poznają swoje słowa, historie i doświadczenia. Startujemy 12 października. Słuchajcie nas w poniedziałki i czwartki. Projekt Słowa mają moc, więc znajdźmy wspólny mianownik realizowany przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotekę imienia Zenona Bernackiego w Pielgrzymce. Dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Polszczyzna – Bogactwo Różnorodności, realizowanego przez Instytut Różnorodności Językowej Rzeczypospolitej. Więcej informacji na stronie Gminnego Centrum Kultury w Pielgrzymce.
2: Po reklamie. Coveromania. Nowe wersje utworów sprzed lat. W muzycznym radiu.

0: muzycznym radiu.
1: Tak jak piosenka, której posłuchaliśmy przed momentem, jest bardzo znana, tak wykonawcy z tej przeróbki już trochę mniej. Exit, Jorka Byrema i Lexe. Chyba tak należy ich przedstawić. Piosenka It Never Rains in Southern California chyba przedstawienia nie wymaga, ale oczywiście przekażemy wam kilka ciekawostek z tym nagraniem związanych, bo powstał dawno, dawno temu, a przeróbka pochodzi z roku 2026, czyli bardzo świeża propozycja. A w oryginale ten utwór wykonał oczywiście Albert Hammond i on rozpropagował te dźwięki na cały świat. Najciekawszym faktem jest to, że piosenka wcale nie opowiada o pogodzie, lecz o rozczarowaniu i trudach życia początkującego artysty w Kalifornii. Czyli utwór nie jest o klimacie, lecz o zawodzie, samotności i niespełnionych marzeniach. Stał się największym hitem Alberta Hammonda i tak naprawdę to chyba on zdefiniował jego karierę, a tytułowa fraza weszła do języka potocznego jako ironiczny komentarz do niepowodzeń, bo to jest w języku angielskim taki trochę idiom, czyli wyrażenie nieprzetłumaczalne na inne języki, ale w języku angielskim używa się tego zwrotu jako żartobliwego komentarza do sytuacji, gdy wszystko idzie źle. I wtedy mówi się właśnie It Never Rains in Southern California. I choć tytuł sugeruje opis słonecznej Kalifornii, tekst utworu to metafora. Opowiada o młodym artyście, który przyjeżdża do Kalifornii z wielkimi ambicjami, ale doświadcza porażek, braku pracy i poczucia zagubienia. Deszcz symbolizuje złe wiadomości, pecha i życiowe trudności, które spadają na bohatera, mimo że miało być wszystko w porządku i miał być to raj. Jak się okazuje, Hammond inspirował się własnymi doświadczeniami. Sam przeprowadził się do Kalifornii, próbując zrobić karierę muzyczną i przez dłuższy czas zmagał się z brakiem sukcesów. Utwór został nagrany w roku 72 i szybko stał się międzynarodowym przebojem. To zresztą największy hit Alberta Hammonda, choć później odniósł ogromny sukces jako autor piosenek dla innych artystów, m.in. Leo Sayera, The Hollies, Whitney Houston czy Celine Dion. Piosenka It Never Rains in Southern California była wielokrotnie wykorzystywana w filmach i serialach, często w scenach ironicznie zestawiających słoneczną Kalifornię z problemami bohaterów. I choć piosenka jest smutna w treści, jej melodia, jak wiemy, jest lekka i wpadająca w ucho. To celowy kontrast, który miał podkreślić właśnie tę ironię. Ale jako że piosenka jest uniwersalna, no to również znalazła się w repertuarze tych artystów, których posłuchaliśmy przed momentem. Rok 2026, Exit, Jorki Burema i Lexe, It Never Rains in Southern California.
0: Coveromania w muzycznym radiu.
1: No to teraz czas na polski odpowiednik takiego właśnie artystycznego zabiegu, czyli piosenki bardzo lekkiej, z pozoru wesołej, ale traktującej o poważnych problemach. Choć brzmi pogodnie, ale wkoło jest wesoło, no to piosenka jest ostrym komentarzem o układach, pozorach i absurdach życia w PRL-u. To właśnie kontrast między lekką formą a gorzką treścią stanowi siłę tej piosenki. Cenzorzy PRL-u uznali fragment refrenu za zbyt polityczny i oryginalne słowa członek w partii, małpa w zoo, zostały wręcz w sposób wymuszony zmienione na człowiek w pracy, małpa w zoo. Ale mimo tej ingerencji sens satyry na realia PRL-u pozostał bardzo czytelny i do dzisiaj śpiewamy człowiek w pracy, małpa w zoo, choć dzisiaj chyba moglibyśmy już zaśpiewać członek w partii, małpa w zoo. Tak brzmiał oryginalny fragment tego tekstu piosenki Perfect, ale wkoło jest wesoło. Według relacji Grzegorza Markowskiego tekst utworu został napisany podczas lotu zespołu do Chicago. Muzycy pili alkohol, wspólnie układali wersy i choć autorstwo oficjalnie przypisano Zbigniewowi Hołdysowi, Markowski podkreśla, że pracował nad nim cały skład. Utwór znalazł się na debiutanckiej płycie Perfektu z roku 81. Ona była zatytułowana po prostu Perfekt i utwór stał się niewątpliwie klasykiem polskiego rocka. Album sprzedał się w nakładzie, uwaga, ponad miliona egzemplarzy i to na początku lat 80. w naszym kraju, co świadczy o tym, że zapotrzebowanie na tego typu muzykę i na takie utwory było wręcz ogromne. Do dzisiaj zresztą piosenki słuchamy z sentymentem i ten sentyment ma pewnie do tego utworu również Robert Janowski, który na swój sposób wykonał Ale wkoło jest wesoło, ale sami usłyszycie, że aranżacyjnie do tego tematu podszedł zupełnie inaczej.
0: Coveromania w muzycznym radiu.

0: muzycznym radiu.
1: Ale w koło jest wesoło, wręcz przeciwnie, w koło jest bardzo smutno, bo coveromania dzisiejsza dobiega końca, ale jeszcze jedną piosenkę zdążymy zagrać. Hit the Road, Jack i Ray Charles. I to w nowej wersji, bo w remiksie Garego Kaosa z roku 2011. Chociaż utwór oczywiście jest dużo starszy, bo powstał w roku 1960 i napisał tę piosenkę oraz jako pierwszy wykonał Percy Mayfield. Ale tak naprawdę jego wersja nigdzie nie została zarejestrowana, bo została nagrana tylko jako demo a cappella i wysłana do producenta muzycznego. On jednak zdecydował, że to Ray Charles zaśpiewa Hit the Road Jack i tak się stało, ale Ray Charles zaprosił do duetu wokalistkę Margie Hendrix z Ray Letts. I to był strzał w dziesiątkę, bo ta wokalna forma tak zwanej w cudzysłowie kłótni między Charlesem a Margie Hendrix nadała piosence charakterystyczny, dramatyczny dialog, który stał się jej znakiem rozpoznawczym. Utwór stał się światowym hitem. 2 tygodnie spędził na pierwszym miejscu listy Billboardu od 9 października roku 61. Nagranie zdobyło także nagrodę Grammy za Best Rhythm and Blues Recording i piosenka niewątpliwie stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych z całego dorobku Raya Charlesa. I mimo, że zadedykował ten utwór ikonie amerykańskiej literatury Jackowi Kerouacowi, no to pierwotne przesłanie tego utworu było zupełnie inne. Kiedy ten utwór napisał Percy Mayfield opierał się na własnych doświadczeniach, na bolesnym rozstaniu i tekst tego utworu traktował o burzliwej kłótni domowej i wyrzuceniu mężczyzny z domu. I znów pod przykrywką wesołego utworu kryje się właśnie taki dramat. I to jest już ostatnia propozycja w dzisiejszej Coveromanii, kolejna w przyszłą sobotę po 16:00.
0: Coveromania w muzycznym radiu.

0: muzycznym radiu. Reklama. Odkryj smak karkonoszy w restauracji The View w Happy Valley Resort. Kuchnia inspirowana naturą z imponującym widokiem na górską panoramę. Wpadnij do nas na lunch lub kolację. Chcesz zarezerwować stolik na przyjęcie urodzinowe lub komunię? Zapraszamy. Restauracja The View w Happy Valley Resort. Szklarska Poręba, ulica Dolna 17.
1: Dołącz do zespołu Drexelmeier i twórz z nami charakter nowoczesnej motoryzacji. Szukamy pracowników produkcji, magazynu, kontrolerów jakości, automatyków i mechaników. Oferujemy atrakcyjne benefity, prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie posiłków i bezpłatne dojazdy do pracy. Nie czekaj, aplikuj już dziś na drexelmeier.pl/kariera lub zadzwoń 75 619 83 45.
0: Po reklamie. To jest muzyczne radio. Minęła godzina
2: 17.
0: Czas na wiadomości.
3: Wróćmy do ataku ostrym narzędziem w szkole w Warszawie. Sprawdzimy też ceny maksymalne na stacjach paliw i zajrzymy na tory Formuły 1. Marcin Krzemiński. Życiu trzech zaatakowanych ostrym narzędziem kobiet nie zagraża niebezpieczeństwo, ale jedna z poszkodowanych trafiła do szpitala. Wracamy do sprawy ataku w szkole dla dorosłych na stołecznej Pradze Południe. Napastniczka to 21-letnia uczennica tej placówki. Obezwładnił ją pracownik szkoły. Tomasz Fęskę.
4: Policja ma na razie niewiele informacji na temat tego zajścia. Kobieta, która jest uczennicą placówki, zaatakowała ostrzem dwie 17-latki i 24-latkę, które przyjechały złożyć w szkole dla dorosłych papiery, mówi komisarz Jacek Wiśniewski.
5: Po 4 minutach na miejscu była policja. Osoby poszkodowane to jest jedna osoba, 17-letnia kobieta, która została odwieziona do szpitala z ranami ciętymi przedramienia w stanie niezagrażającym życiu. Zostały poszkodowane także dodatkowo dwie inne osoby, 17-letnia kobieta i kobieta w wieku 24 lat.
4: Z kobietą po zatrzymaniu był utrudniony kontakt, nie odzywała się i nie chciała współpracować z policją.
3: Na razie więc nieznane są motywy ataku. Do szarpaniny między dwoma uczniami doszło dziś też w szkole na ulicy Metalowej w Olsztynie. Co gorsza, jeden z nich miał przy sobie przedmiot przypominający maczetę. Na szczęście nie został użyty. Właściciel przedmiotu, 17-latek, trafił do szpitala ze względu na niepokojące zachowanie. Drugi z uczestników zajścia, 19-latek, po przesłuchaniu został zwolniony do domu. Sprawą zajmuje się policja. W weekend i w poniedziałek wyższe niż wczoraj ceny maksymalne na stacjach paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 97 groszy, to 7 groszy więcej niż wczoraj. Z kolei maksymalna cena oleju napędowego to 8 zł 6 groszy. No i tu wyraźna zmiana, bo aż o 24 grosze, rzecz jasna, na litrze. Max Verstappen z Red Bulla wygrał ostatni w sezonie sprint Formuły 1 przed jutrzejszym wyścigiem, 18. rundą Mistrzostw Świata o Grand Prix Singapuru. Start opóźnił się o pół godziny z powodu ulewnego deszczu.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.
6: Kochamy muzykę. Po 17.
0: Mamy dla Was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
6: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
0: Hit Planeta startuje na dobre.
7: A to taki program, w którym prezentujemy Wam same nowe przeboje, w którym rotacja tych utworów jest bardzo duża, bo Wy decydujecie o tym, które nagrania pozostają z nami, a które niestety listę opuszczają. Wczoraj na miejscu 29. Ein Music i Joachim Pastor Do You Think Of Me, a dzisiaj tego nagrania już na liście nie ma. Proszę bardzo, 11 oczek przynajmniej niżej, czyli już poza zestawieniem. A Chris Van D, After The Silence, również podzielił los Ein Music i również znalazł się poza hit planetarną burtą. Oczywiście szkoda, ale dzięki temu dwa inne nagrania dostały od Was szansę zaistnienia i na pewno te utwory usłyszycie już niebawem jako nowości. Tak będzie kręciła się hit planeta w sobotnim wydaniu przez trzy najbliższe godziny, więc 180 minut zagwarantuje Wam fantastyczne emocje i doskonałą zabawę. Bądźcie z nami i koniecznie bądźcie również aktywni. Liczymy na Wasze głosy i czekamy na sygnały właśnie od Was. Dawid Wencel, witajcie, zapraszam do 20.
6: Hit Planeta.
0: Tutaj rodzą się potężne hity.
7: Czyli taka niespodzianka prosto z poczekalni. Nowe nagranie od Taylor Swift, które ma szansę stać się przebojem pod warunkiem, że poprzecie je swoimi głosami. Patient Zero.

0: Najpierw z poczekalni Patient Zero i Taylor Swift, a przed momentem ten utwór, który już słyszeliście niejednokrotnie właśnie z muzycznej poczekalni Hit Planetarnej. Cedric Gervais i Carla Monroe, Gotta Be.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Jak zawsze pierwsza trójka planety pełnej hitów to taka wisienka na torcie, której nie zabrakło również wczoraj podczas piątkowego lądowania. Mrozu i Kacperczyk, Wszystko czego chciałem, na miejscu trzecim. Pozycja druga, jak słyszycie również, wczoraj była bardzo przebojowa. Kyle Alessandro i Tide to było jedno z najważniejszych nagrań, które wczoraj towarzyszyły Wam podczas Planety Pełnej Hitów. Ale ten utwór nie dał szansy żadnemu innemu.

0: prostu pojawił się na szczycie Hit Planety i okazał się tym najważniejszym wczoraj w piątek. Chloe Kisha i Question of the Day.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Przepraszam, to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba!
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: To duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój. Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Hi, we are people.
9: Hi, this is Paulina.
10: Hey, yo, I'm DTE.
11: Tu Monika Lewczuk.
10: Well, hi there, I'm Orji Nielsen, and right now you're listening to Hit Planeta and Muzyczne Radio. Hit Planeta.
12: Zaczynamy odliczanie od miejsca 40, a tutaj mamy...
13: Nowość.
14: Na Hit Planecie.
12: I tego pana.
15: Siemandero wszystkim, mówi Gromi. Dziś razem z wami słucham Hit Planety i Muzycznego Radia.
12: A my słuchamy jego najnowszego utworu I Know What You Want.

0: Nocny hit na miejscu numer
1: 38 i z tego projektu muzycznego jesteśmy wręcz dumni, bo to nasi jeleniogórzanie, dwóch DJ-ów, Michał i Dawid, których gorąco pozdrawiamy, pod szyldem Nowa Generacja, Love Story.

0: końcu to nie jest zwykła noc.
1: To nasze love story.
2: Jadę wolno, chociaż miasto każe gnać. Mam za dużo myśli, żeby dzisiaj spać. Twoja wiadomość ciągle świeci na ekranie. Gdzie jesteś, jestem tam, gdzie kończą się pytania.

0: zostanie między nami.
1: Nie wrzucaj nic. Niech ta noc zostanie tylko nasza.
0: Love story. Ty i ja.
2: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Słuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit,
1: którego tytuł zapisany jest w bardzo prosty sposób. Arabskie cyfry po kolei. Jedynka, dwójka, trójka i czwórka, a odpowiada za tę nutę Galantis. Jeżeli się podoba, głosujemy na muzyczneradio.pl na przykład w zakładce Hit Planeta, albo możecie posłużyć się aplikacją, możecie wysłać e-mail na emisja@muzyczneradio.pl albo wpisać komentarz na Facebooku.

0: The Proof, Mark Ambor na 35, a przed nami już
1: nowość
2: na Hit Planecie.
0: Nickelback, nowa piosenka Make Me Love You i co ciekawe, zespół zrezygnował w niej z tradycyjnej rockowej ściany dźwięku na rzecz bardzo emocjonalnej radiowej ballady. Posłuchajcie zresztą sami. Tekst opowiada o paraliżującym strachu przed zakochaniem się i otwarciem przed drugą osobą w obawie przed ponownym złamaniem serca. A dziennikarze muzyczni okrzyknęli ten utwór najbardziej osobistym i wrażliwym utworem w całej karierze grupy. I rzeczywiście zaczyna się bardzo spokojnie. Posłuchajcie, Nickelback, Make Me Love You.

0: W dzisiejszych Music News pochylimy się nad muzycznym powrotem Natalii Nykiel. Powiemy Wam o przebojowej epce Molly Elizabeth, a także odkryjemy dla Was nowy singiel Carly Fernandez. Śpiewające dziewczyny dziś u nas w rolach głównych, Tomek Dudkiewicz i Music News. Witajcie i posłuchajcie. Natalia Nykiel powraca. To tylko ciąg dalszy. To pierwszy singiel zapowiadający nową erę w muzyce tej właśnie wokalistki, a zarazem wyraźny krok w stronę nowego brzmienia i nowej estetyki. Do współpracy nad utworem Natalia zaprosiła jednego z czołowych producentów polskiej sceny, 4Money. To tylko ciąg dalszy opowiada o rozstaniu, które nie jest końcem świata, lecz cichym momentem, w którym dwie osoby uświadamiają sobie, że ich drogi zaczęły prowadzić w różne strony. Choć pozostają blizny, wspomnienia i myśli, które nie dają sobie zapomnieć, pojawia się też gotowość, by zostawić przeszłość za sobą i z nadzieją otworzyć kolejny rozdział. Pozostajemy przy nowościach. Molly Elizabeth poinformowała, że 30 października ukaże się jej nowa epka People Pleaser. Następca świetnie przyjętego Dirty Blonde, zawierającego hit Vegas Venetian, jest zestawem przejmujących piosenek, podejmujących szereg trudnych pytań, jakie zadaje nam życie. Na People Pleaser znajdzie się utwór Run Rabbit, który od premiery w maju 2026 roku stał się sporym hitem. Singlem zapowiadającym nową epkę jest nagranie Kiss the Ring, kabaretowa piosenka dla wszystkich, których dziecięce fantazje zderzyły się z ponurą rzeczywistością. Zawsze wierzyłam, że nawet najbardziej zagmatwane i bolesne elementy życia wciąż mogą być piękne, radosne i romantyczne na swój własny sposób, mówi Molly Elizabeth. W młodym wieku zdałam sobie sprawę, że muszę patrzeć na świat przez różowe okulary i naprawdę uważam, że uratowało mi to życie. Chcę, aby moja muzyka wywoływała u innych ludzi to samo uczucie i dawała im przestrzeń, w której mogą doświadczać piękna i zachwytu w sposób, jakiego być może nie znajdują w swoim codziennym życiu, dodaje artystka. Kiss the Ring od Molly Elizabeth już na playliście nowości Muzycznego Radia. Music News. Teraz w Music News wracamy do naszych rodzimych nowości. Są momenty, kiedy dopiero po wyjeździe zaczynamy rozumieć, jak mocno jesteśmy związani z miejscem, które zostawiliśmy za sobą. W piosence A2 Carla Fernandez zatrzymuje właśnie taki moment, zawieszenie pomiędzy znajomą przeszłością a nowym etapem, którego kształtu jeszcze nie znamy. A2 to nowy utwór Carly, który opowiada o uciekającym czasie, dorastaniu i tęsknocie za rodzinnym miastem po wyprowadzce. To historia o momencie, w którym znane dotąd życie zostaje za plecami, a przyszłość wciąż pozostaje niewiadomą. Utwór porusza temat zmian, które przychodzą wraz z dorosłością. Tytułowa A2 symbolizuje drogę, zarówno tę prowadzącą z rodzimego miasta w nowe miejsce, jak i tę bardziej osobistą, związaną z dorastaniem i poszukiwaniem własnego miejsca w życiu. To droga, podczas której przeszłość nie znika, ale zaczyna funkcjonować jako część wspomnień. To na koniec łapcie jeszcze kilka gorących premier, jakie wylądowały na playliście Muzycznego Radia. Skye Holland z nowym singlem Deja Vu Kubadeka i piosenka Zryw, a także David Guetta i utwór Mario. Tomek Dudkiewicz i Music News, dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.
1: Muzyczne Radio. Music News. Gorąca premiera na Hit Planecie.
2: Pierwsza i na pewno nie ostatnia dziś Merkel i Roliński, ale przyjemnie się zaczyna Crucified Reborn.

0: pozycji numer
1: 32, a na tym miejscu uplasował się pan, którego bardzo lubicie i bardzo chętnie głosujecie na jego przeboje. Dzisiaj no niestety trochę nisko. Wiktor Waligura, Nie umiem kochać.

To Iben i Leave It All Behind na 31. A skoro byliśmy na miejscu 31, no to znaczy, że zakończyliśmy czwartą dziesiątkę. Już za chwilę dyszkę trzecią otworzymy. I to bardzo sympatycznym nagraniem. Miley, Let's Get Married. No właśnie, Miley, która już nie chce nazywać się Miley Cyrus. Chociaż my i tak wiemy, że to ona, bo przecież przed nami i przed wami nic nie da się ukryć. Przynajmniej jeżeli chodzi o muzyczną stronę Hit Planety. Więc zagramy i nie będziemy mówić, że to Miley Cyrus. Po prostu Miley, Let's Get Married. We'll be right back.

Miley w przeszłości pokazała nam, że potrafi tworzyć przeboje, że stają się światowymi hitami i mamy nadzieję, że tak stanie się również z tą piosenką, która jest całkiem świeża i na Hit Planecie na miejscu 30, ale liczymy na to, że w kolejnych lądowaniach będzie znacznie wyżej, dzięki oczywiście waszym głosom. A na 29 Tom Byrne, Like You Do.

0: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
1: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zych.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 18.
3: Czas na wiadomości.
5: Arsenał broni w Garwolinie należał do nastolatka. Jest też zapowiedź kolejnych patroli policyjnych w szkołach. Wrócimy też do historycznego sukcesu Huberta Hurkacza. Marcin Krzemiński. Siekiery, noże i maczety. Policjanci z Garwolina na Mazowszu zabezpieczyli arsenał broni należący do 14-latka, który publikował w sieci niepokojące treści. Nieletni został zatrzymany, odpowie za wywołanie fałszywego alarmu. Decyzją sądu trafi do ośrodka wychowawczego. Służby wyjaśniają też okoliczności kolejnego ataku nożem w szkole. Na warszawskiej Pradze 21-letnia uczennica zaatakowała 3 osoby w budynku szkoły dla dorosłych. Poszkodowana 17-latka trafiła do szpitala z ranami ciętymi, ale jej życiu nie grozi niebezpieczeństwo. Pozostałe 2 osoby nie poniosły uszczerbku na zdrowiu, mówi rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski.
6: Nóż został odebrany przez mężczyznę, który jest pracownikiem tej uczelni. No i tutaj dalej już została przekazana, obezwładniona kobieta policjantom. Policjanci byli na miejscu po 4 minutach.
5: To trzeci atak ucznia z użyciem noża, do którego doszło w ostatnich dniach na Mazowszu. Wcześniej podobne sytuacje miały miejsce w Ostrołęce i pod Wyszkowem, gdzie zginęła szkolna woźna. W poniedziałek do szkół wrócą patrole policji, zapowiada Komenda Główna. Funkcjonariusze wspierani przez strażników miejskich w piątek skontrolowali blisko 50 tysięcy placówek. W nowym tygodniu będą także w okolicach szkół. Będą też kontaktować się z ich pracownikami i dyrekcją. Mogą też sprawdzać plecaki. Hubert Hurkacz po wielkiej wygranej z żywą legendą tenisa Nowakiem Dziokowiczem ma jutro szansę awansować do 4. rundy turnieju w Szanghaju. Rywalem Polaka będzie Chińczyk Idzu, który od organizatorów dostał dziką kartę i niespodziewanie pokonał Włocha Lorenzo Musettiego. Hurkacz zaś w 2. rundzie z Dziokowiczem odniósł historyczne dla niego zwycięstwo.
7: Już od 7 lat rywalizowaliśmy między sobą. Miałem szansę w poprzednich meczach, natomiast za każdym razem on był kurą, także bardzo jest to wyjątkowe zwycięstwo dla mnie, pokonać zawodnika, który osiągnął najwięcej w historii tenisa.
5: Hurkacz turniej w Szanghaju wygrał 3 lata temu.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
8: Muzyczne Radio. Kochamy muzykę. A po 18:00.
3: Mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
8: Tak gra Hit Planeta.
3: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
9: W poczekalni Glockenbach i Callum Scott Collide.

0: Wiemy, że wielu z was zwróciło już uwagę na ten utwór, już głosy zaczynają spływać, co bardzo nas cieszy. Dub Dogs i Etta, The Fade Out Line, a wcześniej też przebój, który miejmy nadzieję nie pozostanie bez echa, Glockenbach Collide.
1: Reklama. Przekrocz granicę z ciekawości. W listopadzie zaplanuj wycieczkę do Zittau i zobacz medycynę przyszłości. Interaktywną wystawę, która powstała dzięki polsko-niemieckiej współpracy. Znajdziesz ją od 2 listopada w Hochschule Zittau-Görlitz przy Theodor Kerner Allee. Poznaj bioprotezy, nanoroboty i technologie, które mogą zmieniać medycynę. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
2: Szukasz płyty, na którą polujesz od dawna? A może chcesz odkryć coś nowego? 16 i 17 października. Giełda winyli i płyt CD w Cuprum Arena. Przyjdź. Poszukaj. Posłuchaj. Znajdź swoją perełkę. Złap swój rytm. Cuprum Arena. Zapraszamy.
1: Po reklamie.
3: Hi, I'm Rag and Bone Man.
4: Cześć, Agnieszka Chylińska.
5: Hi, my name is John Sierża.
6: Hi, I'm Sharon Fulton Station.
7: Cześć, tu Lady Punk. Słuchacie Hit Planety. Hit Planeta.
0: Najnowsza lista w Polsce. I jeżeli na Hit Planecie dzisiaj czujecie się zabawnie, no to bardzo dobrze, bo przy sobocie to nawet bardzo wskazane. Funny Feeling i Benjamin Ingrosso, 28.

Wgłębiamy się coraz bardziej w trzecią dziesiątkę. Jesteśmy na miejscu 28. Tutaj Benjamin Ingrosso i Funny Feeling, ale gramy na Hitplanecie również po polsku. Cichosza, no dobrze, cichosza. Już gramy. Sanach, 27.

0: Clean Bandit Company to było miejsce 26, a teraz dwóch panów nam się przedstawi.
1: Hey, I'm Alefam.
2: Hi, Timmy Trumpet here and I want to send a big greeting to every one of you. You're listening to Hit Planeta.
1: World of the newest music and your favorite artist.
2: On Muzyczne Radio.
0: Bardzo dziękujemy za pozdrowienia. Obaj panowie bardzo dobrze znani słuchaczkom i słuchaczom Muzycznego Radia i Hit Planety. No to teraz niech wystąpią razem właśnie w tym utworze Chase the Feeling i to jest miejsce 25. Piąta. Panowie dwaj, Timmy Trumpet, Ale Farben, ale jeszcze jest pani, którą już teraz usłyszycie, a ona nazywa się Alex.

0: Wave i Junk Project oraz Tayo Just Drive dla tych, którzy być może w podróży samochodowej. Pozdrawiamy wszystkich zmotoryzowanych. Aura Wave na 23, a zanim miejsce 22, no to jeszcze zaprezentujemy Wam jedną z naszych absolutnych premier, Purple Disco Machine. Nie trzeba tego projektu muzycznego na pewno przedstawiać, ale pani, która im towarzyszy, przedstawi się za moment sama. Test My Luck.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.
2: Hey, it's me. Greetings to all the listeners of Muzyczne Radio. Keep listening.

0: nocny hit. Na miejscu numer
1: 21. Cześć, proszę pani.
2: Hej, tu Oliwia Socha. To jest moja najnowsza piosenka w muzycznym radiu,
1: z którą już się bardzo oswoiliśmy. Rutyna.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
0: Po reklamie.
6: Hi guys, it's Rihanna.
7: Hey everyone, this is Mons Sam.
8: Hello Poland, it's Katy Perry here.
9: Hi guys, my name is Sam Walker.
10: Witajcie moi kochani, tutaj Magda Wójcik z zespołu Goja. Dziś razem z wami słucham Hit Planety i Muzycznego Radia. Hit Planeta.
11: Tym panom należy się ogromny szacunek, chociażby z uwagi na liczbę lat spędzonych na muzycznej scenie. Przedstawiać ich chyba nie trzeba. Bono i spółka, czyli U2 i Silencio. Nagranie, o którym bardzo dużo opowiadamy wam i w Music Newsie, i w poszczególnych pasmach na antenie Muzycznego Radia. No i na Hit Planecie również z miłą chęcią gramy. U2 Silencio.

0: Słuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit,
1: którego wczorajsza pozycja była trochę lepsza od tej dzisiejszej. Dziś ze strzałką w dół, dwuoczkowy spadek. Almost Monday, French Kids.

0: do tutaj. Rodzą się potężne hity.
1: Czyli z poczekalni. W sobotę nawet na to można sobie pozwolić, na taniec z duchem Dancing with Your Ghost i Albi.

0: nocny hit. Na miejscu numer
1: 15, ale jak? Ale dlaczego? Wczoraj na miejscu czwartym. No tak czasami bywa. Ratujcie safety net, bija.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 19.
0: Czas na wiadomości.
2: Od listopada rygorystyczne zasady raportowania czasu pracy lekarzy. Laureatka pokojowego Nobla kontra prezydent USA w tle sankcje. Wielkopolska ma nowy rezerwat przyrody, Dolina Lutni. Marcin Krzemiński. Od 1 listopada wchodzą w życie nowe, rygorystyczne zasady raportowania czasu pracy lekarzy. Placówki medyczne będą miały obowiązek co miesiąc przekazywać do NFZ-u szczegółowe grafiki z dokładnymi godzinami rozpoczęcia i zakończenia dyżurów każdego medyka, mówi Agnieszka Rogalska, dyrektorka Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
3: Musimy oczywiście przygotować nasz system pod kątem połączenia z NFZ-em i przekazywania we właściwym formacie tych danych. Także jest to dla nas bardzo duży wysiłek organizacyjny, zwłaszcza dla tego personelu administracyjnego i wspierającego szpital.
2: Celem zmian jest ukrócenie jednoczesnej pracy w kilku miejscach oraz kontrola limitów, docelowo maksymalnie 320 godzin miesięcznie. Za brak sprawozdań placówkom grożą wysokie kary finansowe. Laureatka pokojowej Nagrody Nobla potępiła sankcje USA wobec Międzynarodowego Trybunału Karnego. Navi Pillay jest byłą sędzią MTK. Powiedziała, że setki pracowników czują się zagrożone. Sankcje amerykańskiego Departamentu Stanu zostały nałożone kilka godzin po werdykcie norweskiego Komitetu Noblowskiego. Decyzji tego gremium sprzeciwia się Donald Trump, który twierdzi, że to on powinien otrzymać Nagrodę Pokojowego Nobla. W przyszłym tygodniu odbędzie się światowa premiera najnowszej powieści polskiej noblistki Olgi Tokarczuk. Akcja książki pod tytułem Świata jest za dużo rozpoczyna się wiosną 1946 roku w zrujnowanym po wojnie Wrocławiu. Holender Max Verstappen wygrał kwalifikacje przed jutrzejszym wyścigiem o Grand Prix Singapuru, 17. rundą Mistrzostw Świata Formuły 1. Jutro za Verstappenem na starcie ustawią się kierowcy Ferrari, Monakijczyk Charles Leclerc i Brytyjczyk Lewis Hamilton. Wielkopolska zyskała nowy rezerwat przyrody Dolina Lutni. Został utworzony w nadleśnictwie Jarocin, 70 km od Poznania. Znajdują się tam przełomy rzeczne, dzikie wąwozy, lasy łęgowe oraz naturalne źródliska. Występuje także wyjątkowo rzadki, zwłaszcza na terenach nizinnych, gatunek skrzypu olbrzymiego, największego występującego poza strefą tropikalną.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
4: Muzyczne Radio. Kochamy muzykę. A po 19:00
0: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
4: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
0: Kolejną, mocno nową propozycją do listy.
5: Panią znacie bardzo dobrze, piosenkę być może jeszcze nie, ale poznajcie właśnie teraz. Leonie, Way Too Late.

Tutaj mamy w rubryce wykonawca Tegan and Sara, Lights and Felix Kartal, a nagranie nosi tytuł Our Year. I to jest propozycja do kolejnych lądowań Hit Planety, podobnie jak Leony i nagranie Way Too Late. A co na liście? Co na miejscu 14? W zasadzie kto na miejscu 14? Leon Krześniak. Kręci się ziemia.

0: Hit Planeta.
1: Hey Poland, this is Michael Patrick Kelly. Listen to my single on Muzyczne Radio.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Słuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.
1: I chyba nie przesadzimy, mówiąc, że jest to jeden z większych przebojów ostatnich tygodni na Hit Planecie. Na 12 dziś Mondo i Go.

0: tutaj rodzą się potężne hity.
1: I przy okazji zapraszamy również na top30.pl, gdzie więcej takich polskich przebojów na Hit Planecie, te najlepsze również się znajdują. Na razie w propozycjach Zryw i Kuba Deka. Widać już

0: Reklama. Najpierw Bolesławiec, teraz Zittau. Wystawa Medycyna Przyszłości podróżuje po polsko-saksońskim pograniczu. Od 2 listopada możesz zwiedzić wystawę w Hochschule Zittau-Gerlitz przy Theodor Kerner Allee w Zittau. Eksperymentuj, odkrywaj i zobacz, jak nauka łączy ludzi po obu stronach granicy. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: Po reklamie.
2: Hi, I'm JP Cooper.
3: Hey, what's up? This is Kelly Clarkson.
4: Hello, ladies and gentlemen. My name is Samu Haber from a band called Sunrise Avenue.
5: Hey, what's up? It's Sierra.
6: Hey, hey. My name is Alex Christensen. And right now, you're listening to Hit Planeta, the best single charts on Ożyczne Radio.

0: I już wiecie, jak bardzo przebojowo rozpoczęliśmy dzisiejszą pierwszą dychę, bo to było właśnie miejsce 10. Nowa wersja starego przeboju Sex on the Beach, Teaspoon. I Teaspoon akurat zostali zaproszeni również do uczestniczenia w tej przeróbce. Brian V i Justin Jesse oraz Brando przede wszystkim wśród wykonawców. A kto teraz wystąpi?
1: Hello Poland, this is Tungewag and this is Hit Planeta on Muzyczne Radio.
0: Premierowo zagramy wam nowy numer, który nazywa się po prostu Rare. Rzadki.
2: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: Bardzo wam dziękujemy za to, że jesteście z nami. Marzena z okolic Ścinawy, dobrze, że wieczór, głosy na całą listę. Dziękujemy, Marzenko. Viola wieczorowo wita się ze słuchaczami Muzycznego Radia. Dziękujemy bardzo, miło jak zawsze posłuchać świetnych utworów, w szczególności nowości w świecie muzyki i przy okazji zagłosować. Dziękujemy ci, Violu, miłego weekendu również dla ciebie. No i jest Mirek, serdecznie witam i pozdrawiam zacnego redaktora, zacne grono radio słuchaczy, najlepsza muza, szacun. Dzięki, Mirku, bardzo, bardzo serdecznie cię pozdrawiamy. Agnieszkę również, jest Wiesiu, który również ze słuchającymi Hit Planety bardzo serdecznie się wita. Pozdrowienia dla kierowcy autobusu numer 4 w Lubinie, który was słucha, a ja razem z nim jadąc do rodziców w odwiedziny. No to kierowcę z Lubina pozdrawiamy, linia numer 4 i tam bardzo głośno gra Muzyczne Radio i Hit Planeta. Uściski bardzo, bardzo mocne. Uściski również dla Doroty, dla Pawła, a także dla Kasi, dla Violi, dla Gosi. Bardzo dużo was dzisiaj się nazbierało. Bardzo się cieszymy. Dzięki za aktywność, dzięki za obecność. Bądźcie z nami i głosujcie.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
2: Witajcie, z tej strony Arek Łusowski. Słuchacie właśnie Hit Planety. Pozdrawiam was gorąco. Bujam.

0: Przed laty wystąpił w The Voice of Poland i od tamtego czasu zdążył wydać już 3 albumy studyjne. Wyjątkowo produktywny artysta, a nazywa się Arek Kusowski, którego znacie również z innych przebojów. Ta najnowsza piosenka nosi tytuł Bingo i dziś wylądowała na 8.
1: Tak gra Hit Planeta.
2: Teraz lądujemy na pozycji numer
0: 7 i tutaj mamy lawinię podpartą takimi klasycznymi dźwiękami. Reason, lawinia Ellie Oaks.

0: Bardzo dobra pozycja, pozycja piąta, LB1 i Love Don't Let Me Go, już za chwilę bardzo dobra propozycja do kolejnych lądowań Hit Planety. W tym tygodniu na playliście muzycznego radia bardzo często lądowała pewna piosenka, która nazywa się Obłoki. Jasiek Piwowarczyk ją zaśpiewa. Już za moment usłyszycie ten utwór po raz kolejny i oczywiście jeśli się spodoba, no to zagłosujcie. Na pewno pamiętacie inny utwór tego pana Jaśka Piwowarczyka, Hello Houston, no to może teraz spodobają wam się właśnie Obłoki.
1: Hit Planeta.
2: To tutaj rodzą się potężne hity.

Debauza dzisiaj uplasowała się na pozycji czwartej z nagraniem Lose Myself, a przed nami już tylko pierwsza trójka sobotniego lądowania Hit Planety. Posłuchajcie jej uważnie, bo to waszym zdaniem najważniejsze hity dzisiejszego lądowania. Kylie Alexandro i Tight to miejsce trzecie, Mrozu i Kacperczyk, Wszystko czego chciałem na miejscu drugim, a Chloe Kisha i Question of the Day to dzisiejszy szczyt sobotniego lądowania planety pełnej hitów. Dawid Wencel, miłego sobotniego wieczoru, trzymajcie się, cześć!

0: jest muzyczne radio. Minęła godzina
1: 20.
0: Czas na wiadomości.
1: Kolejny rosyjski atak w Ukrainie, na wschodzie Polski alerty RCB. Donald Trump z kolei sugeruje prezydenckie wybory w Ukrainie. Powiemy też o kłopotach byłego wiceministra rolnictwa. Marcin Krzemiński. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Trwa rosyjski atak powietrzny na terytorium Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni powietrznej Polski operuje nasze lotnictwo. Do 20 wzrosła z kolei liczba osób, które zginęły w porannym ataku wojsk rosyjskich na Zaporoże. Bomby agresora uderzyły m.in. w wielopiętrowe bloki. Trwa akcja ratowników. Spod gruzów udało się ocalić 3 osoby. W Kijowie, gdzie alarm zwiastują rosyjskie drony uruchamiane był dziś 5-krotnie. Są problemy z wodą i prądem, co doprowadziło do wstrzymania pracy metra i wyłączenia tramwajów i trolejbusów w niektórych dzielnicach. Na Donald Trump po raz kolejny zabrał głos w sprawie wojny w Ukrainie. Amerykański prezydent powiedział kilkadziesiąt minut temu, że Wołodymyr Zełenski mógł wiele razy zakończyć wojnę. Czas, by Ukraina wybrała nowego prezydenta. Trump zarzucił też Zełenskiemu, że atakując rafinerię w Rosji chce przysparzać problemów światu. Dodał, że powiedział ukraińskiemu prezydentowi, by nie prowadził ataków na cele związane z produkcją oleju napędowego, ale ukraiński przywódca i tak to zrobił. Michał Kołodziejczak, zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej, został wezwany przez klub do pilnych wyjaśnień. Dwie były współpracownice oskarżają w mediach byłego wiceministra rolnictwa o przemoc i agresję, a także zachęcanie do brania narkotyków. Wyciekła też taśma z zapisem rozmowy Kołodziejczaka z jedną z kobiet. Badana będzie jej autentyczność, mówi posłanka KO Gabriela Lenartowicz.
2: Ja mam nadzieję, że to jest deepfake, ale jeśli nie, to reakcja musi być stanowcza.
1: Sam Michał Kołodziejczak nazywa zarzuty pomówieniami i nie chce o nich szerzej rozmawiać. Uwaga kierowcy, zbliżają się spore utrudnienia na ekspresowej S7. W najbliższym tygodniu planowane jest rozpoczęcie remontu nawierzchni między węzłami Elbląg Wschód i Bogaczewo w kierunku Warszawy. W trakcie tych prac ruch będzie odbywał się jednym pasem. Remont ma się zakończyć w połowie listopada.
0: To były wiadomości.
3: Music News.
0: Music News Magazine. Gorące informacje ze świata muzyki, zapowiedzi albumów, premierowe single, gwiazdy list przebojów i wyjątkowe koncerty. W każdą sobotę w muzycznym radiu. Music News Magazine.
4: Tomek Dutkiewicz, witam i zapraszam.

0: reklama.
1: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
0: Pokaż!
1: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
0: A ile tych linii?
1: Giga!
0: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
2: Po reklamie.
3: Music News Magazine.
4: Z ponad 30 złotymi i platynowymi płytami oraz współpracami z takimi artystami jak choćby One Republic, Callum Scott, Alan Walker, Clean Bandit, G-Eazy, Armin Van Buuren czy też Steve Aoki,

0: Za późno. Emanujący pewnością siebie, chwytliwy i stworzony z myślą o parkietach single Way Too Late łączy nowoczesny pop z nutą nostalgii. To jedna z tych nowości, jakie już trafiły na playlistę muzycznego radia. Tymczasem Holly Humberstone ogłosiła premierę Cruel World Solid Ends, specjalnej edycji swojego wysoko ocenianego drugiego albumu Cruel World. Wydawnictwo ukaże się 13 listopada i będzie zawierało aż 5 zupełnie nowych utworów. Jednym z nich jest euforyczny alt-popowy Too Cute To Be Lonely, który trafił właśnie do rozgłośni radiowych. Inspirowany twórczością grupy ABBA, Madonny czy Robin, nowy numer przypomina o wyjątkowym talencie Holly do pisania piosenek. Towarzyszący utworowi teledysk wyreżyserował Silken Weinberg, który wraz z Holly i jej siostrą Ellery pracował nad stworzeniem zaczarowanego, mrocznego, baśniowego świata Cruel World. Klip przedstawia kolejny rozdział opowieści. Jak mówi sama Holly, dla mnie ta baśń się nie kończy. Po prostu przewraca się strona i zaczyna nowy rozdział. Cruel World było podróżą ku samozapoznaniu i odnalezieniu pewności siebie w moim głosie, a piosenki na Solid Ends brzmią bardziej pewnie i bardziej zdecydowanie. Music News. Pozostajemy przy nowościach. Dobrze znany wam z fal muzycznego radia Lil Nas X powraca po półtorarocznej przerwie z nowym singlem World's Greatest. To triumfalny, a jednocześnie niezwykle osobisty utwór otwierający nowy rozdział w karierze tego artysty. Montero zapowiedział premierę piosenki w wyjątkowy sposób, dzieląc się wiadomością głosową od swojej zmarłej matki, Tamiki Hill, której dedykuje zarówno utwór, jak i towarzyszący mu teledysk. W poruszającym nagraniu zachęca ona syna, by kierował się wiarą, a nie tym, co widzi. Nigdy się nie poddawał i pamiętał, że wszystko ostatecznie się ułoży. Udostępniając wiadomość, artysta napisał: "Walk by faith and not by sight było ulubionym powiedzeniem mojej mamy. Im dalej idę przez życie, tym bardziej rozumiem, jak wiele ono znaczy." Na koniec Music News łapcie kilka gorących premier. Purple, Disco Machine i nowy singiel Test My Luck, LFR Band z nową wersją Same Old Sky i wspomniana Liony z piosenką Way Too Late.
1: To jest Music News Magazine.
2: Cześć, z tej strony Andy Dust. Słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: Music News Magazine.
1: Mimo jesieni Gromi chciałby przedłużyć minione lato singlem Want What You Want. To piosenka o chemii, przyciąganiu i emocjach, których nie da się zatrzymać. Nowy numer to też spora dawka muzycznej energii, słońca, pulsującego groove, którego w okresie jesiennym każdy z nas potrzebuje. Wokal JT, amerykańskiego wokalisty, którego Gromi zaprosił do tego utworu, idealnie komponuje się z tym właśnie klimatem. Jak mówi Andrzej, Want What You Want jest o tym uczuciu, kiedy ktoś zaczyna cię mocno przyciągać i nagle trudno myśleć o czymś innym. Chciałem, żeby w tym numerze było słychać właśnie tę energię. Trochę napięcia, dużo emocji i przede wszystkim rytm, który niesie cały utwór. To kawałek o tym, żeby czasem po prostu dać się ponieść temu, co czujesz, dodaje artysta. Nowy kawałek od Gromiego już do posłuchania w muzycznym radiu. Teraz Music News Purple Disco Machine, który zapowiada kolejny etap swojej artystycznej podróży. Jego czwarty album studyjny Cosmotropia ukaże się 30 kwietnia i wszystko wskazuje na to, że warto będzie na niego poczekać. To wydawnictwo to ważny punkt w imponującej karierze Tino Piątka. Album będzie pełnym pokazem jego producenckiego kunsztu oraz charakterystycznego stylu, który w ostatnich latach pomógł przybliżyć muzykę disco nowym pokoleniom słuchaczy. Cosmotropia to odważne rozszerzenie katalogu artysty czerpiące inspiracje przede wszystkim z brzmień Cosmic Disco i Space Rocka lat 70. i 80. Pierwszą zapowiedzią albumu jest singiel Test My Luck, nagrany z brytyjską wokalistką Mick. Choć utwór nie odzwierciedla jeszcze w pełni kosmicznej estetyki całego albumu, doskonale pokazuje jedną z największych zalet Purple Disco Machine, a więc zdolność do tworzenia ogromnych, podnoszących na duchu przebojów, które od pierwszego odsłuchu trafiają do słuchaczy. Na koniec mieszkająca w Los Angeles wokalistka, autorka tekstów i producentka Rosalyn, która prezentuje swój najnowszy singiel The Music I Love, otwierając nowy rozdział w swojej twórczości po globalnym sukcesie przełomowego singla Snap. Artystka i marzycielka z natury, Rosalyn od dzieciństwa dążyła do realizacji swoich największych ambicji. W 2022 roku jej marzenia zaczęły się spełniać, gdy reprezentująca Armenię artystka wystąpiła na scenie konkursu piosenki Eurowizji w Turynie, wykonując utwór Snap przed milionami widzów na całym świecie. Występ ten zapoczątkował błyskawiczną karierę, a sam utwór stał się międzynarodowym fenomenem. The Music I Love doskonale łączy podnoszącą na duchu energię Snap z marzycielskim filmowym brzmieniem indie popu, nasyconym melancholijną euforią deszczowego dnia. To muzyka przypominająca ziarniste, czarno-białe fotografie, uchwytująca piękno, kruchość i złożoność ludzkich emocji, oferując słuchaczom intymny wgląd w wewnętrzny świat artystki. Jestem niepoprawną romantyczką, mówi o sobie Rosalyn, zawsze pisze o miłości. Zakochanie wprawia mnie w stan pełnego szczęścia. Przez ostatnie 2 lub 3 lata czułam się bardzo odizolowana i przez długi czas zmagałam się z depresją. W pewnym momencie miałam wrażenie, że nie mam już nic do powiedzenia i prawie nie wychodziłam z domu. Straciłam też wiarę we własne umiejętności pisania piosenek, dodała Rosalyn. Zanim wrócimy do grania w muzycznym radiu, łapcie jeszcze kilka gorących premier. Martin Garrix z nowym singlem This Dream of You, Merkel i Roliński z piosenką Crucified Reborn i Tungewak, jego najnowsza propozycja Rare.
0: To jest Music News Magazine.

0: Music News Magazine.
1: Na 2 tygodnie przed premierą pierwszego w dyskografii albumu zespół Metro podkręca apetyty słuchaczy kolejnym singlem. Spacer po szkle to piosenka inspirowana postacią Roxanne ze słynnej piosenki The Police, ale umieszczona w realiach warszawskiego Śródmieścia. I tak jak ono, kompozycja jest duszna, pełna mrocznych zaułków i niejednoznaczności. To historia o życiu na krawędzi, o życiu nieodpowiedzialnym, z dnia na dzień, z nocy na noc, o poddawaniu się pokusom w wiecznym zagubieniu, o zazdrości, domysłach, pogłoskach, niespełnieniu. Historia prawdziwa, a może jedynie wytwór najmroczniejszych zakątków wyobraźni rozczarowanych kochanków, zastanawia się Aleksander Zajder, wokalista i gitarzysta, a także autor tekstu, pozostawiając rozstrzygnięcie tej zagadki słuchaczom. Nowy singiel od zespołu Metro już do posłuchania w muzycznym radiu. Teraz kolejna nowość, ale już w wymiarze albumowym. Mroczne, namiętne i do bólu prawdziwe. Tak w skrócie można opisać najnowsze dzieło Nessy Barrett zatytułowane Tough Love. Płyta stanowi osobisty zapis dorastania w cieniu Hollywood, prowadząc słuchacza przez podróż od 17 do 23 lat. Czas pełen intensywnych doświadczeń, lekcji oraz odkrywania własnej tożsamości. Na albumie przeplatają się autentyczne przeżycia z misternie wykreowaną fantazją. Tough Love opowiada o pragnieniu uczucia ekscytującego i bezkompromisowego, takiego, które w świecie Hollywood wydaje się wręcz niemożliwe do odnalezienia. Słowa to zaklęcia, piosenki to zaklęcia, czytamy w osobistym wyznaniu Nessy Barrett towarzyszącym premierze. Uwielbiam pisać o miłości, ponieważ choć bywa ona ulotna, w chwilach tworzenia płyty staje się prawdziwa, żyję w niej. Czuję ją na własnej skórze i sprawiam, że się materializuje. Niezależnie od tego, czy to coś, czego pragnę, co miałam, czy za czym tęsknię, to należy do mnie, dodaje artystka. Music News. Pozostajemy przy najnowszych płytach, ale już z naszego krajowego podwórka. Otóż nowy album Dawida Kwiatkowskiego to niezwykle osobista, pełna słońca, ale i refleksji opowieść o uczuciach, które nie gasną wraz z upływem czasu oraz o relacjach definiujących nasze życie. Płyta jeszcze przed oficjalną premierą uzyskała status złotej. Punktem wyjścia do nowego materiału stały się nie tylko krajobrazy i klimat krajów południowych, ale przede wszystkim symbolika pory dnia, w której słońce świeci najmocniej. Nazwałem tę płytę Południe nie tylko ze względu na inspiracje, które czerpałem z krajów położonych na południe od Polski, ale również dlatego, że to chwila, gdy słońce jest najwyżej, mówi Dawid Kwiatkowski. Stało się ono dla mnie symbolem momentu w życiu, w którym czujemy najmocniej, kochamy najodważniej i po raz pierwszy rozumiemy, że nic nie jest nam dane na zawsze, bo południe trwa tylko przez chwilę, mówi o tym wydawnictwie artysta. Napisałem tę płytę o miłości, tęsknocie i o tych, którzy zostają w nas na długo po swoim odejściu. Jeśli odnajdziesz tu kawałek własnej historii, będzie mi bardzo blisko do ciebie, dodaje Dawid. Na koniec, jak to mamy w zwyczaju, poczęstujemy Was kolejnymi premierami, które już wylądowały na falach muzycznego radia. Lucas Hayton z nagraniem Bad It, jest to jego nowy singiel Hard To Be Around i Martin Lu z propozycją Chemical.
0: To jest Music News Magazine.
2: Hi guys, this is Brokita and you're listening to Muzyczne Radio.

0: Music News Magazine.
1: Natalia Nykiel powraca. To tylko ciąg dalszy. To pierwszy singiel zapowiadający nową erę w muzyce tej właśnie wokalistki, a zarazem wyraźny krok w stronę nowego brzmienia i nowej estetyki. Do współpracy nad utworem Natalia zaprosiła jednego z czołowych producentów polskiej sceny, 4Money. To tylko ciąg dalszy opowiada o rozstaniu, które nie jest końcem świata, lecz cichym momentem, w którym dwie osoby uświadamiają sobie, że ich drogi zaczęły prowadzić w różne strony. Choć pozostają blizny, wspomnienia i myśli, które nie dają o sobie zapomnieć, pojawia się też gotowość, by zostawić przeszłość za sobą i z nadzieją otworzyć kolejny rozdział. Pozostajemy przy nowościach. Molly Elizabeth poinformowała, że 30 października ukaże się jej nowa epka People Pleaser. Następca świetnie przyjętego Dirty Blonde, zawierającego hit Vegas Venetian, jest zestawem przejmujących piosenek, podejmujących szereg trudnych pytań, jakie zadaje nam życie. Na People Pleaser znajdzie się utwór Run Rabbit, który od premiery w maju 2026 roku stał się sporym hitem. Singlem zapowiadającym nową epkę jest nagranie Kiss the Ring, kabaretowa piosenka dla wszystkich, których dziecięce fantazje zderzyły się z ponurą rzeczywistością. Zawsze wierzyłam, że nawet najbardziej zagmatwane i bolesne elementy życia wciąż mogą być piękne, radosne i romantyczne na swój własny sposób, mówi Molly Elizabeth. W młodym wieku zdałam sobie sprawę, że muszę patrzeć na świat przez różowe okulary i naprawdę uważam, że uratowało mi to życie. Chcę, aby moja muzyka wywoływała u innych ludzi to samo uczucie i dawała im przestrzeń, w której mogą doświadczać piękna i zachwytu w sposób, jakiego być może nie znajdują w swoim codziennym życiu, dodaje artystka. Kiss the Ring od Molly Elizabeth już na playliście nowości Muzycznego Radia. Music News. Teraz w Music News wracamy do naszych rodzimych nowości. Są momenty, kiedy dopiero po wyjeździe zaczynamy rozumieć, jak mocno jesteśmy związani z miejscem, które zostawiliśmy za sobą. W piosence A2 Carla Fernandez zatrzymuje właśnie taki moment, zawieszenie pomiędzy znajomą przeszłością a nowym etapem, którego kształtu jeszcze nie znamy. A2 to nowy utwór Carly, który opowiada o uciekającym czasie, dorastaniu i tęsknocie za rodzinnym miastem po wyprowadzce. To historia o momencie, w którym znane dotąd życie zostaje za plecami, a przyszłość wciąż pozostaje niewiadomą. Utwór porusza temat zmian, które przychodzą wraz z dorosłością. Tytułowa A2 symbolizuje drogę, zarówno tę prowadzącą z rodzimego miasta w nowe miejsce, jak i tę bardziej osobistą, związaną z dorastaniem i poszukiwaniem własnego miejsca w życiu. To droga, podczas której przeszłość nie znika, ale zaczyna funkcjonować jako część wspomnień. To na koniec łapcie jeszcze kilka gorących premier, jakie wylądowały na playliście Muzycznego Radia. Skye Holland z nowym singlem Deja Vu Kuba Deka i piosenka Zryw, a także David Guetta i utwór Mario. To tyle na dziś. Tomek Dutkiewicz i Music News Magazine. Wracamy do Was za tydzień. Do usłyszenia.
0: Music News Magazine.
2: Hi Poland, this is Anna Walker and you're listening to Music News Radio.